0: Koszty trwającej od końca lutego wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem sięgnęły już blisko 38 miliardów dolarów, poinformował w Senacie szef Pentagonu Pete Hegseth. Administracja Trumpa zabiega o dodatkowe 68 miliardów dolarów na finansowanie działań wojennych. Pete Hegseth przekonywał, że nowe środki są pilne i konieczne, a jednocześnie zasugerował, że Rosja i Chiny wspierają Iran. Są sposoby na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań, powiedział Pete Hegseth. Szef Pentagonu porównał także konflikty z Iranem do wojny w Ukrainie, zarzucając senatorom hipokryzję. Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy powinno być dla Senatu wyższym priorytetem, podkreślił. Sąd w Rzeszowie aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad rodziną. Zastraszona żona bała prosić się o pomoc. Jak udało się przetrwać ten dramat, o tym nasz reporter Dominik Smaga.
1: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji wszczął awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
0: Na 30 miejsc ławników Sądu Najwyższego, których kadencja zacznie się w styczniu, kandydują już tylko 43 osoby. Pierwotnie kandydatur było 56, ale Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności z powodów formalnych odrzuciła 13 z nich. Powodem było niespełnienie drobnych, ale nieusuwalnych już wymagań ustawowych.
2: Te kilkanaście osób nie załączyło zdjęć zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym i prawostroju sądów powszechnych. Te kandydatury musimy odrzucić.
0: Wyjaśniał przewodniczący komisji senator Marcin Karpiński. Jak dodał, prawo nie daje możliwości uzupełnienia braków.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że nie powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby wyglądać lepiej na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
4: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
5: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
4: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
5: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi, bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
0: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Zdrowie. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, była gościem Piotra Salaka.
6: Trzeba się liczyć z tym, że musimy zmienić system szpitali, żeby system ochrony zdrowia działał dobrze?
7: Ja myślę, że o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat i ja absolutnie myślę, że zarówno mapę świadczeń, które przez wiele miesięcy były w tej chwili opracowywane w Ministerstwie Zdrowia, pokazują kierunki, w jakich powinniśmy ze względu na wskaźniki jakościowe iść. To jest wspomniana przeze mnie, wspomniane przeze mnie przejście na zabiegi planowe, na zabiegi jednodniowe, to jest również zamiana niektórych szpitali na szpitale niezabiegowe. To się w Polsce dzieje, ten proces postępuje, ale również konsolidacja.
6: Ale mamy za dużo szpitali, pani zdaniem, czy nie?
7: Mamy za dużo właścicieli, mamy rozdrobnienie właścicielskie i naprawdę chciałabym, żeby te nasze inspirujące w tej chwili działania Funduszu Funduszu Medycznym zachęciły przede wszystkim samorządowców do układania sieci w regionach.
6: No to a samorządowcy są otwarci na to, żeby powiedzieć, no dobrze, dziękuję, szpital jest trochę za drogi, to nas za dużo kosztuje. Nie słyszałem, nie spotkałem takiego samorządowca.
7: Samorządowcy dzisiaj się naprawdę w regionach zastanawiają nad tym, w jaki sposób poukładać sieci, z tego się cieszę. Mamy wiele inicjatyw i konsolidacyjnych, i podpisywane porozumienia o współpracy i myślę, że to jest chyba dla mnie taka największa radość dzisiaj ze względu na to, że myślę, że ten trend powinien być utrzymany w kraju i właśnie w taki sposób
6: trend do likwidacji, do ograniczania ilości placówek, tak?
7: Do ograniczania liczby rozdrobnionych właścicieli, natomiast przy zachowaniu obecnej ilości szpitali.
6: Czy to prowadzi do prywatyzacji służby zdrowia?
7: Pozostajemy w sferze publicznego systemu ochrony zdrowia i myślę, że dzisiaj absolutnie nie mówimy o żadnych ruchach prywatyzacyjnych. Ruchy konsolidacyjne to nadal pozostawienie własności szpitali w publicznych rękach.
6: No, ale mówi pani, że trzeba ta własność jest zbyt rozdrobniona.
7: Tak, jest rozdrobniona pomiędzy różne szczeble samorządów. Mówimy o samorządach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i myślę, że to wynika...
6: To kto powinien zarządzać szpitalami, pani zdaniem?
7: W ocenie
6: tak
7: dzisiaj
6: dla pani świeci.
7: Najlepiej radzą sobie dzisiaj marszałkowie ze względu na to, że mają więcej tych szpitali niż tylko jeden. Natomiast znam również bardzo dobrze zarządzane szpitale powiatowe, więc jedno drugiego nie wyklucza, ale myślę, że dzisiaj to, co widzę i to, że siadają do stołu marszałkowie ze starostami i zastanawiają się, jak ta sieć powinna wyglądać, to jest naprawdę bardzo dobry ruch.
6: Ja pytam o tą prywatyzację służby zdrowia, dlatego że myślę, że 240 zł są tacy lekarze, którzy zarabiają dużo więcej za godzinę niż 240 zł brutto, mogą powiedzieć, po co mi to? Odchodzę z Państwowej Służby Zdrowia, idę leczyć tam, gdzie płacą mi więcej i gdzie nie będzie nikt sprawdzał, czy zapłaciłem, czy zarobiłem 240, czy też więcej, czyli dzisiaj, do prywatnej.
7: Dzisiaj mamy sytuację taką, że wiele prywatnych podmiotów pracuje również w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc mówiąc o prywatyzacji, chciałabym, żebyśmy te pojęcia rozgraniczyli. W związku z tym lekarz, który będzie pracował u właściciela prywatnego, ale oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie miał również te same zasady.
6: Czyli generalnie jeżeli to będzie prywatny pracodawca, a będzie kontrakt miał z NFZ-em, to wtedy rozumiem 240 zł będzie obowiązywało.
7: Naszą rolą jest dzisiaj zabezpieczenie środków, które przekazujemy ze składek zdrowotnych, również z dotacji budżetowych na Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcemy mieć dzisiaj kontrolę nad tym, na co te pieniądze są wydawane.
6: Pani minister, pani jest osobą w państwie, która zarządza budżetem. Nikt nie zarządza takim budżetem. 25% wszystkich pieniędzy, jakie są w Polsce, to jest pod pani ręką. I te pieniądze przeciekają, zgadza się pani?
7: 247 miliardów złotych to jest
6: pani
7: budżet.
6: Pani decyduje, gdzie to z tymi pieniędzmi zrobić.
7: Większość tego budżetu, 221 miliardów, to jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, jest w gestii pana prezesa NFZ-u.
6: Ale to pani decyduje, czy takiego prezesa NFZ-u utrzymać,
7: natomiast,
6: czy nie?
7: Natomiast mamy bardzo dużo oczywiście regulacji. To jest stan, który dotyczy i zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Chcemy przez projektowane zmiany uszczelnić ten system i przede wszystkim chcemy również prowadzić zwiększoną ilość osób pracujących w korpusie kontrolerskim.
6: Czyli co, będą kontrole w szpitala
7: zdrowiu
6: ze strony NFZ-u?
7: Chcemy mieć pieczę nad tym, na co pieniądze są wydawane i mamy dzisiaj projekt, który zakłada podwojenie liczby kontrolerów w korpusie kontrolerskim.
6: Pani mówi, że chcemy to zrobić, że zrobimy, że w przyszłości się tym wszystkim zajmiemy.
7: To już są konkretne projekty ustaw, konkretne projekty rozporządzeń, więc my już to dzisiaj mamy na stole.
6: A pamiętam, jak w kwietniu na Komisji Zdrowia, na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdy decydował się pani los w sprawie wotum nieufności, mówiła pani, że resort ma pełne rozpoznanie systemu. To był kwiecień. Afera w Szpitalu Południowym wybuchła, przypomnę, w czerwcu. To jak to jest? W takim razie jest rozpoznanie systemu, czy nie ma rozpoznania
7: Szpital
6: systemu?
7: Szpital Południowy jest pod nadzorem właścicielskim prezydenta miasta Warszawy.
6: No, ale pani powinna wiedzieć, co się
7: natomiast
6: tam
7: dzieje. My z racji jakby resortu sprawujemy nadzór nad dziedzinami, w których uruchamiamy kontrolę, jeżeli tam są nieprawidłowości. I tak zareagowaliśmy na sytuację w Szpitalu Południowym. To są te działania, które dotyczą ewentualnych zaniedbań po stronie medycznej. Natomiast...
6: A NFZ pani zdaniem dobrze kontrolował finanse w Szpitalu Południowym?
7: NFZ kontroluje wydatkowanie środków w Szpitalu Południowym. Kontrola pana prezesa została uruchomiona w połowie czerwca. I na wyniki tej kontroli na pewno poczekamy. Dzisiaj 40 tysięcy umów zawieranych przez płatnika, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kontroluje 115 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. W mojej ocenie jest to zdecydowanie za mało. W związku z tym mamy projekt, który ma podwoić tą liczbę.
8: I to ja wrócę do swojego pytania. Czy NFZ w takim razie dobrze kontroluje pieniądze, które wydaje, te 220 miliardów?
7: No, wydaje się, że dzisiaj niewystarczająca liczba kontrolerów i 80 etatów, które są nieobsadzone, powoduje, że ta kontrola nie jest przeprowadzana w sposób...
8: Ma pani pretensje do szefa NFZ-u, że to tak wygląda?
7: Tak naprawdę w życiu swoim staram się działać. Staram się wyposażać w narzędzia. Zobaczymy, jak z tych nowych narzędzi pan prezes skorzysta.
8: No dobrze, ale uważa pani, że wszystko było do tej pory znakomicie ze strony NFZ-u, jeśli chodzi o kontrolowanie
7: wydatków? Uważam, że wiele obszarów powinno ulec poprawie, między innymi kontrola nad wydatkowaniem tych środków. Jeżeli takie narzędzia będzie pan prezes miał, mam nadzieję, że je wykorzysta.
8: Uważa pani, że nie powinien ponieść konsekwencji, między innymi za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, bo i pani i ja wiemy, że to nie jest kwestia tylko jednego szpitala, tylko Szpitala Południowego w Warszawie.
7: Poczekajmy na wyniki kontroli ze Szpitala Południowego. Tam jest wiele dzisiaj wątków. Naprawdę nie chciałabym się sprowadzać dzisiaj tylko do tego jednego szpitala. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyśmy sprawy, które budzą kontrowersje w Szpitalu Południowym, wyjaśnili bardzo dokładnie.
8: Pani mówi tak, poczekajmy na projekty ustawy, bo konsultacje społeczne. Poczekajmy na zmiany dotyczące kontrolerów w NFZ-cie. Poczekajmy na wyniki kontroli. Czy nie za dużo tego czekania, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia?
7: System ochrony zdrowia od wielu, wielu lat podlega różnym zmianom. My faktycznie dzisiaj, ja mogę powiedzieć o roku urzędowania i zajmowania stanowiska ministra zdrowia. To był bardzo intensywny czas, przygotowanych wiele projektów, wiele rozwiązań. Dzisiaj na stole mamy kolejne. Dajmy szansę im zaistnieć w porządku prawnym.
8: A pani ma wsparcie polityczne w swoich działaniach?
7: A czy poprzednie kierownictwa resortu, które miały bardzo duże wsparcie polityczne, osiągały wszystko w sposób perfekcyjny?
8: Żeby się zająć zdrowiem.
7: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodziła. Myślę, że na zdrowiu nam bardzo zależy.
0: Tak mówiła na naszej antenie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Uczelnie w naszym pięknym kraju odnotowują nadzwyczajne zainteresowanie studiami. Jest wyraźnie większe niż w ubiegłym roku, a jest to efekt skumulowania roczników objętych reformą sześciolatków. O tym, jak sytuacja wygląda na Uniwersytecie Jagiellońskim, porozmawiam teraz z Kamilem Gajęckim, szefem zespołu rekrutacji tej uczelni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: To jak to wygląda w liczbach? Rzeczywiście jest takie zatrzęsienie kandydatów. O ile tych kandydatów jest więcej niż w roku ubiegłym, czy też w latach ubiegłych?
2: Tak, rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, ten zwiększony rocznik maturzystów, ponad 90 tysięcy osób więcej przystąpiło w tym roku do tego egzaminu, jest widoczne w naszych statystykach rekrutacyjnych. W tegorocznej rekrutacji na studia jednolite magisterskie pierwszego stopnia wzięło udział ponad 5 tysięcy więcej osób niż w roku minionym i zanotowaliśmy dzięki temu ponad 10 tysięcy więcej zgłoszeń na studia. Także to rzeczywiście rekordowy rocznik.
1: A proszę powiedzieć, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane, a gdzie się było najłatwiej dostać? I drugie pytanie w jednym. Jak te powszechne przekonania o tym, co będzie w przyszłości lukratywne, ciekawe, pewnie też jak to, co jest modne, wpływa na zmiany w ostatnim czasie w tych kierunkach zainteresowań kierunkami? Niech będzie.
2: No tutaj, jeżeli chodzi o to największe zainteresowanie naszymi kierunkami, to jakby dzielimy to na takie dwie kategorie, czyli te kierunki, które zanotowały największą liczbę kandydatów w ogóle, no i te kierunki, które odznaczają się największą konkurencyjnością, czyli tą największą liczbą kandydatów na jedno miejsce. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, no to tutaj niezmiennie na pierwszym miejscu jest kierunek prawo. Od wielu lat on w tym roku zanotował prawie 2600 zgłoszeń i to jest niemal o 600 więcej niż w roku minionym, także tutaj również widać ten zwiększony rocznik. Dużym zainteresowaniem pod tym względem cieszą się jeszcze kierunki takie jak pielęgniarstwo, psychologia czy kierunek lekarski. Natomiast jeżeli chodzi o tą największą konkurencyjność, no to tutaj najwięcej osób na jedno miejsce w tym roku mieliśmy na kierunku lekarsko-dentystycznym. To jest ponad 19 osób. W tej pierwszej piątce znalazła się również elektroradiologia, psychologia również, lingwistyka i technologie językowe i analityka medyczna. Tutaj to jest po kilkanaście osób średnio na miejsce. Jeżeli chodzi o to zainteresowanie i tą ofertę, która no jest rozbudowywana co roku, no to pewien taki wspólny trend wśród nowych propozycji, które mamy w tym roku na uniwersytecie, to jest przeplatanie się różnych dyscyplin czy różnych obszarów naukowych. Coraz bardziej zauważalne jest zarówno w kontekście, który nas otacza, ale i w ofercie naszej dydaktycznej, przenikanie się takich nauk, które jeszcze do niedawna były całkowicie od siebie odrębne, czyli nauk humanistycznych i nauk ścisłych. Tutaj zdecydowanie rozwój technologii sztucznej inteligencji i to, że ta sztuczna inteligencja pojawia nam się w coraz większej liczbie obszarów życia, jest również widoczny. No i jedną z takich propozycji, która właśnie łączy w sobie w tegorocznej ofercie te różne aspekty, jest kierunek lingwistyka i technologie językowe. No i tutaj ten kierunek pokazuje, że te trendy i jakby ta kwestia przenikania i łączenia nauk przyciąga również kandydatów, ponieważ pierwszy raz od kilku czy nawet kilkunastu lat nowe studia znalazły się w tej pierwszej piątce pod względem największego zainteresowania. Ten kierunek zajął czwartą lokatę z wynikiem prawie 13,5 kandydata na jedno miejsce. Mhm. To są takie trendy, które rzeczywiście są widoczne.
1: Czyli rzeczywiście trafiony kierunek. A są takie, które tracą na popularności wyraźnie w ostatnich latach i ten rok to potwierdza?
2: Co roku mamy oczywiście takie kierunki, które gdzieś tam się odrobinę mniejszym zainteresowaniem odznaczają. Natomiast no, jest to różnie. De facto, jeżeli miałbym znaleźć taki jakiś punkt wspólny, który nam się pojawia od jakiegoś czasu, to de facto spada odrobinę zainteresowanie kierunkami, które gdzieś się zajmują obszarem kulturoznawczym, literaturoznawczym czy historycznym z obszaru Rosji. To jest taki trend, który gdzieś się tam pojawił w momencie wybuchu wojny czy intensyfikacji wojny na Ukrainie i rzeczywiście gdzieś tam się z roku na rok powiela. Natomiast no, te mody się odrobinę zmieniają. Oczywiście mamy także te kierunki flagowe nasze, zawsze przyciągają najwięcej kandydatów, a te, które to zainteresowanie mają odrobinę mniejsze, zależą, są trochę mniej odporne na pewne trendy i mody, które się rokrocznie pojawiają.
1: Czy z powodu tego zwiększonego zainteresowania macie w planach zwiększyć liczbę dostępnych miejsc na studiach?
2: Nie zwiększyliśmy liczby miejsc systemowo, nazwijmy to tak, czyli nie została podjęta w skali uniwersytetu taka decyzja o jakby odgórnym zwiększeniu dostępnej liczby miejsc na wszystkich kierunkach. Natomiast myśmy na uniwersytecie podeszli do tego tematu w taki sposób, że tam, gdzie pojawiła nam się duża liczba kandydatów z wysokimi wynikami, a jednocześnie wydziały czy jednostki prowadzące odpowiednie studia zadeklarowały gotowość przyjęcia większej liczby osób, bez utraty na jakości i jakby organizacji kształcenia później w toku studiów, to pozwoliliśmy sobie zakwalifikować w tym roku większe liczby osób, zakwalifikować, mam tu na myśli, umożliwić dokonanie wpisu na studia, czyli te osoby, które dostały 17 lipca informację o tym, że zostały przyjęte na studia, później pojawiają się w odpowiednich sekretariatach z dokumentami, no i takich osób zaprosiliśmy na tych kierunkach odrobinę więcej. Jak to się oczywiście przełoży na to, czy te limity będą przekroczone i czy ostatecznie będziemy mieli przyjęte więcej osób, no to zobaczymy, bo jesteśmy akurat dokładnie w środku trwania tego procesu wpisów, także jeszcze trudno tutaj wyrokować. Mhm.
1: Bardzo dziękuję za te informacje. Kamil Gajęcki, szef zespołu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i Państwa gościem.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF 24.

0: Wrocław w RMF FM. Pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Zamoyski spojrzał na rozmówczynię pytającym wzrokiem. Opuścił się w nauce, wyjaśniła. Zbierał kiepskie stopnie, a do tego poszarpał się z kolegą i wylądował na dywaniku u dyrektorki. Daniel strasznie się wściekł. Była wielka awantura. Tamtego wieczora Iwona przyszła do mnie i powiedziała, że trochę przesadził. Uważała, że potraktował Maćka zbyt ostro. Zamiast z nim porozmawiać, wybrał krzyk. A potem odciął go od komputera na 2 tygodnie, co zaogniło sytuację, bo chłopak, zamiast się kajać i przeprosić, jeszcze bardziej się najeżył. Iwonka miała do Daniela żal. Zresztą, sami potem się posprzeczali o tę awanturę. Dlatego przyszła do mnie. Rzadko narzekała, ale czasem coś jej się wymsknęło. Tamtego dnia pękła i skrytykowała męża, przez którego atmosfera w domu zrobiła się nie do zniesienia. Czy Daniel dopuszczał się przemocy wobec dzieci? Nie, skąd? Nie bił dzieci, ani Iwony. Po prostu bywał wybuchowy. Z przepracowania. W domu chciał mieć spokój, a kiedy pojawiały się problemy, puszczały mu nerwy. Jak szedł mu interes? Nieźle. Sklep z alkoholami w Polsce to dobry biznes. Zamoyski chwycił kubek i dopił herbatę, która zdążyła trochę przystygnąć. W mieście mówiło się, że sprzedawał nie tylko alkohol. Wiem, co ludzie mówią, ale to nieprawda. Aleksander odstawił kubek i spojrzał na Trochowską. W tamtym czasie po mieście krążyła teoria, że u Hazela można było kupić trawkę, a może i coś więcej. Nikt nie mówił o tym otwarcie. Z pewnością wiedzieli o tym jedynie klienci, a oni raczej nie mieli powodu, aby się tym chwalić. Policja sprawdziła ten trop, ale nie doszukano się niczego, co potwierdzałoby tę tezę. Zamoyski pomyślał, że właśnie to może być punkt zaczepienia, którego szukał. 2 dni wcześniej. W kamienicy przy Okopowej mieszkały 4 rodziny. 2 na piętrze i 2 na parterze. Kraszewscy, Monika i Błażej, zajmowali lokum po wschodniej stronie. Liczyło jakieś 45 metrów kwadratowych. Niedużo jak na 3-osobową rodzinę, ale z tak niewielkiego metrażu udało im się wydzielić pokój dla córki. Oni spali w pokoju dziennym. Mieszkania miały wysokie sufity, ale były małe i ciasne, a pomieszczenia przypominały tramwaj. Z kuchni wchodziło się do salonu, a z salonu do kolejnego pokoju. Osobne mieszkanie naprzeciwko Kraszewskich zajmowali rodzice Błażeja, Beata i Henryk. Beata była kilka lat młodsza od męża, który miał 83 lata, ale Roma wiedziała, że smutne spojrzenie starca w tym wypadku było złudne. Stary Kraszewski miał jeszcze sporo werwy i lubił kłócić się z sąsiadami z góry. Kilka razy wzywał ją na interwencję, ale powody okazywały się bardzo błahe.
0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: znała tę rodzinę, ale gdy weszła do mieszkania, poczuła się nieswojo. W ciasnym salonie panowała pełna napięcia cisza. Monika i Błażej wpatrywali się w nią z nadzieją, której nie mogła im dać. Babcia Ingi wycierała zmiętą chusteczką oczy, a jej mąż siedział rozparty w fotelu i pocierał dłonie pokryte plamami wątrobowymi. Nie zdziwiło jej, że została Beatę i Henryka. W trudnych chwilach rodzina powinna się trzymać razem, ale obecność seniora wiązała się z kłopotami. A przynajmniej tak jej się wydawało, bo staruszek nie przepadał za organami ścigania, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Wiadomo coś więcej? Zapytała Monika. W jej głosie wybrzmiała pełna napięcia nuta. Pracujemy nad tym. Beata Kraszewska chlipnęła i przytknęła chusteczkę do nosa. Gdzie nasza wnuczka? Zapytał Henryk. Z westchnieniem poprawił się na siedzisku. Wpatrywał się w policjantkę czujnym wzrokiem, niczym dowódca oczekujący raportu od podwładnego. Romie nie spodobało się to spojrzenie. Minęło kilka godzin, a Ingusi nadal nie ma. Co robicie, żeby ją znaleźć? Sułecka nagle uzmysłowiła sobie, że patrzy na smutnego i bezbronnego starca. Kiedyś sądziła, że ten facet ma więcej energii niż dwudziestolatek, ale zrozumiała, że to nieprawda. Tylko sprawiał wrażenie silnego i pewnego siebie. Ale daleko było mu do dobrej formy. Dostrzegła, że jego lewa ręka lekko drży, a klatka piersiowa unosi się w ciężkim, chrapliwym oddechu. Potarła skronie. Rozmowa z najbliższymi nie jest łatwa, ale chciałaby mieć to już za sobą. Przyjechała, aby obejrzeć pokój dziewczyny. Liczyła, że znajdzie tam jakąś wskazówkę, ale zanim to zrobi, powinna poinformować Kraszewskich o postępach w śledztwie. Znaleźliśmy telefon Ingi, powiedziała. Był rozładowany i ubrudzony błotem, wyrzucony w zaroślach około 100 metrów od domu. Pojechał z funkcjonariuszami na komendę, więc najpewniej szybko dostaną się do środka i sprawdzą zawartość. Błażej wstał i położył dłonie na ramionach siedzącej w fotelu żony. Bezwiednie wyprostowała plecy. Gdzie dokładnie był? Zapytała. W zaroślach przy bramie państwa sąsiadów, jakieś 100 metrów stąd. Małżonkowie spojrzeli na siebie. Chce pani powiedzieć, że Inga była pod domem? Monika strąciła dłoń męża z ramienia. Była tutaj i... I co? Jestem daleka od snucia teorii. Możliwości jest wiele, więc najpierw Inga nie pozbyłaby się telefonu. Nie ma takiej możliwości. Nie rozstawała się z nim nawet na moment. Ze smartfonem chodziła nawet do łazienki. Pani Roma nie powiedziała, że Inga go wyrzuciła, zauważył Błażej. Kraszewska wyglądała, jakby nie zrozumiała, co mąż miał na myśli. Moja córka nie wyrzuciłaby telefonu, powtórzyła z naciskiem. Właściwie należy brać pod uwagę dwie rzeczy, stwierdziła Sułecka. Inga wyrzuciła go z własnej woli albo została do tego zmuszona. O Boże. Spokojnie, skarbie. Beata Kraszewska przesunęła się bliżej synowej i poklepała ją po kolanie. Na pewno wszystko się wyjaśni i Ingusia wróci do domu.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.

0: Chce pani powiedzieć, że wnuczka była tuż pod domem, a potem rozpłynęła się w powietrzu? Zapytał Henryk. Ludzie nie znikają od tak. Pozostawiają ślady. Czy sprawdziliście monitoring w mieście? W jaki sposób jej szukacie? Przecież musi gdzieś być, prawda? Roma pomyślała, że jednak nie doceniła Kraszewskiego. Przyjechał pies tropiący, wyjaśniła. Złapał ślad od szkoły, ale zgubił go w miejscu, gdzie znaleźliśmy telefon. Co to znaczy? To znaczy, że Inga mogła wsiąść do samochodu. Wtedy pies gubi trop. Monika Kraszewska sięgnęła po pudełko chusteczek leżące na stole. Umieściła je na kolanach, wyjęła jedną i wydmuchała nos. Znajdziemy Ingę, zapewniła ją Sułecka. Komendant postawił na nogi wszystkich funkcjonariuszy. Znajdziecie ją? Zaszlochała Kraszewska. Dołożymy wszelkich starań, obiecuję. Roma wsunęła dłonie do kieszeni spodni. Czy mogłabym zajrzeć do jej pokoju? Oczywiście. Błażej Kraszewski wskazał Sułeckiej zamknięte drzwi. Proszę się rozejrzeć, powiedział. Poczekamy w salonie. Roma weszła do pokoju. Kiedy została sama, przez kilka sekund stała nieruchomo, a potem powiodła wzrokiem po ścianach. To był pokój dziewczyny, która powoli stawała się kobietą, ale wciąż jeszcze była dzieckiem. W kącie pod oknem z widokiem na podwórko stała sosnowa toaletka z kosmetykami do makijażu, a obok na regale kilka pluszowych miśków. Przy maskotkach Roma zauważyła oprawione w ramki fotografie. Na jednej dostrzegła roześmiane twarze Oli i Karoliny. Musiało to być zdjęcie ze szkolnej wycieczki, bo w tle widać było więcej dzieciaków i autokar. W niewielkim pomieszczeniu zmieściły się jednoosobowe łóżko z ozdobną narzutą, biurko, regały i komoda na ubrania. Sułecka nie lubiła grzebać w cudzych rzeczach, ale teraz musiała. Przejrzała po kolei zawartość szuflad, zajrzała do kartonowych pudełek i sprawdziła przestrzeń pod łóżkiem. Niczego nie znalazła. Nieco zrezygnowana, otworzyła klapę laptopa i uruchomiła sprzęt. Usłyszała szum wentylatora chłodzącego. Niewiele jednak mogła zrobić, bo komputer zażądał hasła. Zakleła pod nosem, wyłączyła go i wsunęła pod pachę. Kiedy wróciła do salonu, rodzina z ożywieniem o czymś rozmawiała. Na widok policjantki umilkli. Chciałabym zabrać laptop Ingi, oznajmiła. Poproszę techników, żeby go przejrzeli. Dobrze, niech pani go weźmie. Kraszewska spojrzała kontrolnie na ojca, który odchrząknął. Proszę wysłać policjantów do niebieskich źródeł, zażądał. Dlaczego? Zapytała zaskoczona. Sprawdźcie. Henryk zerknął na synową, ale nie przejął się jej sceptyczną miną. To znów się dzieje, ciągnął twardo. Co się dzieje, panie Kraszewski? Źródła, odparł. Źródła znów przestały bić. A kiedy przestają bić, ludzie znikają.
1: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.

0: lat.
1: Światła ulicznych lamp demaskowały zmęczenie na twarzy Aleksandra Zamojskiego. Stał pod kamienicą przy Alei Piłsudskiego i opierał się o zimny mur. Podtrzymywał się dłonią, czując pod palcami chropowatą powierzchnię cegieł. Obserwował przejeżdżające samochody. W drugiej ręce trzymał komórkę z wybranym numerem korporacji taksówkowej. Jego samochód stał przecznicę dalej, ale detektyw nie czuł się na siłach, by usiąść za kierownicą. Za dużo wypił, lecz nie żałował, że przyszedł. Kilka tysięcy to niewielki zarobek, ale dobre i to. W sytuacji, w jakiej się znalazł, liczyła się każda złotówka. W oknach mieszkania na pierwszym piętrze zasłony były zaciągnięte, a przy okrągłym stoliku unosił się gęsty papierosowy dym. Wsiąkł w ubrania i włosy Aleksandra, drażnił nozdrza i wnikał w skórę. Tadek przyprowadził dwóch członków ich nieformalnego klubu. Okazali się całkiem nieźli, a przede wszystkim mieli portfele wypchane gotówką, a przy tym za grosz talentu do gry w karty. Głodni wygranej podejmowali większe ryzyko, więc Aleksander chętnie zagrałby z nimi jeszcze raz. Ostatni raz, obiecywał sobie. W oddali dostrzegł idącego w jego kierunku mężczyznę. Odepchnął się od muru, czknął i wyprostował plecy. Facet lekko kołysał się na boki. Wpatrywał się prosto w Aleksandra, który stanął mu na drodze. Kiedy dzieliło ich zaledwie kilka metrów, Zamojski odetchnął z ulgą. Litwin wyglądał, jakby chciał go uderzyć. Wiedziałem, gdzie cię szukać, mruknął. Co tutaj robisz? Ile przejechałeś? Aleksander w odpowiedzi poklepał się po wewnętrznej kieszeni płaszcza. Miałem farta. Dziś wygrywasz, jutro przegrywasz. Już kilka razy odbywali taką samą rozmowę. Zamojski nie miał nastroju na kolejną. Spadam do domu, powiedział. Ale Litwin złapał go za ramię. Posłuchaj mnie uważnie. Możesz ściągnąć na siebie katastrofę. Rób co chcesz. To twoja sprawa. Ale ja nie mogę stracić roboty, kumasz? A jeśli mam ją stracić, wolę wiedzieć, na czym stoimy. Wrzuć na luz. Pięcie. Przepuszczasz hajs u jakiegoś szemranego typa, firma tonie, a ty mówisz mi, żebym wrzucił na luz? Nikt nie straci roboty, okej? Okay? Zamojski uniósł otwarte dłonie. Daj mi chwilę i wszystko sobie poukładam. Już to słyszałem. Jasne. Litwin splunął. Mam zobowiązania, przypomniał. A jak każdy z nas? Nie, pokręcił głową. Skoro chcesz, zajmij się hazelami. Ja popracuję nad sprawą babki od Koryckiego. Zarobimy na niej i to nie mało, to pewniak. Aleksander przechylił głowę. Dlaczego tak potrzebujesz forsy? Zapytał. Nie chcę, żebyśmy utonęli. Widzę, że wcale nie chodzi o firmę,

Jędrzej mlasnął i wyjął papierosa. Przytknął zapalniczkę do końcówki i wciągnął dym do płuc i odchrząknął. Każdy potrzebuje forsy, odparł. Litwin nie był typem, który zwierzałby się z problemów. Nie prosił Aleksandra o dodatkowe pieniądze, premię ani pożyczkę. Dlatego słowa, które przed chwilą wypowiedział, sprawiły, że Zamoyski spojrzał na niego podejrzliwie. Co się stało? Zapytał. Nic, potrzebuję roboty, to wszystko. Masz długi? Jędrzej wypuścił dym. Wezmę Koryckiego, okej? Zamoyski sięgnął do kieszeni, wyjął związany recepturką plik banknotów. Masz. Powinno być 8 koła. Spierdalaj. Weź.

0: Słuchajcie, RMF FM, już godzina trzecia się zbliża na zegarze, zatem warto sprawdzić aktualne fakty. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam. Pożar samochodu na S3 w Dolnośląskiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Premier Donald Tusk rozmawiał z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Szef polskiego rządu liczy na kontynuację bliskiej współpracy. To nie alarm, a sprawdzian gotowości. Wczoraj w Polsce odbyły się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Na początek informacje dla kierowców jadących S3 na Dolnym Śląsku. Jak informowaliśmy już w faktach, między węzłami Legnica Południe i Jawor Północ pali się dostawczak. W kierunku Bolkowa przejedziecie tylko lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać tam do rana. Mniej zwolnień w walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach. Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób, czyli niemal połowy załogi. Po negocjacjach ze związkami zawodowymi liczba osób objętych zwolnieniami zostanie jednak zmniejszona. Zatem o ile mniejsza będzie skala zwolnień?
2: O 1/4. Jak przekazała Solidarność, zwolnienia obejmą maksymalnie 150 osób, rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku. Zgodnie z przepisami pracownicy dostaną odprawy uzależnione od stażu pracy. Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu niemożliwe było wynegocjowanie dodatkowych odpraw. Związkowcom udało się jednak zabezpieczyć pracowników z najdłuższym stażem, którym brakuje nie więcej niż 2 lat do emerytury. Otrzymają oni dodatkowe świadczenie. Zwolnienia w walcowni metali Dziedzice są spowodowane trudną sytuacją rynkową. Zakład zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
1: O czym informowała nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Premier Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z nowym szefem brytyjskiego rządu Andym Burnhamem. Ocenił ją jako przyjazną i obiecującą. Jestem przekonany, iż rządy Polski i Wielkiej Brytanii będą kontynuowały bliską współpracę w kluczowych obszarach, napisał wieczorem na platformie X Donald Tusk. Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii. Jest 7. w brytyjskiej historii laburzystą na tym stanowisku oraz 7. szefem brytyjskiego rządu od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Wczoraj w całej Polsce przeprowadzono ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny alarmowe uruchomiono co kilka godzin, by sprawdzić sprawność urządzeń i procedur przekazywania informacji. Część mieszkańców nie wiedziała jednak, jak powinna zareagować na dźwięk syren.
3: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
4: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
3: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
4: Tak, dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
3: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
4: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Teresa z Wrocławia. Kulisy zawodów, które są kluczowe dla udanych wakacji, odkrywamy w tym tygodniu w Faktach RMF FM. Wczoraj odwiedziliśmy warszawskie lotnisko i przyglądaliśmy się obowiązkom osób, które odprawiają pasażerów przed odlotem. To oni sprawdzają nasze bagaże, a jednocześnie sami też są regularnie sprawdzani.
5: Jeżeli przechodzimy na strefę zastrzeżoną, tak samo jesteśmy kontrolowani, tak samo musimy prześwietlić swoje materiały, które posiadamy ze sobą, tak samo musimy właśnie zdjąć pasek, czasami musimy zdjąć buty.
1: Co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
5: Presja czasu. Jeżeli na przykład nie zdążymy odprawić wszystkich pasażerów na czas, oni nie zdążą później dojść do bramki.
1: Czy mają pasażerowie czasami zaskakujący bagaż?
5: Miałem przyjemność odprawiać jeża.
1: W klatce?
5: Nie, to było akurat w takim malutkim pudełku, powiedzmy wielkości takiego pudełka do kanapek. Ten jeż był taki otulony takimi kocami, jakąś poduszkę miał.
1: Więc to
5: był
1: i mógł polecieć?
5: Domowiony jeż mógł polecieć wtedy.
1: Na kolanach gdzieś tam pasażera?
5: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o podróż takich małych zwierzaków na pokładzie, są umieszczane pod siedzeniem fotela poprzedzającego pasażera.
1: Opisuje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: W dorobku ma tytuł Mistrzyni Świata. Jej sportowy cel to wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Od niedawna to cel realny, bo freeride dołączył do rodziny sportów olimpijskich. Narciarka Zuzanna Witych w rozmowie z Patrykiem Serwańskim opowiedziała o nadziejach, o obawach związanych z decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
7: Freeride dołączy do rodziny sportów olimpijskich, a razem ze mną zawodniczka, która w tym sporcie radzi sobie świetnie, która ma tytuł Mistrzyni Świata w dorobku, Zuzanna Witych. Dzień dobry, Zuza.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Zastanawiam się, jak to zmienia twoją perspektywę taką sportową. Jak to zmienia perspektywę dyscypliny? Czy to jest dla ciebie duża zmiana i czy dla dyscypliny to jest taka rzeczywiście rzecz, że nagle pojawią się nowi sponsorzy i tak dalej? Czyli pytanie jest takie, czy w takim sporcie, który dla mnie to jest taki sport trochę ludzi takich wolnościowców, tak jak trochę był kiedyś snowboard, prawda? I teraz, czy dla was takie otwarcie to jest coś bardzo atrakcyjnego? Czy to kusi, ten olimpizm, te pięć kółek to jest coś, co powoduje wow, jest taka szansa? Czy wcale nie? Może paradoksalnie nie do końca.
8: Tutaj myślę, że środowisko jest troszeczkę podzielone. Ja uważam, że no, na pewno jest to gigantyczny krok dla dyscypliny. Przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości rozwoju, możliwości finansowe, pomocy ze strony instytucji, jak Związki Narciarskie, jak Ministerstwo Sportu, chociażby na polskim podwórku. Też tak jak wspomniałeś o sponsorach, myślę, że zdecydowanie no, ten tytuł, ten status tej dyscypliny olimpijskiej zmienia bardzo wiele. Myślę, że jesteśmy w tym momencie traktowani dużo bardziej serio. Troszkę się śmieję, że byliśmy troszeczkę postrzegani gdzieś jakaś taka banda wariatów, która jest skacząca po skałach. Rzeczywiście nadal jest to sport ekstremalny i takim pozostanie. Natomiast no, ten fakt dołączenia do sportów olimpijskich i to, że zostaliśmy przez tak poważną instytucję zaakceptowani na tak dużej imprezie, no myślę, że na pewno doda takiej powagi, a jednocześnie mam ogromną nadzieję, że nie zabije tego ducha właśnie tej wolności, tego free, we freeride'zie. I tutaj w środowisku pojawiają się właśnie takie głosy, że no wiele osób się obawia o zagubienie trochę tego, no tego gdzieś tam DNA tej dyscypliny. Natomiast ja jestem spokojna, bo znam też osobiście ludzi, którzy stoją za wprowadzeniem freeride'u do właśnie do Igrzysk Olimpijskich. Człowieka, który tak naprawdę stworzył tę dyscyplinę, sprofesjonalizował ją, który jest prezesem całego Freeride World Touru, czyli organizacji, która organizuje Mistrzostwa Świata i Puchar Świata. I jest to osoba, której na pewno strasznie zależy na tym, żeby ten freeride został w takiej formule, jakiej aktualnie jest, żeby to włączenie do Igrzysk Olimpijskich, żeby nie wiązało się z jakimś totalną destrukcją tej formuły, która jest naprawdę bardzo mocno wypracowana, także ja tutaj jestem spokojna.
7: A przypomnisz w kilku słowach, czym jest freeride, bo to jest rzeczywiście dyscyplina, no jak się to ogląda, to się wydaje, że to jest naprawdę bardzo trudne, bardzo ryzykowne, więc w kilku słowach takie najważniejsze punkty.
8: Tak, takie najważniejsze punkty. Myślę, że najbardziej charakterystyczną rzeczą jest to, że my jeździmy po nieprzygotowanym terenie, jeździmy po totalnie naturalnej górze, po stromych zboczach naturalnych gór. Wyznaczone jest miejsce startu, wyznaczone jest miejsce mety i zawodnik sam wybiera swoją linię przejazdu. I to jest jedno z kryteriów oceny. Jesteśmy oceniani ze względu na trudność tej linii przejazdu i zawarte w niej elementy. Następnie sędziowie zwracają uwagę na technikę przejazdu, na płynność, na orientację w terenie oraz tak zwane Eren Style, czyli wszystkie skoki z naturalnych przeszkód, jakie napotkamy na miejscu, czyli jakieś różne klify, skały, ewentualne ewolucje oraz jakość wykonywania tych wszystkich ewolucji. Także jest to dość złożone. To wszystko jest punktacja od 0 do 100 punktów.
7: No i dobra, i teraz zastanówmy się, spójrzmy od okien kibica, który śledzi igrzyska. To są ludzie często, którzy sport tak oglądają trochę, nie mają na to czasu, ale igrzyska to jest święto, prawda? Staramy się oglądać igrzyska, dopingujemy naszych sportowców, zrozumieją te zasady, to znaczy ta punktacja będzie na tyle prosta, że to się da zrozumieć, czy nie do końca?
8: Myślę, że tak. Na pewno to będzie wymagało troszeczkę wyjaśnienia, ale no myślę, że sam obrazek też mówi za siebie oraz no liczby. Aktualnie Freeride World Tour, który też w Polsce jest coraz bardziej oglądany, coraz bardziej popularny, ale na świecie osiąga wyniki rzędu 400 milionów obejrzeń z każdych zawodów, także no jest to naprawdę, są to imponujące liczby. Oczywiście są kraje, gdzie jest to sport dużo bardziej popularny, no naturalnie wszystkie kraje alpejskie, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, która jest bardzo mocna w tym, także mam nadzieję, że też Polska za sprawą naszych sukcesów stanie się, w Polsce tutaj stanie się ten sport coraz bardziej popularny, ale tak uważam, że jest tutaj ogromny potencjał. Rzeczywiście nie ma tutaj takich prostych zasad jakby naocznych, że nie ma z wyścigu i po prostu wszyscy startują, kto pierwszy dojedzie. Trzeba troszeczkę tutaj zrozumieć te zasady, ale myślę, że jest to na tyle ciekawe, że będzie zrozumiałe.
7: Ale widzę jeszcze jedną taką, szukam troszeczkę takich, wiesz, trochę dziury w całym, ewentualnych tak. takich przeszkód, patrząc na igrzyska. No igrzyska to też bardzo dokładnie przygotowany harmonogram. Zawsze taki napięty, prawda?
2: Tak.
7: No, was ogranicza trochę pora rozgrywania zawodów, no bo wieczorem po zmroku nie da się tego po prostu zrobić. Dwa, pogoda. Tutaj akurat dyscyplina bardzo wrażliwa na pogodę, tak? To doskonale wiesz. Czasami budzisz się rano i wydaje się, że zawody za chwilę będą. Okazuje się, że niekoniecznie. Są przekładane z dnia na dzień na przykład. No wy jesteście do tego przyzwyczajeni. Dla programu igrzysk to nie będzie łatwe.
8: Tak, zdecydowanie. Nie wiem dokładnie, jak to jest teraz rozwiązane, ale rzeczywiście, my na przykład mamy troszeczkę ruchome te daty zawodów, mamy tak zwane okno pogodowe, gdzie na dzień, na dwa dni przed, no jest ten pewniak, tak? I wiemy, mają co teamy meteorologów, którzy są w stanie przewidzieć na te parę dziesiąt godzin przed dokładną godzinę rozpoczęcia zawodu, no ale rzeczywiście, nie wiem, no na rok do przodu ciężko będzie znaleźć ten jeden dzień. Myślę, że możliwe, że w związku z tym, że freeride nie będzie się odbywał absolutnie na żadnej z aren wykorzystywanych do innego sportu, będziemy jakby niezależni od timingu innych sportów, może po prostu równolegle będą rozgrywane te, coś się będzie działo na przykład na lodowisku, a nasz freeride będzie rozgrywany równolegle i w ten sposób po prostu kto będzie zainteresowany daną dyscypliną będzie ją oglądał, ale strzelam, nie znam szczegółów, chętnie się dopytam i dam znać.
7: Patrzyłem na tych igrzyskach, które za nami niedawno, no parę miesięcy temu, ale relatywnie niedawno jeszcze, na ski alpinizm, który też debiutował i też mam wrażenie z takiej z kolei dyscypliny, która też miała pokazać, jakbyś mogłaby pokazać to piękno gór, trudność walki z taką górą. Zamieniło się to w taką, nie powiem farsę, bo to za mocne słowo, ale nie do końca mi się to podobało. Za dużo tych przypięć nart, odpięć nart, tu jakieś bieganie po takich sztucznych schodach zrobionych ze śniegu, więc tam trochę ta pierwsza przygoda igrzyska, bo wiemy, że ona się zmieni i być może to się rozwinie, ale ta pierwsza, no ta namiastka, nie wiem, czy tak wszystkich, wiesz, tak to wzięło, w porównaniu z tym, jak to wygląda, jak wyglądają takie zawody na przykład w Pucharze Świata. Tak, czy myślisz, że to też może gdzieś jednak te początki dla freeride'u też mogą być trudne?
8: Zgadzam się, że ski alpinizm został no też nie chcę powiedzieć zepsuty, ale troszeczkę, no ktoś, kto nie miał pojęcia, na czym polega ten taki pierwotny, naturalny ski alpinizm i zobaczył te zawody i myśli, że na tym polega tylko i wyłącznie ten sport, no to ma ten obraz troszeczkę zaburzony. Tutaj we freeride, tak jak mówię, no mam to ogromne zaufanie do osób, które stoją za wprowadzeniem tej dyscypliny, że chcą to zrobić w takiej formule, jaki jest. Dodatkowo przyszłe igrzyska są w Alpach Francuskich. Jest to teren no, perfekcyjny do rozgrywania tego typu zawodów. Już zawody Pucharu Świata odbywają się teraz jakby w nowym miejscu od zeszłego roku, ale też w przeszłości w innych miejscach w Alpach Francuskich. Także tutaj terenu do rozegrania tych zawodów w takim właśnie prawdziwym wydaniu absolutnie nie zabraknie. Z tego co wiem, te właśnie rozmowy z kolejnym gospodarzem Igrzysk Olimpijskich są już bardzo bardzo zaawansowane. To jest Utah. A jeszcze następne z ogromnym prawdopodobieństwem będą się odbywały w Szwajcarii i tu znowu nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o teren i takie właśnie prawdziwe rozgrywanie tego na takich ścianach, na takich górach, jak to powinno być.
1: Tak mówiła Zuzanna Witych, narciarka. Rozmawiał z nią nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I jak zawsze o tej porze rozpoczyna się nasz program Pierwsza Kawa z RMF. Kłania się Marcin Jędryk, dzień dobry, zapraszam po aktualne tematy, ważne informacje dla kierowców i oczywiście najlepszą muzykę. Wszystko to po to, żebyście albo dobrze płynęli przez tę noc, albo żebyście dobrze zaczęli nowy dzień. Dzień dobry.

0: u nas jak zawsze aktualne tematy, choć ten już można powiedzieć trochę wybrzmiał, ale warto posłuchać, co działo się w Madrycie po zwycięstwie w finale Hiszpanii. O tym Piotr Salak rozmawia ze swoim gościem z Radia Rymach 24.
1: Rozmawiamy teraz z Agnieszką Sobolewską, przewodniczką po Madrycie. Dzień dobry pani, obudziliśmy?
2: Nie, dzień dobry, witam.
1: O, cudownie, wyspana, zadowolona. Do której pani nie spała wczoraj?
2: Nie, dzisiaj jestem wyspana.
1: A, no to dobrze.
2: Dzisiaj jestem wyspana, potem opowiem, dlaczego jestem wyspana, ale oczywiście mam dla was pełne tutaj garści informacji z wczorajszego dnia.
1: No to w takim razie niech pani opowiada, jak Madryt świętował, jak to wyglądało, czy wstał już w ogóle po tej wczorajszej fecie, czy jeszcze wszyscy śpią?
2: Jeszcze nie wiem, bo zaraz wychodzę do pracy i to się okaże po drodze. Natomiast wczoraj na pewno był to dzień pod znakiem czerwieni i kremu. Dlaczego? Dlatego, że te koszulki reprezentacji, które teraz właśnie są popularne, są albo czerwone, albo takie ładnie kremowe. Więc już od rana było widać ludzi, jeżeli nie mieli takiej oficjalnej koszulki, która przecież tania nie jest, no to oczywiście ubierano jakieś elementy czerwieni i to też było potem widoczne podczas tej części oficjalnej, bo wszystko się zaczęło od tego, że sami piłkarze wylądowali w Madrycie. Pierwsza ich oficjalna wizyta miała miejsce w Pałacu Królewskim, ale nie Pałacu Królewskim, tym oficjalnym, tylko Pałacu Zarzuela, gdzie pracuje obecny król Filip VI. Tam piłkarze spotkali się z członkami rodziny królewskiej i tam właśnie było widać, że niektórzy mimo etykiety ubrali się właśnie z takimi elementami nawiązującymi do mundialu, do naszej właśnie drużyny. I tam było kilka ciekawych...
1: Tak,
2: chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też właśnie w tym pałacu w Zarzuela było dużo takich fajnych gestów, takich właśnie objęć. Nawet sam król obejmował Jamala. Było to takie bardzo po prostu nieprzewidywalne, ale fajne, otwarte. No i potem właśnie była wizyta w Pałacu Prezydenckim.
1: Czyli trochę złamanie królewskiej etykiety, rozumiem, a potem po wizycie już świętowanie na ulicach Madrytu?
2: Jeszcze nie, dlatego że właśnie potem była wizyta z prezydentem Pedro Sanchezem w Pałacu Moncloa. Tam też padły ciekawe słowa, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w 2030 roku mundial również będzie rozgrywany w Hiszpanii, więc prezydent powiedział, że ma nadzieję, że za te 4 lata nasi piłkarze hiszpańscy znowu powtórzą ten sukces i znowu zdobędą tytuł mistrzów.
1: Po spotkaniu z politykami, po spotkaniu z monarchą, rozumiem, zaczęła się już fiesta na ulicach Madrytu. No i jak to wyglądało? Był oczywiście otwarty autobus, prawda?
2: Tak, nawet były dwa autobusy, naprawdę.
1: No, mistrzowie świata stać.
2: Dwa autobusy, ale oczywiście jeden z piłkarzami, drugi z osobami związanymi z piłkarzami, którzy też się zasłużyli, aby to zwycięstwo mogło mieć miejsce. I faktycznie ja byłam na trasie tego autokaru. Tak? Było mnóstwo ludzi. Wybrałam się około 2 godzin wcześniej, aniżeli przewidywano, że ten autokar przejedzie przez tamtą okolicę. Także trochę czekaliśmy. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie to wcześniej. W międzyczasie nazbierało się mnóstwo ludzi. Tak jak pan powiedział, prawdopodobnie na trasie przejazdu tych autokarów było około 2 milionów ludzi. Także były maluszki, niemowlaczki, babcie około 80, a może nawet i starsze. Kompletnie po prostu ludzie różnych, w różnym wieku, różnych zawodów. Jak to właśnie padło w tytule dziennika La Razón, futbol ponownie jednoczy Hiszpanię. I faktycznie, Hiszpania jest to kraj, który ma dużo różnych podziałów, ale w tym przypadku tego jednego dnia wszyscy po prostu byli razem i mieli wspólny cel, czyli właśnie powitać kampeones, czyli właśnie mistrzów.
1: Gdzie był ten punkt kulminacyjny?
2: Punkt kulminacyjny był na Cibeles, na placu, gdzie w ogóle bardzo dużo się odbywa takich ważnych wydarzeń. Od na przykład przyjazdu 3 króli 5 stycznia poprzez właśnie zwycięstwa drużyny Real Madryt albo jakieś inne ważne wydarzenia. Także tam autokar dojechał około godziny 22.
1: No i proszę, i potem cała noc zabawy jeszcze w Madrycie, rozumiem.
2: Tak, tak, bo oczywiście były występy artystów, potem piłkarze wchodzili, każdy mógł sobie wybrać swój ulubiony utwór muzyczny i wchodzili sobie właśnie prezentowani właśnie wcześniej i rozbrzmiewał ich wybrany utwór. Nawet Luis de la Fuente, czyli trener, też oczywiście wszedł z takim swoim wybranym utworem, przepraszam, który był utworem Julio Iglesiasa.
1: Pani Agnieszka, ja rozumiem, że nikt w tej chwili w Hiszpanii nie zajmuje się niczym innym niż tylko piłką nożną.
2: No prawdopodobnie większość, no zawsze są coś maruderzy, ale myślę, że większość, bo ja nie jestem osobą, która na co dzień interesuje się piłką nożną, ale jednak ten mundial mnie bardzo wciągnął. Także myślę, że dużo osób jest tak jak ja.
1: Agnieszka Sobolewska, przewodniczka po Madrycie. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
3: Szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: programie Pierwsza Kawa z RMF jak zawsze śledzimy wszystkie aktualne tematy i wydarzenia, byście byli na bieżąco nawet w ten nocny czas, bo w tej chwili dokładnie 3:33. Tutaj czytam w raportach, że przed nami kolejna noc amerykańskich ataków na Iran. W studiu Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór
1: tak
0: ponownie.
1: Tak jest, jestem. Witam.
0: Co tam się dzieje? Opowiadaj.
1: Zgadza się. Siły Stanów Zjednoczonych uderzyły w cele wojskowe w Iranie. Jest to już 11. taka operacja z rzędu. Waszyngton przekonuje, że chodzi o ograniczenie możliwości Iranu do blokowania żeglugi w cieśninie Ormuz.
0: No, czyli można stwierdzić, że cały czas to napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie?
1: Zdecydowanie. Pentagon potwierdził, że w irańskim ataku na bazę w Jordanii zginął trzeci amerykański żołnierz i mimo wcześniejszego rozejmu między stronami wymiana ciosów trwa.
0: Tak, to też pewnie niepokoi wszystkich tych, którzy patrzą na ceny paliw, bo z pewnością napięcie wzrastające na Bliskim Wschodzie powoduje wzrastające ceny paliw na stacjach i pewnie do tego tematu też wrócimy o 4:00 w faktach jak zawsze.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

Dion w takim bardzo przebojowym wydaniu That's the way it is u nas w RMF FM. Teraz myślę, że informacja ważna dla tych, którzy no za chwilę może zaczynają już dzień albo planują rozpocząć dzień od spaceru, być może od jakiejś porannej przebieżki, truchtu albo czegoś w tym stylu. To bardzo dobry pomysł na sport z rana, tylko trzeba pamiętać, że w tej chwili temperatura odczuwalna to 9-10 stopni w ciągu najbliższych minut i może nawet godziny, to podniesie się o 1-2 stopni, więc raczej strój taki bliższy jesiennym ubiorom niż ciągle jeszcze letnim.

Sonia Maselli Giviksen w utworze zatytułowanym Daj żyć, taka porcja energii, zanim rozpocznie się ten dzień. W ogóle to właśnie przygotowałem teraz taki zestaw utworów, które mam nadzieję dobrze was nastroją przed godziną czwartą, bo 13 minut zostało do godziny czwartej. Będzie za mnie zastąpiony Robbie Williams, będzie moja ukochana piosenka grupy Dab w moim ogrodzie, gdzie czas leniwie powolną strugą płyną wytrwale. Ale wcześniej jeszcze dobry beat w postaci nowej wersji słynnego przeboju Insomnia. Oczywiście Bebe Rexha i słynny Faithless. Właśnie teraz, jak jest jeszcze ciemno, to brzmi to znacznie lepiej.

0: słuchacie RMF FM. Dochodzi godzina czwarta. To oznacza, że już są nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje o tej porze przekaże Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Stany Zjednoczone kontynuują naloty na Iran. Pentagon potwierdził śmierć trzeciego żołnierza. W faktach także konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z sympatykami w Małopolsce zadeklarował, że nie zamierza opuszczać partii. Będą też wakacyjne porady zdrowotne. Przed wakacjami warto zaplanować wizytę u dentysty. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele wojskowe w Iranie. Była to już 11. z rzędu noc nalotów. Jak przekazał CENTCOM, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz. Pentagon potwierdził jednocześnie, że w ubiegłotygodniowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginął trzeci amerykański żołnierz. Od początku wojny trwającej od 28 lutego śmierć poniosło już 18 żołnierzy USA, a około 430 zostało rannych. Dziennik Wall Street Journal napisał, że w obecnej fazie walk nie bierze udziału Izrael, ponieważ USA i kraje arabskie obawiają się, że jego zaangażowanie poskutkowałoby jeszcze większą eskalacją. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i były premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że nie zamierza opuszczać partii. Taką deklarację złożył podczas wczorajszego spotkania klubu Gazety Polskiej w Ulii Niewielkiej w Małopolsce. Co mówił tam były premier? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Podczas takiego krótkiego briefingu tuż po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił:
3: robię wszystko, żebyśmy pozostali w Prawie i Sprawiedliwości. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden, to jest dzisiejszy rząd i myślę, że z tym się wszyscy zgadzają.
2: Podobnego zdania jest Ryszard Terlecki, który zwraca uwagę na strategię, jaką powinna obrać partia.
4: Nam się wydaje, a może nawet jesteśmy przekonani, że przesuwanie się Prawa i Sprawiedliwości na prawo już nie ma sensu. Staniemy się trzecią konfederacją.
2: Przypomnę, w czwartek minie czas ultimatum, jakie politykom PiS postawił prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Mają wybrać albo partia, albo inicjatywa byłego premiera.
1: Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służby podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
5: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten ryb studencki po prostu.
6: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
5: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę. Od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
1: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień. A w faktach teraz wakacyjne problemy ze zdrowiem. Co zrobić, by zęby nie bolały nas już na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach i by niewyleczony na czas ząb nie rozbolał nas w podróży? Zaplanujmy wizytę u dentysty przed planowanymi wakacjami.
7: Nie ma wakacji od higieny jamy ustnej i od zdrowia jamy ustnej. Natomiast tak, zmienia się całkiem nasza rutyna. Zmieniają się nasze nawyki, częściej podjadamy słodkie przekąski, pijemy słodkie napoje, mamy lot w nocy samolotem, nie umyjemy zębów wieczorem.
8: A jakie są efekty podjadania?
7: Spada nam pH w jamie ustnej. Zęby są bardziej wrażliwe wtedy na działanie kwasów. Próchnica bardzo często rozwija się po cichu, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś się dzieje.
8: Nie chcemy myśleć o sprawach związanych z leczeniem stomatologicznym przed urlopem.
7: To się zdarza bardzo często. Po wakacjach mamy duży wysyp pacjentów bólowych.
1: Wyjaśnia lekarz stomatolog Marta Matuła. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
9: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Dwie wystawy spotykają się w przestrzeni Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, tworząc wielowątkową opowieść o odwadze, sile charakteru oraz różnorodnych sposobach rozumienia wojowniczości. Jedna z nich, Wojowniczki, japońskie herstorie, przywraca uwagę kobietom, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, liderki i osoby przekraczające przypisane im role społeczne. Oto skąd pomysł na ekspozycję i czego dowiemy się, zwiedzając przestrzenie Mangin, nasz reporter, Maciej Sołtys pytał kuratorkę profesor Annę Król.
10: Zapewne dlatego, że kiedyś zajmowałam się dwoma fantastycznymi płatkami japońskimi, Murasaki Shikibu i Ononoko Machi. Robiłam im wystawę i generalnie rzecz biorąc interesuje mnie japońska herstoria. Jak to się składa, jak to się jawi, a wojowniczki są takim tematem chyba jednym z najgorętszych. Ponadto przeczytałam tekst, który mną wstrząsnął i z którego dowiedziałam się, że gdy przeprowadzono badania archeologiczne na polach wielkich bitew w Japonii, okazało się, że 30% szczątków to szczątki kobiet. One brały udział w walkach, w bitwach, były fantastycznie wyszkolonymi wojowniczkami. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie bardzo ważne przeżycie. I kiedy już zdecydowałam się na to, że podejmę się aranżacji czy robienia tej wystawy, no bo trudno nie podjąć się tematu ważek, prawda? To jest rzecz absolutnie...
11: Brzmi to ciekawie, przede wszystkim zachęca do tego, żeby to robić.
10: Jasne, bo to ten temat i ta wyspa ważek jest fantastyczna. Metaforycznie, symbolicznie, pod każdym względem. I zaczęłam zastanawiać się, jaką powinnam zrobić wystawę, która byłaby takim kontekstem dla tej bardzo męskiej wystawy. Stąd te wojowniczki, stąd te postaci i też stąd przestrzeń, którą dedykowałam ostatniej Onna Bugejsia, tej wielkiej wojowniczce, która zginęła w 1868 roku podczas ostatniej bitwy samurajów, tragicznej. To jest data symboliczna, bo to jest koniec pewnego świata, samurajskiego świata. I ta młoda dziewczyna, Nakano Takeko, lat 21, była fenomenalnie wyszkolona, prowadziła tę armię kobiet. Nazwa oczywiście powstała dużo później. Nie znamy jej wizerunków, nie znamy jej, nie wiemy jak wyglądała. Dlatego też postanowiłam jedną z przestrzeni wystawy właśnie jej zadedykować. Powstał obraz, powstał mural właśnie o niej, o kobietach, o wojowniczkach, namalowany przez Kaję Muchę.
11: Co jeszcze znajdziemy na tej wystawie? Gdzie ta obecność tych wojowniczek się rysuje na tej wystawie?
10: To nie tylko. Jesteśmy w tej ostatniej przestrzeni i mamy możliwość zetknięcia się z tą armią kobiet, jakimiś jej cieniami, niedopowiedzeniami, ale mamy też tak ciekawe postaci, które znamy doskonale z historii. Znamy biografie trochę historyczne, trochę legendarne, tak jak na przykład Hangaku Gouzen, czy Tomoe Gouzen, czy cesarzowa Jingu. To są takie kluczowe postacie dla historii Japonii. Bez nich zapewne ta historia wyglądałaby inaczej. Ale dla mnie takim kolejnym przeżyciem obok właśnie armii kobiet to zetknięcie się z postacią żony Kamikutsego no Katany, której imienia nie znamy, stąd bezimienna. Kobieta, która, gdy jej mąż stchórzył i chciał uciekać z zamku obleganego przez emisi, ona przejęła obronę, no i obroniła ten zamek.
11: Zobaczymy ją na tym drzeworycie. Co się na nim znajduje? Jak na niego patrzeć?
10: Przede wszystkim sięgamy do bardzo dawnej historii, Stąd te kobiety mają te charakterystyczne, długie, piękne włosy spięte, ale to, co widzimy, to jest pewna historia, którą znamy, bo ona została opisana w kronice japońskiej w Nihonshoki, czyli żona tego bardzo tchórzliwego mężczyzny poprosiła swoje dwórki, aby każda z nich wzięła łuk i w tym samym momencie naciągnęły cięciwę. I dźwięk, który rozległ się, był bardzo specyficzny. Ci, którzy oblegali, byli przekonani, że armia, która znajduje się w twierdzy, jest bardzo duża i potężna i postanowili odstąpić od ataku. Natomiast ta bardzo inteligentna kobieta dała swojemu mężowi sagę, aby pobudzić go, aby go zmusić do działania. Zupełnie sprawa przegrana, ponieważ on nie podjął jakichkolwiek działań, natomiast jej udało się obronić twierdzę. Także to są właśnie takie nieoczekiwane postaci, z którymi się stykamy na tej wystawie, nigdy wcześniej nie wydobyte z mroku dziejów, a przede wszystkim niepokazane. No i jest jeszcze taka trzecia przestrzeń, gdzie te wojowniczki jawią się inaczej nieco. To już nie są te wielkie historyczne postaci znane doskonale, rzeczywiście wojowniczki. Natomiast są to kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami, polityczkami, także bardzo różne aspekty kobiet, które rzeczywiście były ikonicznymi postaciami w historii japońskiej. Zasadniczo. Każda z nich odegrała kluczową rolę.
1: Wystawa będzie czynna do 11 listopada. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Delikatnie noc zmienia się we wczesny poranek. Wszystkim tym, którzy właśnie rozpoczynają kolejny dzień, życzę dobrego dnia, uśmiechu i słońca, polecając najlepszą muzykę w RMF FM. To będzie Queen i I Want to Break Free. To Marcin Jędrych. Jeszcze kawa z RMF.

W RMF FM, 22 minuty po godzinie 4. To program Pierwsza Kawa z RMF. Ważne informacje dotyczące temperatury dziś w ciągu dnia, bo to środa, 22 dzień lipca. Od 19 w Szczecinie przez 20 stopni w Olsztynie, Białymstoku, 21 w Lublinie i Poznaniu, a 22 stopnie w Łodzi, Kielcach, a jeszcze 23 w Krakowie i Rzeszowie, więc maksimum dzisiaj to 23 stopnie. Niektórzy mówią, że to jest taka idealna temperatura na to, żeby dobrze spędzić lato, żeby się nie zmęczyć i żeby słońce sprawiło nam przyjemność. Więc trzymajmy się tej wersji.

0: ponad godzinę temu w naszym programie wspominaliśmy świętujących Hiszpanów, którzy cieszyli się oczywiście z Mistrzostwa Świata, ale ten turniej już jest za nami, ale na szczęście polscy kibice od piłki nożnej nie odpoczywają. Z nami ponownie w studiu Karol Płaszkiewicz.
1: Zgadza się.
0: No co tam się dzieje teraz, jeśli nie chodzi o naszych? Inny poziom, ale też piłka w grze.
1: Tak, piłka w grze, to z pewnością. Polskie drużyny zaczęły wczoraj rywalizację w eliminacjach do europejskich pucharów. No i swoje mecze rozgrywał Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrz Polski i wicemistrz walczą o Ligę Mistrzów.
0: No tak, no i jak to bywa w takich sytuacjach, muszę zapytać o to, jak im poszło, bo wiadomo, że różnie z tym bywa.
1: Bardziej zadowoleni z pewnością są kibice z Poznania, bo Lech wygrał na wyjeździe z duńskim Aarhus aż 4-1, a sympatycy Górnika nie mają powodu do smutku, bo w meczu z Fenerbahce skromna wygrana Turków 1-0, za tydzień mecze rewanżowe, oba w Polsce i wydaje się, że w Zabrzu przy wsparciu kibiców Górnik na własnym stadionie ma szansę wrócić do gry.
0: No tak, jedno bramkowa zaliczka z meczu wyjazdowego dla Turków to nie jest nic, co się w piłce nie da odwrócić. To będziemy oczywiście to sprawdzać, ale jeszcze, Karol, jedna kwestia. Mundial był za oceanem, a w ostatnim czasie sportową karierę tam właśnie kontynuuje nasz wielki piłkarz Robert Lewandowski.
1: Dokładnie. Dziś Robert stanie przed szansą na debiut w barwach Chicago Fire.
0: No nareszcie.
1: Pierwszy oficjalny występ miał odbyć się już tydzień temu, ale wtedy mecz został odwołany z powodu złych warunków pogodowych.
0: No to liczymy na Roberta i na to, że pojawi się i w pierwszym składzie, no i może od razu jakąś bramką pokaże, że warto było ten transfer właśnie podpisać. Karol Płaszkiewicz powróci do was od 5 w faktach. To już za pół godziny.

klasyki w RMF FM. Przecież to jest numer, który pojawił się chyba na początku 2001 roku, a więc już ma 25 lat. T-Love i słynne nagranie zatytułowane Nie, nie, nie. A u nas na 17 minut przed godziną 5. Teraz dla tych, którzy potrzebują rano sprawdzić, czy wszystkie mięśnie są w porządku. The Bausa i Magnetic. Taka poranna rozgrzewka.

Środowy poranek za 12 minut, godzina 5. Wkrótce nowe fakta, w nich m.in. no, kolejna szokująca, zaskakująca, może nawet i zabawna propozycja i pomysł Donalda Trumpa. O tym usłyszycie w faktach, ale wcześniej dowiecie się, jak polerować na błysk. To Dawid Podsiadło.

0: Nám chodí odvoz Taškovo.
1: I już jest prawie piąta, zatem sprawdzamy nowe fakty, słuchamy najważniejszych informacji, a wszystko zebrał dla was i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Spór w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Donald Trump chciałby, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Mamy też informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. Jest piąta. Zaczynamy. Do czwartku do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję, stowarzyszenie lub partia. Tak mówił na antenie RMF24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii, mówił gość sejmowego studia RMF24.
3: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
4: A prezes już...
3: Mówię to z przykrością oczywiście.
4: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
3: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
2: Całej rozmowy Kacpra Wróblewskiego z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem możecie posłuchać na rmf24.pl. Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Donosi o tym dziennik New York Post. Amerykański przywódca ma uważać, że 56-letni działacz potrafi jednoczyć ludzi i cieszy się międzynarodowym szacunkiem. Kadencja obecnego szefa ONZ, Antonio Guterresa, kończy się pod koniec roku. Kandydat musi najpierw uzyskać poparcie Rady Bezpieczeństwa, a następnie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie wiadomo jednak, czy Infantino jest zainteresowany tą funkcją. Obecnie ubiega się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. W faktach pozostajemy za oceanem. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. Na czym zmiany mają polegać, to wyjaśni nasz korespondent Paweł Żuchowski.
5: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
6: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
5: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
7: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
2: Utrudnienia dla turystów. Najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej jest zamknięta z powodu remontu. Jeżeli planujecie wybrać się do Morskiego Oka, musicie korzystać z objazdów.
8: No niespodzianka.
9: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
8: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
10: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Co na to poradzić, no?
11: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
10: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością, nową nawierzchnię, nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
2: Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku. Z naszą radiową akcją Pyszne bo Polskie dziś odwiedzimy województwo zachodniopomorskie. Od rana ruszymy szlakiem polecanych przez was smaków. Co w planie? O tym Magdalena Wojtoń.
12: Mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać lodów z jagodzianką i o smaku masła z kruszonką w lodziarni rzemieślniczej, którą polecił nam słuchacz Przemek. Śniadanie zjemy jak Włosi, na słodko, no i może dzięki temu pogoda na resztę wakacji też będzie jak we Włoszech? Zobaczymy. Na obiad spróbujemy nagradzanego paprykarza szczecińskiego, ale z żelem z ogórka. I będzie też kiszony schabowy. A na koniec w Stargardzie królem naszego menu będzie ziemniak. Ziemniak z rybą, baba ziemniaczana, a nawet ziemniaczane lody.
2: Zapowiada się zatem pyszny dzień. I tu kończymy te fakty, kolejne punktualnie o 6:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A ja zachęcam do pozostania albo do rozpoczęcia dnia z RMF FM. Tu program Pierwsza Kawa z RMF. Marcin Jędryk, dzień dobry. 22 dzień lipca 2026 roku. Rozpoczynamy muzyką, dobrym słowem i przede wszystkim ważnymi faktami, informacjami. Jak zawsze u nas wszystko na bieżąco. To Loreen i Tattoo leci do was, żeby was rozgrzać.

Zaczyna się nowy dzień, 22 dzień lipca, będzie trwał równo 16 godzin, a zatem życzę, żebyście w czasie tych 16 godzin, kiedy słońce jest na niebie, albo je widać, albo świeci, zaznali jego ciepła, bo dziś maksymalnie do 23-24, może nawet stopni, to przede wszystkim Podkarpacie i Małopolska. Ponadto oczywiście jedna ważna uwaga, bo dziś jest Światowy Dzień Mózgu. Tak, i myślę, że w tym kontekście, jeśli myślimy o Światowym Dniu Mózgu, warto pamiętać, by używać go głową.

0: 26 minut po godzinie 5, to jest już poranny właściwie czas z RMF FM, czyli pierwsza kawa, z nami w studio ponownie Karol Płaczkiewicz.
1: Melduje się.
0: Tak, wiemy, że już mamy właściwie noc za sobą, a te najważniejsze informacje o poranku, jakich słuchacze powinni wiedzieć zaczynając dzień, to na przykład.
1: To kolejna noc amerykańskich ataków na Iran, 11 z rzędu. Tak. O tym informowaliśmy i ten temat powróci też w porannych faktach.
0: A co na lokalnym gruncie, jeśli chodzi o nasz kraj na przykład? No, polityka?
1: Polska polityka żyje właśnie konfliktem tak. W Prawie i Sprawiedliwości. Do jutra politycy PiS mają czas, by podjąć decyzję, czy chcą działać w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo partii zapowiedziało, że grozi to wykluczeniem z ugrupowania i te wydarzenia śledzimy i podajemy wam ważne fakty.
0: No to zostawmy jeszcze politykę, bo z pewnością jeszcze nie raz ona wpłynie na nasze życie albo nawet na to, o czym będziemy słuchać, to jeszcze wakacje, przecież one trwają cały czas, Karol.
1: Tak jest, jak w każdą środę zapraszamy was w kulinarną podróż po Polsce. Dziś z akcją Pyszne bo Polskie będziemy w Zachodniopomorskiem, także będzie inspiracja na poszczególne posiłki w ciągu dnia.
0: Dobrze.
1: I odnotujmy jeszcze, dziś 22 lipca, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie kończy 71 lat. I z tej okazji dla turystów miłe niespodzianki. Jakie? O tym w porannych faktach RMF.
0: No tak, to już taki staruszek albo starszy pan, słynny Pekin w Warszawie. Dziękuję, Karol, dobrego
1: dnia.
0: Do usłyszenia.

Pierwsza kawa z RMF. Mam nadzieję, że u was już pierwsza kawa wypita. Jeśli nie, to polecam, bo to fajny napój na początek nowego dnia. U nas za 22 minuty godzina 6. Wkrótce zacznie się program Wstawaj, szkoda lata. A Marcin Jędryk życzy dobrego dnia i do usłyszenia.

0: Wstawaj, szkoda lata. Szkoda lata. Tylko w RMF FM.
1: A my już wstaliśmy i my wam mówimy, no cześć, na dzień dobry. No i super, że z nami jesteście o poranku, tu Wstawaj, szkoda lata, tu RMF FM, 5:49 na zegarach. Kłaniamy się bardzo nisko, super, że włączyliście radio. 22 lipca, środa, Światowy Dzień Mózgu. No i to takie ciekawe przypomnienie, żeby nie zapomnieć tego, wychodząc do pracy. Ale jak się komuś zdarzy, to nic złego, przecież to znamy takich, prawda? Znamy.

0: Szósta przed nami, a to oznacza jedna przed nami również i kolejne fakty w RMF FM. Studio Faktów już Ewa Kwaśna i Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
2: Czas jest do czwartku, do końca dnia.
1: Rzecznik PiSu przypomina Mateuszowi Morawieckiemu o ultimatum stowarzyszenia albo partia.
2: W faktach także o kolejnych amerykańskich atakach na Iran.
1: To 11. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w tym kraju.
2: W całej Polsce zawyły wczoraj syreny alarmowe.
1: Służby ćwiczyły wczoraj reakcje na sytuacje kryzysowe.
2: Lech Poznań jedną nogą w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów.
1: Do jutra politycy PiS mają czas, żeby zdecydować, czy chcą być w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, czy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości.
2: Rzecznik PiS Rafał Bochenek na Platformie X napisał: czas jest do czwartku, do końca dnia. Stowarzyszenie albo partia.
1: Wcześniej członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego w liście skierowanym do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego napisali, że ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. Dokument podpisało 45 polityków Prawa i Sprawiedliwości.
2: Czy zatem Prawo i Sprawiedliwość czeka rozłam?
3: Chcemy jak najbardziej budować razem wspólny obóz patriotyczny.
4: To jest nieszczęście, że taki pomysł się pojawił wewnątrz PiSu, żeby się pozbyć premiera Morawieckiego i grupy jego zwolenników.
1: Mówili naszemu reporterowi Mateusz Morawiecki i Ryszard Terlecki, którzy zapowiadają, że nie wystąpią ze stowarzyszenia.
2: Co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? Sprawa w faktach na pewno będzie wracać.
1: A po godzinie 8:00 gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM będzie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: To była 11. z rzędu noc, w czasie której USA przeprowadziły ataki na Iran. Poinformowały siły zbrojne Stanów Zjednoczonych.
1: Co było celem amerykańskich ataków i jak długo trwały? O tym korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski.
5: Uderzenia trwały przez 75 minut, przekazało dowództwo centralne USA. Zaatakowano irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych. Wynika z oświadczenia dowództwa. Irańska telewizja państwowa poinformowała, że w zachodniej, wschodniej i północno-wschodniej części Teheranu słychać było działanie środków obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej, które według doniesień uruchomiono w irańskiej stolicy pierwszy raz od początku obecnej fazy eskalacji, czyli od 11 dni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Prezydent Ukrainy odwołał generała Oleksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego sił zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie generał Michał Drapaty.
2: O decyzji poinformował sam prezydent Zełenski. Podkreślił, że wraz z nowym dowódcą oraz innymi wysokimi oficerami ustalono nową konfigurację sztabu generalnego.
1: Zełenski zaznaczył, że Syrski odegrał kluczową rolę w obronie Kijowa, operacji charkowskiej oraz operacji kurskiej. Jednak obecna sytuacja wymaga zmian i godnego traktowania każdego żołnierza.
2: Służby testowały wczoraj swoją gotowość na wypadek zagrożenia.
1: W całej Polsce można było usłyszeć syrenę.
6: To ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie.
2: Mówiła pani Anna, która podczas ćwiczeń syren alarmowych była w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Zwycięstwo Lecha 4-1, porażka Górnika 0-1. W pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów lepiej poradzili sobie mistrzowie niż wicemistrzowie Polski.
1: A oba spotkania śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. Lech jest w świetnej sytuacji przed rewanżem.
7: Dzień dobry, to szczera prawda. Poznaniacy rozbili na wyjeździe mistrza Danii Orchus 4-1. Zagrali jak pucharowi wyjadacze. Z polotem, wykorzystując bezlitośnie błędy rywala. Tym największym była ręka bramkarza. Orchus poza polem karnym, która kosztowała go czerwoną kartkę. I Lech grał w przewadze zawodnika przez ponad pół meczu. Ozdobą spotkania był gol nowego obrońcy kolejorza Teriego Jegbe. Po strzale z około 30 metrów, w samo okienko. Przed rewanżem Lech ma 3 gole przewagi i trudno sobie wyobrazić, żeby wypuścił awans do trzeciej rundy eliminacji. Od Górnika w wyjazdowym starciu z Fenerbahce Stambuł nikt nie oczekiwał cudów, ale porażka 0-1 suma summarum to jednak tylko jeden gol i przed rewanżem w Zabrzu rywale nie mogą być wcale pewni awansu.
2: No a jutro trzymamy kciuki za dwie inne polskie drużyny w europejskich pucharach.
1: W rundzie kwalifikacyjnej Ligi Konferencji zagrają swoje mecze Raków Częstochowa i GKS Katowice.
2: A pierwsze o poranku fakty sportowe tuż po 6:30.
1: Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Czekajcie, bo ktoś tu zostawił kartkę zapisaną i tu ma wydrukowane. Wychłodziło nam się to lato po upałach.
0: Pięknie.
11: Patrzę teraz w mapy pogodowe i deszczowy mamy poranek w większości kraju. Tu RMF FM, mamy sobotę, Anita. A to przepraszam, to stare. Ale słuchajcie, stara prognoza.
0: Wychłodziło nam się 10 stopni teraz w Zakopanem, 9 w Olsztynie, potem będzie cieplej, bo nawet, czekaj.
11: Buziom!
0: Czekaj, 23 na południu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Nie, 23, to już tam możesz jakąś nogę wystawić na słońce, czy jakiś nawet...
11: Swoją, kolegi, różne nogi.
0: Się opalać możesz, jak nie wieje, bo jak wieje, to zmarzniesz.
11: Ale patrzcie, to jednak się Anicie zdezaktualizowała ta pogoda. Ona myślała, że co, sobie wydrukuje jedną i będzie miała na całą wakację.
0: A może
11: wakację?
0: Na tą sobotę co będzie? To może widzisz, to przyszykowane.
11: Na pewno dzisiaj nie ma deszczowego poranka.
0: Chyba, że na północy. Nie, czekaj. Poczekaj, ja to wyłączę, to nie może tak być. O, teraz będziemy tu. Deszcz w Koszalinie o poranku w Białymstoku, widzicie. A o 12 w Suwałkach i w Gdańsku oraz też w Koszalinie. Przykra sprawa.

0: Likido i na RKTG w RMF FM. Ale wam gramy, ale was budzimy i to jest najlepsza muzyka. I
1: można,
0: proszę bardzo.
1: Tylko
0: macie.
1: Trzeba chcieć.
0: A my chcemy.
1: 13 minut po 6, co tam wygrzebałeś w
0: internetach? Karolina Gilon. Słuchaj, to jest ważne, bo to jest jeszcze lipiec, jeszcze można nad sobą pracować. Karolina Gilon zdradza sekret swojej szczupłej sylwetki.
1: A to ja wam zdradzę, tylko się trzymajcie krzeseł, dobra? To mówię, to tak.
0: Bo czytałeś ten artykuł.
1: Ten sekret to jest sport, suplementy i zdrowe jedzenie.
0: To jest ten taki. To taki sekret, to babcia mi kiedyś zdradziła moja. Mm-hmm. Żeby to przemuś mówi sport, suplement, bez suplementów może. Tak.
1: A jak to zrobić, jedząc smażoną rybkę i gofry z bitą śmietaną, to już żaden nie powie.
0: Żaden. No to nie.

0: Ivan Sands. Bring me to life, lata mijają, a ten przebój się nie nudzi. Przyjemnie się tego słucha, czy to na leżaczku, tak, czy to jedząc jajeczniczkę.
1: Nawet jak jeszcze jesteś w robocie, dopiero czekasz na urlop, to też to dobrze brzmi. Ważna informacja, nowy premier Wielkiej Brytanii jest już oficjalnie zaprzysiężony i on zapowiedział, uwaga, to zaskoczenie będzie, wielkie, szeroko zakrojone zmiany. Będą to zmiany teraz.
0: Ocie, no to faktycznie to wielkie zmiany.
1: To zmiany,
0: to brzmi jak coś nowego. To. No. Polecałbym jeszcze 100 konkretów na 100 dni. I reformę służby zdrowia.

0: sama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
8: Musimy trafić na dobrą promocję.
7: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%, a wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
8: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
7: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
12: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła na wczorajszym posiedzeniu rządu pakiet projektów reform służby zdrowia.
13: Zanim jednak Rada Ministrów je przyjmie, będą musiały zostać poddane konsultacjom.
14: W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane mówię o ustawach, w sierpniu. I najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie.
12: Zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, natomiast w najbliższych tygodniach wejdzie w życie ustawa pozwalająca na gromadzenie danych dotyczących zarobków lekarzy na podstawie numerów PESEL lub numerów wykonywania zawodu.
13: 71 lat kończy jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki.
12: Obowiązkowym punktem zwiedzania jest taras widokowy na 30 piętrze.
15: Najbardziej mi się podoba to, jak mali ludzie się stąd wydają, po prostu jak takie małe zabaweczki się wydają, a co dopiero autka.
16: A spojrzałeś na jakieś budynki, zwróciłeś na coś uwagę?
15: Stadion, na pewno stadion bardzo fajnie wygląda stąd z góry.
17: Widać cały horyzont po prostu, naprawdę, no widoki są przepiękne, cóż to dużo mówić.
13: Usłyszała od turystów w Warszawie reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
13: Krok do wymarzonej Ligi Mistrzów wykonany. Lech Poznań wysoko pokonał mistrza Danii Orhus 4-1.
12: Zaczynamy pierwszy o poranku fakty sportowe RMF FM na linii Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, witamy. Czarku, wygrana zgodnie z planem?
22: Myślę, że tak. Lech był nieznacznym faworytem, chociaż przyznam, nie spodziewałem się, że wygra w takim stylu. Zresztą chyba trener Lecha Nils Frederiksen także. No ale kto by przewidział, że rywal przez większość meczu będzie grał w dziesiątkę. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie, a stworzyliśmy większość sytuacji w tym meczu. Nieźle kontrolowaliśmy spotkanie. Zawsze trener chciałby kontrolować jeszcze bardziej, ale wynik jest naprawdę świetny. Trudniejsza przeprawa w rewanżu przed Górnikiem Zabrze, który jednak po porażce tylko 0-1 z Fenerbahce w Stambule za tydzień u siebie może sprawić niespodziankę. Na dwa dni przed startem nowego sezonu ligowego prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki przypomina, w przyszłym sezonie mistrz Polski dzięki rankingowi UEFA będzie zaczynał eliminację Ligi Mistrzów już od trzeciej rundy, a to pewna na starcie przynajmniej Liga Konferencji.
0: To minimum 7-8 milionów euro wiadomych pieniędzy bez tego ryzyka. Zdobywca Pucharu Polski grający w playoffie Ligi Europy to minimum Liga Konferencji, więc już teraz możemy być pewni, że dwa zespoły w sezonie 27-28 będą nas reprezentowały w fazie ligowej. Nigdy w historii czegoś takiego nie było.
22: Za ubiegły sezon Ekstraklasa wypłaciła klubom rekordowe premie, ponad 300 milionów złotych. Dłużej poczekamy na starcie Lewandowski-Messi w lidze MLS. Słynny Argentyńczyk odpocznie i nie zagra w dwóch najbliższych meczach po mundialu oczywiście. Opuści więc spotkanie Interu z Chicago Fire lewego w nocy z czwartku na piątek.
19: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Myśmy jakoś śmiesznie mówili o Magicu, że...
2: No właśnie jakoś tak
1: pani
2: fajnie to było. Pani od pogody jeszcze coś
1: od
2: było.
1: Od pogadanek takich.
2: Nie, coś było, coś słuchaczy
23: karwatynka.
2: Nawet.
23: Karwatynka.
2: O, coś tak, no, coś w tym stylu. No dobrze, ale jeśli chodzi o pogodę, to portale piszą o jesieni w środku lata. Jest w tym trochę prawdy. Na wybrzeże wróci deszcz i będzie tam około 17 stopni, ale reszta kraju raczej cieplejsza. Tak średnio 20-21 stopni. Poranek mógł zaskoczyć temperaturą tych, co wychodzili do pracy, bo na przykład w Łodzi było rano 8 stopni.
1: Portale piszą o jesieni w środku lata, bo słuchały wczoraj radio i radio im to mówiło.
2: No mówiło tak, radio, bo radio mówi różne bardzo mądre rzeczy.
23: Ważna rzecz, jak się ubieracie, to nie zapomnijcie o

0: A tu dau i tam pow i tu dau i to jest Joker.
1: On tam nie... Powiem ci tak, jakbyś mi na weselu powiedział, poproszę zagrać tutaj, mógłbym nie wpaść na to, że chodziło ci o Summer in the City.
0: Ale jakbym ci zagrał taki patch ciałem, to byś wiedział.
1: To jest ważne. Jak jedziecie teraz, nie ma znaczenia, czy jedziecie do pracy, czy do domu, to taki właśnie grajcie ciałem.
0: Grajcie ciałem. A na przykład jeżeli zamawiacie przy wyjeździe z Pisza w kierunku Orzysza, to rosołek jest za trzy dyszki, też można grać ciałem.
1: A to co, bawimy się w kto da więcej,
0: bawimy
1: w paragony
0: grozy? Więcej. Rosół za trzy dyszki.
1: To ktoś napisał, że w Wejherowie za toaletę zapłacił 10 zł. To ja... wtedy wiesz, za co płacisz. To...
0: Ja gram ciałem i robię 3 dwójki na raz. Wiesz, bo...
1: No ci wychodzi po 3,30.
0: No to już jest okej. Okay. To już jest okej. Okay. Słuchajcie... Jeżeli wy znacie jakieś takie miejsca, gdzie jest drogo,
1: takie paragony grozy, to napiszcie 3322
0: albo dzwońcie 12,2 miliony.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Pole do lata.
1: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
2: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
3: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
4: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja się staram powiedzieć, że nie jest tanio w Polsce i teraz będziemy mówili o paragonach grozy. Najwyższe rachunki wakacyjne, paragony teraz we Wstawaj Szkoda Lata.
2: Byłem teraz pod Opolem, tu SMS pod 3322, na zlocie to parking dla auta wyniósł 50 zł.
1: To mogło być w promocji. Daj znać, gdzie tak tanio stałeś. Czeka, to jest SMS. Jedna mała kiełbaska i pancerna kromka chleba, zapłaciłem 45 ziko.
2: To się poczułeś jak na jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie. To super. Jeszcze jakby ci takie dzwoneczki w tle robić, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, to już mamy to.
1: Ma, tylko w tej cenie to se musisz sam robić dzwoneczki. 12,2 miliony, słuchamy.
3: No, paragony grozy to raczej na kurortach nadmorskich to są w takich samych cenach, tak? Głosy po 3 dychy, niżej nigdzie się nie zejdzie.
1: A nie, przepraszam cię, byłem w Mielnie i w Cafe Galeria gofer? Suchy gofer, taki pusty, 14.
2: No. 14, no to zakupujesz śmietanę do tego.
1: W Biedrze
2: i masz.
1: I masz.
2: I to wyjdzie taniej. To jeszcze jeden telefon, 12,2 miliony.
4: Ja dzwonię odnośnie tych paragonów grozy.
2: No.
4: Ja bym tego tak nie postrzegał, ja bym to po prostu zaliczył do luksusu, jaki jest
1: luksus
4: w Polsce. I dobrych zarobków.
1: Luksus dobry. To ja już wiem, bo to są po prostu ceny dla lekarzy. Lekarz jedzie i mówi, co to tak, kurczę, tanie, co się dzieje? Lekarz za godzinę ma na 1000 gofrów.
2: No to się możesz bawić. 8 minut do 7, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Bez względu na paragony grozy. O, proszę bardzo, tu jest muza za darmo. Jomelia i Superstar.

0: reklama.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
3: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
4: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu.

0: Erste-letnie brzmienia. www.erste.pl.
1: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
2: To proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
1: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
0: Kup w

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa Sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze Zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Przed nami siódma, przed nami również i fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński już w gotowości przy mikrofonach, a zatem zapraszamy.
6: Jesteśmy i zapraszamy właśnie. Kończy się czas na decyzję dla polityków PiSu.
7: Do końca czwartku muszą zadeklarować, czy wybierają członkostwo w partii, czy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
6: O możliwych scenariuszach reporter RMF FM.
7: Miały być surowe kary za łamanie limitów cen paliw.
6: Po tysiącach kontroli i setkach wykrytych nieprawidłowości na razie ukarano tylko jedną stację.
7: A dziś z naszą akcją Pyszne, bo Polskie odkrywamy smaki zachodniopomorskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości do czwartku, czyli do jutra, do północy muszą podjąć decyzję, stowarzyszenie czy partia.
6: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował natomiast, że w przyszłym tygodniu zbierze się komitet polityczny partii. Podejmie on decyzje statutowe zatwierdzające decyzje parlamentarzystów.
7: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Kacprze, dziś, właśnie na dziś, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz?
8: W nieoficjalnych rozmowach politycy PiSu z obydwu zwaśnionych ze sobą frakcji najczęściej wskazują, że odejście kilkudziesięciu polityków z partii jest możliwe. Z jednej strony członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego jasno podkreślają, że nie porzucą projektu Rozwój Plus. Z drugiej na Nowogrodzkiej przekaz jest jasny. Taka formacja musi być zlikwidowana, o czym mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
9: Jedność, szanowni państwo, jest przy panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, a wszelkie działania poza partią czy obok partii to działania rozłamowe i Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działaniem rozłamowym.
8: Z kolei były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Müller, nie wyobraża sobie wyrzucenia członków stowarzyszenia z PiSu.
10: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
8: Do tej pory jedynym politykiem, który odszedł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i zadeklarował wierność prezesowi PiSu, jest były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
6: Kilkanaście tysięcy kontroli.
7: Kilkaset nieprawidłowości i tylko jedna wymierzona kara.
6: Tak wygląda bilans kontroli przestrzegania maksymalnych cen paliw w trakcie obowiązywania programu CPN. Stacjom, które nie zastosowały się do tych przepisów, miało grozić nawet do miliona złotych grzywny.
7: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
11: Dzień dobry,
7: Igorze. Dlaczego do tej pory tylko jedna stacja została ukarana?
11: Dlatego, że całe postępowanie może trwać nawet do 2 miesięcy i ta liczba może się jeszcze zmienić. Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika też, że stwierdzenie nieprawidłowości nie oznacza automatycznie, że kara będzie wymierzona. Oficjalnie do tej pory odstąpiono od niej w 6 przypadkach. KAS przeprowadziła łącznie ponad 11 tysięcy kontroli na stacjach. Nieprawidłowości notowała w trakcie niespełna 700. Część z nich dotyczyła różnic pomiędzy ceną na pylonie, a przy dystrybutorze. Dodatkowo skarbówka kontrolowała dane o cenach w systemach teleinformatycznych. Tam skala przekroczeń maksymalnej ceny była jeszcze większa. Na 15 tysięcy odczytów w niemal 7 tysiącach przypadków stwierdzono nieprawidłowości.
6: Od wczoraj na ulicach Krakowa można spotkać karabiniera z Rzymu i policjanta z Sycylii.
7: Włoscy funkcjonariusze w wakacje współpracują z Polakami i pojawiają się we wspólnych patrolach pod Wawelem.
12: To będą patrole realizowane głównie w rejonie Kazimierza, Starego Miasta, Rynku Głównego, tu gdzie mamy największy ruch turystyczny i również turystów z Włoch. To będą wspólne patrole z policjantami z Krakowa. W związku z tym, jeżeli będzie konieczność, no to oczywiście policjanci nasi, krakowscy, będą podejmować interwencje wspólnie z nimi.
6: Tłumaczy Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji.
7: Włoscy funkcjonariusze zostaną w Krakowie do końca lipca.
6: W
2: Wakacje w faktach RMF FM.
7: Kolejna środa i kolejny region na trasie naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie.
6: Tym razem odkrywamy smaki województwa zachodniopomorskiego. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar są już na miejscu w centrum Szczecina.
7: Dziewczyny, czym ten region chce podbić nasze podniebienia?
0: W menu, które mamy dzisiaj w planie, jest mnóstwo zaskoczeń i intrygujących połączeń.
13: Na śniadanie jagodzianka, ale lodowa w lodziarni rzemieślniczej, którą polecili nam nasi słuchacze.
0: Paprykarz szczeciński, ale z żelem ogórkowym.
13: Do tego kiszony schabowy.
0: Aż boję się pomyśleć, jakie nietypowe danie z ziemniaków dostaniemy w Królestwie Ziemniaka w Stargardzie.
13: Dziękujemy wam, słuchacze RMF-u z Zachodniopomorskiego, za te propozycje.
0: Pisaliście, że to są dania, o których powinna usłyszeć cała Polska.
13: Dlatego ruszamy i polecamy nasze pyszne relacje w faktach RMF FM.
0: Słyszymy się już o 9:00.
6: Do usłyszenia w takim razie. A kolejne fakty w RMF FM już o 7:30.
7: Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
14: Kto by pomyślał?
5: Mądra dziewczyna, to jest, wiesz,
14: to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć coś o pogodzie naszym słuchaczom, prawda? No. Temperatura może dzisiaj tak bardzo nie zachwyci, ale też nie jest może taka zła. Będzie tak średnio 19 do 22 stopni.
5: Ja mówiłem, że...
14: Na wybrzeżu mniej, 17-18, momentami 15, jak będzie tam padało. A jeśli chodzi o deszcz, to się pojawi po południu nad morzem, na Warmii i Mazurach. Koło 20 mogą być tam nawet burze.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Bo jest po kursach meteo i ona odróżni cumulonimbus stratus od izochiety.
14: Czyli jest zaczepianie, tak?
5: Zobaczysz izochietę.
14: Wczoraj było miło, dzisiaj jest już Jacek i Przemek.
15: Zawsze
14: i już jest zaczepianie.
15: Zawsze jest miło.
5: Zawsze.
14: Dobrze, dobrze.
15: No jest kolumbus, bambus i ten.
14: No,
15: jest,
14: no.
5: Są takie i ten.
15: Tak, izofiksy.
5: Tak. Izofiksy są też. Uważajcie na swoje izofiksy, niech wam dzisiaj nie zamokną.

0: No i to jest właśnie Anastasia. Jak ona zaśpiewa, to normalnie aż się ciepło w portalach robi. 12 minut po godzinie 7 tu RMF FM, tu Wstawa i Szkoda Lata.
1: Słuchajcie, przeglądamy dla was internet, wiemy, co jest ważne. Są już pierwsze podsumowania nowego systemu kaucyjnego. I średnio czytam, każdy Polak będzie na kaucję musiał wydać 160 zł rocznie.
0: Czyli system kaucyjny działa.
1: System działa.
0: Właśnie o to chodziło.

0: Sand Dipper to kind of phone. Jakby, mamy talent.
1: Ja myślę, że Mike and the Mechanics mogą umierać, bo mają następcę. Coś cudownego.
0: A oni żyją?
1: Ciężko, nie sprawdzałem. No.
0: Tym bardziej, że w zeszłym tygodniu coś kaszleli.
1: Dobra. Dobra, jest ważny temat, ważny temat. W południowo-wschodniej Polsce bytuje 15 tysięcy jeleni.
0: O ja,
1: 44 tysiące sarenek mamy i 380 tylko łosi.
0: To fajnie, to jelenie mają
1: jelenie
0: fajnie.
1: Jelenie super.
0: Czyli jest, czekaj, jeden jeleń
1: tak.
0: Na trzy sarenki.
1: Super sprawa.
0: To jest z czego wybierać.
1: Czekaj, głupi jesteś. Sarna i jeleń to są dwa różne gatunki.
0: Przepraszam.
1: To samiec i samica, sarny to jest rogacz i koza, aha, a jeleniowie to są byki łana, to nie są razem.
0: To najgorzej ma łoś.
1: Łoś ma przerąbane.
0: Ile ich jest?
1: 380 jest łosiów.
0: To weź tu znać drugiego jelenia, żeby pogadać.
1: Albo żeby go na przykład namówić na jakieś tam umcy, nie?
0: No.
1: Czy wiesz, czy zbieranie grzybów, czy co tam te łosie robią po lasach.

0: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
5: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
6: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
7: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na błoniach kotła czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
8: Po reklamie.
9: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 7.30.
10: Nie można wykluczyć, że Robert Lewandowski zadebiutuje dziś w lidze MLS ze swoim nowym zespołem Chicago Fire.
11: Na dwóch kolejnych meczach Interu Miami w tej samej lidze nie pojawią się natomiast Lionel Messi i Rodrigo De Paul, informuje amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Dzień dobry, obaj piłkarze zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dlatego też będą teraz odpoczywać po mistrzostwach. Robert Lewandowski z zespołem Chicago Fire jest już w Miami. Wiele wskazuje na to, że dziś zobaczymy go na murawie. Będzie to jego debiut w lidze MLS. Miał zagrać już w zeszłym tygodniu na stadionie w Chicago, jednak z powodu dużego zadymienia nad miasto nadciągnął dym z pożarów lasów w Kanadzie. Spotkanie odwołano.
10: A teraz zaproszenie. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski będzie po 8:00 gościem Piotra Salaka w porannej rozmowie w RMF FM.
11: Zapytamy m.in. o to, czy według danych ministerstwa rosyjskie farmy troli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu. Zapraszamy.
10: W nocy na niebie można już wypatrywać Perseidów.
11: A choć maksimum roju meteorów przypadnie dopiero z 12 na 13 sierpnia, już teraz pojawiają się pierwsze spadające gwiazdy.
10: W tym roku warunki do obserwacji będą wyjątkowo dobre. Dzięki nowiu księżyca niebo pozostanie ciemne.
11: No, w związku z tym w wielu miejscach w Polsce zorganizowane zostaną pikniki astronomiczne.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: O, Magic. Aha. Znowu z wakacyjną prognozą pogody.
15: No i słuchacz Rafał, który SMS-em pod 3322 zadał mi niezłą zagadkę. Pyta, jaka jest pogoda dzisiaj w Zawadzie, a tych miejscowości jest w Polsce 39. No Zawada. I teraz o którą Zawadę chodziło? Może o którąś Zawadę w województwie mazowieckim, bo są blisko siebie chyba aż 3. I dziś tam bez deszczu i nawet 21 stopni, a jeśli chodziło o Zawadę w warmińsko-mazurskim, to dziś będzie tam padało i 18 stopni się zapowiada.
16: Czekajcie, bo Smolasty jest jeden, Doda też jest jedna.
15: Oj, tak.
14: Jak się doda Smolasty do Doda?
16: No, to wychodzi słońce, a słońce też jest jedno. I oni śpiewają o tym, co się będzie działo, nim zajdzie to słońce.
15: Ale pięknie powiedziane.

0: Black Eyed Peas w RMF FM. Ale teraz uwaga, bo to jest bardzo ważny moment we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. W tym momencie ruszyły nasze systemy przyjmujące wasze zgłoszenia do zabawy wakacyjne sejfy w RMF FM, bo to jest lato na bogato.
1: I jest tam w jednym z sejfów bańka okrągła, milion złotych.
0: Tak. W tym, tu, za medik.
1: Albo w tamtym, nie wiadomo. W sejfach też między innymi 30 tysięcy, 50 tysięcy. I uwaga, jednocześnie wchodzicie do dwóch piątkowych losowań i wtedy ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy, eleganckie Renault Clio albo ponad 1 200 000 złotych.
0: Czyli wchodzi do zabawy i twoje SMS-y biorą udział w dzisiejszych zabawach i w piątkowych. I teraz uwaga, bo w ubiegłym tygodniu w RMF FM wygrali Marcin, Ania, Jakub, dwie Agnieszki były, Artur, też na A, Lucyna, to jest na L, Andrzej, Małgosia, Łukasz, Maciej i ta lista zwycięzców codziennie się wydłuża.
1: A co zrobili, żeby wygrać? No, przede wszystkim dali szczęściu szansę, zagrali i wygrali i teraz wasza kolej. I mamy dla was coś specjalnego. Chcemy sprawdzić, jakie imię ma najwięcej szczęścia i pod 7474 przyślijcie swoje imię.
0: Jeżeli nie pamiętacie, jak macie, to spytajcie szczurka, myszki, kotka, którzy są obok, albo se sprawdźcie w dowodzie osobistym. Tam jest, to pierwsze jest. Imię, na przykład Przemysław Jan Skowron, to Przemysław to jest to pierwsze.
1: Dokładnie. I to wyślijcie pod 7474.
0: Znaczy nie Przemysław, tylko
1: To wasze. Swoje. To jest świetna okazja, żeby zagrać, bo przez 13 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1100 szans. O. No i to jest właśnie ten licznik. I to nie przeskoczysz, to pokazuje, że ruszyło 13 i to nic. I
0: nie, bo jak skończy się czas, to już koniec jest.
1: Tak.
0: To jest, potem jest pozamiatane. To teraz jak wchodzić do zabawy, to w tym momencie, potem...
1: I możecie wejść na www.rmf.fm albo wysłać imię pod 7474.
0: 7474.

0: Life is life, życie to życie. My to zawsze mówimy, my to od lat powtarzamy. Zresztą jak nas słuchacie od lat, to wiecie,
1: to wiecie,
0: że dewizą Wstawaj Szkoda Dnia jest hasło, że życie to życie.
1: Dobra, 12 minut do godziny 8. Czym żyje świat? Według doniesień New York Post, Donald Trump chce, żeby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został szef FIFA, łysy z FIFA Gianni Infantino.
0: Lepszy łysy z FIFA niż łysy z Brazers.
1: Lepszy.
0: Chociaż ja wiem. Zresztą powiem wam tak, analizując propozycję pana Gianniego Infantino, może lepiej nie będzie,
1: no, nie.
0: Ale przynajmniej w trakcie wojen będzie hydration break.
1: Dokładnie.
0: I druga przerwa na vlog reklamowy.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
4: Co tydzień inny.
7: Wow, pokaz! Ale to larsowo, celetonować nie ma mój miś w swoim garage.
8: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
4: Lato na bogato.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Po reklamie.

0: Van, tak w całym Zjednoczonym Eterze naszym i zagranicznym nie zagra jak my, Avicii i Dante Miński. Hey brother!
1: Żaden.
0: W RMF FM. Żaden. Nikt. Ale żeby, nawet jak są premium płatne takie.
2: To nim nie ma, tak.
0: A my gramy, fakty? A my.
2: Jakie oni tam mają fakty?
0: Ci mają nie... takie jakieś...
2: Wychodzi gość do mówi.
0: W dniu wczorajszym coś tam.
2: Ale to nie, jak brzmią prawdziwe fakty, to sobie posłuchacie za chwilę, za 2 minuty punktualnie o 8 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i

0: nigdy nie wraca. Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
0: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube. Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Marian, kto jutro zmywa?
6: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
5: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
6: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
2: Na zegarach w całej Polsce godzina 8. Czas poznać fakty. Te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński.
8: Policja notuje kolejne incydenty o podłożu narodowościowym.
9: Tylko w miniony weekend było ich 14.
8: NASK ostrzega, prochińska propaganda na TikToku dociera do polskich użytkowników.
9: Czy duże amerykańskie korporacje będą mogły uniknąć opłat za podatek cyfrowy?
8: Czy rosyjskie farmy troli są dziś bardziej aktywne niż jeszcze kilka miesięcy temu?
9: O tym w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.
8: Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji, dowiedział się reporter RMF FM.
9: Starli się z policją podczas piłkarskiego meczu z Fenerbahce Stambuł w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
8: Rośnie liczba incydentów na tle narodowościowym. Tylko w miniony weekend w całym kraju policjanci zanotowali 14 takich zdarzeń.
9: Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, pokrzywdzonych było 18. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, kim są pokrzywdzeni?
10: 10 z 14 ataków dotyczyło Ukraińców. Chodzi głównie o znieważenie, ale także kierowanie gróźb i naruszanie nietykalności cielesnej. Do napadów dochodziło w środkach komunikacji miejskiej, na przystankach, w centrach handlowych czy w sieciowych sklepach spożywczych. Sprawcy są w różnym wieku, także małoletni. W jednym z centrów handlowych w Warszawie grupa dzieci w wieku od 12 do 15 lat wulgarnie znieważyła ukraińskich nastolatków. Chłopcy uderzali, kopali i opluwali pokrzywdzonych. Podczas weekendu w stolicy ofiarą ataku z nienawiści był też obywatel Mauritiusu. W Bydgoszczy mężczyzna z kobietą pobili i znieważyli białoruskie małżeństwo. Z kolei w białostockim Wasilkowie nieznani sprawcy namalowali wulgarne napisy na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego. Policjanci zwracają uwagę na fakt, że w tym roku liczba podobnych przestępstw zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami.
8: Platforma TikTok może promować prochińskie poglądy wśród polskich użytkowników. Eto wnioski z raportu przygotowanego przez NASK, czyli Instytut Badawczy nadzorowany przez resort cyfryzacji.
9: Szczegóły tego badania zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak może wyglądać prochińska narracja na TikToku?
11: Analitycy sprawdzili 10 tysięcy materiałów na tematy wrażliwe z punktu widzenia Chin. Kwestie Tybetu, Tajwanu, masakry na placu Tiananmen, obozów reedukacyjnych czy mniejszości Ujgurów. W wielu przypadkach narracja w materiałach była powtarzalna i prochińska. To oznacza, że algorytm TikToka może być zmanipulowany.
12: Użytkownicy będą w pierwszej kolejności oglądać treści podrzucone przez algorytm, które są zgodne z przekazem chińskiego rządu.
11: Antoni Mazek z Ośrodka Analizy Dezinformacji w NASK dodaje, że algorytmy mogą promować także inne narracje związane z innymi państwami lub korporacjami. TikTok miesięcznie ma w Polsce nawet 15 milionów użytkowników. To przede wszystkim osoby młode, także nieletnie. W Europie nie ma obecnie przepisów, które mogłyby takie algorytmy zatrzymać.
13: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
8: W warszawskim studiu Piotr Salak i jego gość.
9: Dzień dobry, witamy panów.
14: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie premierze.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
14: Rozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci, bo Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów o możliwej prowokacji ze strony rosyjskiej z użyciem ukraińskiej dronów. To samo mówi Radosław Sikorski, a pan jako minister cyfryzacji widzi nadzwyczajną aktywność rosyjską jeśli chodzi o fake newsy?
15: Jest korelacja pomiędzy różnego rodzaju sabotażami i zdarzeniami krytycznymi w Polsce, a tym, że jest coraz więcej różnego rodzaju dezinformacji w sieci robionych przez Rosjan.
14: Czyli rozumiem, że te ataki w tej chwili w cyberprzestrzeni się nasiliły, jeśli chodzi o stronę rosyjską?
15: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Incydenty i ataki na infrastrukturę, na przykład krytyczną, które cały czas w Polsce są wysokie i tutaj Rosja prowadzi z Polską wojnę. To jest wojna prawdziwa, hybrydowa, która toczy się już.
14: To się nasiliło w ostatnim czasie, czy nie?
15: To jest cały czas podobne, bo próby przełamania polskich systemów następują codziennie. Tych ataków jest setki, czasami tysiące dziennie.
14: Czyli mamy tutaj podobny poziom, a pan mówi jeszcze o kolejnej
15: dezinformacji,
14: sprawie, czyli o dezinformacji.
15: Wpływ na to, jak w polskiej sieci jest coraz więcej różnego rodzaju rosyjskiej narracji, która jest antyukraińska, która wpływa na zachowania społeczne, która ma zdestabilizować w Polsce tą infosferę po to, żeby wpływać na społeczeństwo.
14: I to się zmieniło? To się nasiliło?
15: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trolle, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
14: A to są tylko farmy troli? To czy są też jakieś nowe środki?
15: To są różnego rodzaju środki, bo są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy, pisząc straszne oszołomstwa, bo to też trzeba nazywać po imieniu.
14: A czy Rosjanie też wykorzystują komunikatory?
15: Wykorzystują Rosjanie komunikatory, wykorzystują portale społecznościowe, platformy, wykorzystują każde możliwe źródło informacji, dlatego trzeba być czujnym i mieć świadomość, że nie wszystko w sieci jest prawdziwe, a naszym wrogom, czyli Rosji, Białorusi, zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację.
14: Są fałszywe konta, na przykład polskich polityków?
15: No to jest nowa informacja, to znaczy warto powiedzieć o tym, że na portalach, na komunikatorach mamy do czynienia z nową kampanią, gdzie pod najważniejszych polskich polityków rządowych podszywają się osoby, które prowadzą kampanię, na przykład kontaktu z firmami polskimi, spółkami Skarbu Państwa, chcąc wyłudzać dane, informacje, wprowadzać fałszywe dane, czy wprost dokonywać oszustw.
14: To jak to wygląda, panie premierze?
15: Nie mogę zdradzić, do których to polityków rządowych dotyczy. Mogę powiedzieć...
14: Ale pana to dotyczy, czy nie?
15: Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to dotyczyć może Krzysztofa Gawkowskiego, chociaż nie zdradzam, czy jestem w tym miejscu, czy nie. Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje, który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
14: Czyli wydania polecenia także.
15: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb, w tym służb rosyjskich, które chcą destabilizować sytuację w różny sposób, również takimi narracjami na komunikatorach. Signal i WhatsApp tutaj najczęściej są używane, żeby podszywać się pod najważniejszych urzędników w Polsce.
14: Macie to zidentyfikowane jako działanie rosyjskie?
15: Mamy zidentyfikowane, że różne służby w taki sposób próbują podszywać się pod najważniejszych polityków. Został wydany też zalecenia pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w tej sprawie, jak powinny zachowywać się firmy, instytucje, bo to jest bardzo groźna sytuacja.
14: Tak mówi Krzysztof Gawkowski, gość porannej rozmowy w RMF FM, wicepremier, minister cyfryzacji. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w naszych mediach społecznościowych, ale także w radiu RMF 24.
9: Dziękujemy. Ciąg dalszy rozmowy Piotra Salaka, jak słyszeliście, z naszym gościem w sieci.
8: Polecamy i zapraszamy już na fakty o 8:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Magic Karwat Marek, posłuchajmy, co się będzie działo w pogodzie.
2: Magitka?
18: Ładne, coraz Magitka. Ładniejsze. Aga i Marcin pytają pod 3322, jaka pogoda będzie w Pomorskiem, w Sobączu konkretnie, bo basen stygnie.
2: To nie mówim.
18: Aby się dzisiaj taki ciepły basen, właśnie taki termalny akurat przydał w północnej Polsce. W Sobączu dzisiaj do 19 stopni, w ciągu dnia może przelotnie popadać, a wieczorem popada już w Pomorskiem tak solidniej.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Ja się uśmiecham, bo przyszedł SMS od Mateusza pod 3322. Mm-hmm. Ja się pytam, czy wy teksty wymyślacie na poczekaniu, czy macie jakiś scenariusz? Mateusz, jest sklep z tekstami. www.niesamowiteteksty.pl. I co tam kupujesz?
18: Tam jest abonament.
17: Jest
18: taki,
17: abonament,
18: no.
17: I masz takie, no.
18: Płacisz i masz coraz fajniejsze. Im więcej płacisz, tym fajniejsze.
17: I my mamy właśnie, my mamy premium.
18: Premium.
19: Właśnie mnie zapłaciliśmy. 9 minut po 8. Jacek Tomkowicz.
17: Przemysław Skowron.
19: Magic, jeszcze ty.
17: Co ty jesteś właśnie?
18: A ja Magic.

0: Trzeba pomóc człowiekowi. Ale od tego też jesteśmy.
1: Ogólnie jesteśmy po to, żeby pomagać.
0: Żeby było lepiej w kraju. Mam problem ze znalezieniem francuskiej piosenki, pisze człowiek, która mi się spodobała. Coś takiego mniej więcej.
1: I co jest? Tempo wolne, piosenka nostalgiczna. To spróbuj takie zrobić. Tempo wolne, piosenka nostalgiczna. Ktoś napisał tekst. To jest dobre. Tempo wolne, piosenka nostalgiczna. No. Tak. Użite l'exité pas.
0: L'exité.
1: Du pont joulon exité pas.
0: Czekaj, dobrze, żeby nostalgicznie. Du pont joulon.
1: Joule-moi. I joutix-moi.
0: Joule-moi. Jeżeli wiecie, co to jest, no to piszcie 3322, może...
1: Może znacie inną francuską piosenkę, a podobnie leci.
0: A może umiecie to zaśpiewać do Pont Joulon, to dzwońcie 12,2 miliony, pomóżmy.
1: Joule-moi.
0: Je détruis dans toi.
1: Człowiekowi trzeba pomóc. Prosimy o pomoc 12,2 miliony. Trochę takie jeżeli papą fasamą rosyjską, ale coś innego. Coś innego.
0: To jest to.
1: Ciekawe.
0: Chyba to, nie wiem.
1: 12,2 miliony.

0: Adult.
1: Set Fire to the Rain, ale ta piosenka musi teraz zejść na plan dalszy, bo my chcemy pomóc człowiekowi, szukamy piosenki, która weszła mu w serce w te wakacje.
0: Przypomnę, tempo wolne, piosenka nostalgiczna. Trochę aha, tutaj zaśpiewaliśmy i ktoś napisał pod 3322, czy wy barkę śpiewacie? Nie, to chyba nie,
1: nie
0: była barka.
1: Nie, ale to może jest ten taki, o to.
0: Zawsze klapki. Nie.
1: To... Aha, bo miał być, nie, bo miał nostalgiczny. To czekaj.
2: No, te
1: żynufłami, nie
2: ty, patelakieskie
0: se. Patelakis. Jak to leci?
1: Ale wolniej troszeczkę, jakbyś mógł.
2: Żynufłami, nie ty, patelakieskie se.
0: Jest... Dobre, ale prawdopodobnie inne.
1: Że bo tam było, że coś la...
0: To pa. Jules Pont.
1: To jest ta, Marie Lafore, poczekaj. O.
0: Piękna, ale moim zdaniem to nie o to chodziło. Jeszcze szukamy dalej. 12,2 miliony, halo?
1: Wąsem, halo.
3: To jest piosenka Georges Dassin. Niestety da nie znam francuskiego, nie znam dokładnie tytułu, ale to jest
1: też... Existe pas.
0: Existe
1: pas.
0: Que
1: fort, que
0: fort. Joule moi, je t'ai existe moi.
1: Georges Dassin. To jest, poczekaj, to? To, czekaj, to już mam.
0: To jest to. Tempo wolne. Piosenka nostalgiczna.
1: Nostalgiczna.
0: Mamy to.
1: To ci wchodzi w serduszko po prostu, tak. Nawet wiesz kiedy i kochasz.
0: I robisz w środku taki puk, puk, puk, puk.
1: I płoniesz. Puk. Płoniesz po prostu. Bonjour. La Polonaise.
0: Oui, oui.
1: Je suis d'Artagnan.
0: Nie musicie dziękować.
1: Patrz, jak jest skrzypki. Patrz, co się dzieje.
0: Znaleźliśmy.
1: Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, że na coś nadajemy jeszcze.
0: Chcieliśmy sprostować, to nie jest barka po francusku. To jest...

0: Kasia Kowalska, ja przypomnę niezorientowanym, to jest po polsku, też to jest bardzo piękne, delikatnie nostalgiczne, ale to jest najlepsza muzyka. Za chwilę o 8.30 fakty.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 8.30 w tym momencie w RMF FM. Mamy dla was fakty.
3: Rosyjskie służby podszywają się pod najważniejszych polskich polityków, urzędników za pomocą internetowych komunikatorów, na przykład na Signalu.
4: Ujawnił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji w porannej rozmowie w RMF FM.
5: Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje. Który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
6: Czyli wydania polecenia także.
5: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb.
3: Cała rozmowa Piotra Salaka z Krzysztofem Gawkowskim jest na rmf24.pl.
4: Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne Whiteberry z największej platformy sprzedażowej w Rosji. W magazynach w Krasnodarze i Niewinnomysku wybuchły pożary, a kilka osób zostało rannych.
3: Atakowano też magazyn paliw w Armawirze. To kolejna seria uderzeń po sobotnich nalotach, w których zginęło 8 osób.
4: W ostatnich latach chatboty oparte na sztucznej inteligencji zyskują ogromną popularność.
3: Coraz częściej z nimi rozmawiamy, radzimy się, czasem traktujemy jak wyimaginowanych przyjaciół.
7: Naukowcy często przestrzegają przed związanym z tym uzależnieniem, ale mają też uspokajające informacje.
4: A z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
7: Dzień
4: okazuje
7: dobry.
4: Się, Grzegorzu, witamy, że mechanizm tych relacji nie jest taki dziwny.
7: Nowe badania przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Exeter pokazują, że coraz częściej postrzegamy chatboty jako fikcyjne postaci podobne do tych znanych z filmów, telewizji czy książek. Użytkownicy chętnie wchodzą z nimi w interakcje, bo to jest coś podobnego do odnoszenia się do bohaterów, których znaliśmy i lubiliśmy wcześniej. To ich zdaniem tłumaczy otwartość na korzystanie z tych technologii i brak obaw o konsekwencje. Oczywiście nasi fikcyjni bohaterowie z dzieciństwa byli wcześniej ograniczeni wyobraźnią autorów. Teraz jest inaczej, trzeba więc pamiętać, że wyrażane przez chatboty opinie mogą być nieprawdziwe czy nieetyczne, ale te relacje nie są w naszym życiu czymś absolutnie nowym.
4: Na absolutnie nowe fakty zapraszamy o 9:00, a już za chwilę, tak?
3: Fakty sportowe. RMF FM zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramic.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Lech Poznań wygrał z duńskim Orchus w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, no i zapunktował w rankingu UEFA.
4: Czas na kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM, z nimi Cezary Dziwiszek.
12: Dzień dobry.
4: Czarku, witamy. Które miejsce zajmuje teraz Polska w rankingu i co to oznacza?
12: Wirtualnie Ekstraklasa jest na rekordowo wysokiej 10. pozycji. Jeśli udałoby się utrzymać to miejsce do końca sezonu, to za 2 sezony mistrz Polski nie musiałby się kwalifikować do Ligi Mistrzów. Piłkarskie science fiction z udziałem Polski stanie się faktem, jeśli nie wyprzedzą nas do tego czasu Czesi. Nie zapunktował wczoraj Górnik, który przegrał z Fenerbahce Stambuł 0-1. Zabrzanie cały mecz byli w głębokiej defensywie, a trener Michał Gaszparik najmocniej chwalił nowego bramkarza.
13: Filip Szulce potem 2 czyste okazje złapał i to nam pomogło, że mamy otwarty wynik do drugiego meczu. Mamy 4 dni na przygotowanie do pierwszej kolejki, nie będzie to problem.
12: Nowy sezon Ekstraklasy rusza w piątek, a rewanże Górnika i Lecha w eliminacjach Ligi Mistrzów za tydzień. Reprezentant Anglii Morgan Rogers przechodzi z Aston Villa do Chelsea. Według mediów na Wyspach za aż 117 milionów funtów, co czyni go najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii. Poprzedni rekord jest z początku lipca. Manchester City kupił Eliota Andersona za ledwie 1 milion funtów mniej. Reprezentanci Polski o włos od pierwszych medali w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Drużyna panów w składzie Polaczek Popiela Pasiut zajęła 4 miejsce w konkurencji K1. Panie w składzie Zwolińska Danek Brzeska były 5. W kolejnych dniach Klaudia Zwolińska będzie bronić aż 3 medali indywidualnie. Przed rokiem w Penrith w Australii zdobyła 2 złota i brąz.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramic.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Magic Herwat Marek, zobaczmy, co nas czeka dzisiaj w pogodzie.
0: Dostałam kolejne, bardzo konkretne pytanie pod 3322. Kiedy na Dolnym Śląsku w Czerwonej Wodzie deszcz przestanie padać? No i właściwie mogę powiedzieć, że w tych okolicach deszcz się dzisiaj skończy, ale też się dzisiaj zacznie, ale to dopiero wieczorem. Może też padać w nocy i jutro w ciągu dnia. To dotyczy akurat niemal całej Polski. W Czerwonej Wodzie dzisiaj 17 stopni, a w innych regionach średnio tak 18 do 20.

0: A z czego ona jest?
1: Ona jest ze snu.
0: Aha, okej. Okay.
1: Ale no słuchamy o niej na jawie. To jest
0: 16 minut i będzie 9. Ciekawe dane wakacyjne. Polacy w pierwszej trójce narodowości pasażerów lecących do Grecji.
1: Tak, tak, podobno piloci nam biją brawa, jakby osadzą samolot z Polakami.
0: Podobno pokochaliśmy greckie wyspy, tu cytasz.
1: Ciekawe dlaczego.
0: Znaczy, zapytaj tych, którzy w Mielnie od tygodnia grają w planszówki. Ja nie wiem.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj BIG.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Majan, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
17: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
16: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
17: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: pora w RMF FM na wakacyjne sejfy, a w nich kwota główna, nagroda główna na dzisiaj, 1 000 000 złotych.
1: Milion.
0: Ale, milion.
1: Sejfak. Czyli przyszedł normalnie Mikołaj z worem, przyszedł, i mówi, mam milion.
0: Mam. Ale mówi też ten Mikołaj, mówi, ho, ho, ho. W tym sejfie jest 30, w tym 42, w tym jest 50 koła, tak mówi.
1: Ale to nie wszystko. Jeśli potrzebujecie miliona, to jest teraz dobry moment, bo startuje jedyna dzisiaj super godzina tylko dla słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata. Ja dawno nie startowałem dla was.
0: Proszę cię bardzo,
1: super
0: Tomasz,
1: godziny, więc
0: to
1: bym chciał. Od teraz, od godziny 8.51 do godziny 9.51 każde RMF, które przyjdzie pod 7474, to aż 1300 szans w grze o nawet 1 000 000 złotych.
0: Czyli możecie wysłać teraz jednego SMS-a, potem sobie zrobić śniadanko, ponczusia, ewentualnie pójść zająć leżak na dzień.
1: Dokładnie.
0: Ręczniczkiem, a potem wrócicie i wysłać drugiego SMS-a.
1: I każdy z nich to będzie 1300 szans. Tylko przez godzinę.
0: RMF SMS 7474.
1: Tylko powtarzam, grają tylko ci, którzy potrzebują kasy. Nie potrzebujecie kasy, proszę nie zajmować miejsca innym. Jak potrzebujecie kasy? Bardzo proszę. RMF pod 7474.
0: Kto nie potrzebuje kasy, ten się z nami nie bawi.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Barbara, jaka piękna fryzura.
11: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
10: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a i

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
2: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
1: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Po reklamie.

0: 9 przed nami, a to oznacza, że fakty w RMF FM te również teraz przed nami.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński już na miejscach. Zaczynamy.
2: Turecka policja zatrzymała 9 kibiców Górnika Zabrze.
3: To konsekwencja wczorajszych burt podczas meczu z Fenerbahce.
2: Co wydarzyło się na stadionie w Stambule, o tym reporter RMF FM.
3: Potem ciekawe doniesienia amerykańskich mediów.
2: Prezydent FIFA może zostać kolejnym sekretarzem generalnym ONZ.
3: A w naszym wakacyjnym cyklu Pyszne bo Polskie odwiedzamy Pomorze Zachodnie. Dziewięciu uczestników burt podczas meczu Górnika Zabrze z Fenerbahce Stambuł jest w rękach tureckiej policji.
2: To kibice piłkarskiego klubu z Zabrza, który grał z turecką drużyną w eliminacjach Ligi Mistrzów. Krzysztof Zasada z nowymi faktami.
3: Krzysztofie, co wydarzyło się na stadionie w Stambule?
4: Przed meczem kibice Górnika Zabrze rozwiesili w tym sektorze baner. Obsługa zwróciła im uwagę, by usunęli transparent. Wtedy doszło do przepychanek. Do akcji wkroczyli tureccy policjanci, a podczas burdy opiekun polskich spotersów złamał rękę. Obrażenia nie były wynikiem bezpośredniego ataku, a ten mężczyzna niefortunnie się wywrócił. Tureccy funkcjonariusze zatrzymali najpierw 8 Polaków. W trakcie przerwy w meczu zidentyfikowano jeszcze jednego z uczestników bijatyki. Zatrzymani są teraz w jednostce policji, trwają przesłuchania. Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszą, czy odpowiedzą za wykroczenia, czy za przestępstwa.
3: Donald Trump chciałby, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ-u został prezydent FIFA Gianni Infantino.
2: Tak twierdzi New York Post, powołując się na anonimowe źródła z otoczenia amerykańskiego prezydenta. O szczegółach za ocean korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Według gazety Trump uważa, że Infantino, z którym w ostatnich latach zbudował bliskie relacje przy organizacji mundialu, ma zdolność jednoczenia ludzi i sprawdziłby się na czele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na razie nie ma jednak informacji, by sam Infantino był zainteresowany kandydowaniem, a doniesień New York Post nie potwierdziły dotąd największe światowe agencje informacyjne. W tym roku kończy się jednak kadencja Antonio Guterresa i zgromadzenie ogólne będzie musiało wybrać nowego szefa Narodów Zjednoczonych. A wiadomo, że kluczowy głos należeć będzie do Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Ważny polityczny temat już za chwilę w Radiu RMF 24.
2: Czy w Prawie i Sprawiedliwości może dojść do rozłamu?
3: Zapytamy o to profesora Sławomira Sowińskiego, politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Są wakacje, no muszą być lody.
3: Dlatego w naszej akcji Pyszne bo Polskie nie mogliśmy ominąć miejsca, które polecili nam nasi słuchacze z zachodniego Pomorza.
2: Nasz żółto-niebieski konwój zaparkował przed lodziarnią rzemieślniczą przy Jagiellońskiej w Szczecinie.
3: Na miejscu Magdalena tak Wojtoń i Anna Pałamar, witajcie.
7: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Nasi słuchacze, prawda, pisali, że koniecznie musimy tam skosztować tych pyszności.
7: Tak, a jak wiecie, nas nie trzeba długo namawiać. Dudkiewicz, Lody i Ciastka, tutaj jesteśmy. A z nami Edyta Aga Dżanian, która z tym miejscem związana jest od samego początku. Co takiego tutaj robicie, że przyciąga takie kolejki?
8: Myślę, że powodem, dla których pod naszym lokalem ustawiają się kolejki, jest to, że przede wszystkim dbamy o jakość. Jakość obsługi, jakość produktów stawiamy na produkty, które są wytwarzane przez nas albo przez lokalnych dostawców.
7: Pyszne te lody macie. Ja sobie tutaj zrobiłam wczoraj wieczorem spacer na takie nietypowe. To był chyba popcorn z karmelem. A słuchajcie, cały czas koło nas chodzi pan, który przynosi świeże lody, dlatego że te lody powstają w nocy, tak? O 4 rano były kręcone i teraz jeden raz, drugi raz, trzeci raz. Matko, ile smaków!
8: Tak, tak. Te lody tak naprawdę, produkcja lodów zaczyna się o godzinie 2 w nocy i przez całą noc nasi pracownicy pracują na...
7: Przepraszam, a co teraz pan niesie?
9: Jagodzianki, proszę panią. Jagodzianki, najlepsze w Szczecinie niby prawdopodobnie.
7: O matko, no to dobrze.
8: Tak. Jagodzianki również wypiekamy w nocy. Tak naprawdę przez całą noc nasi pracownicy pracują nad tym, ażebyście rano mogli zjeść pyszne i świeże wypieki oraz lody.
7: Powtórzę, nas nie trzeba długo namawiać.
10: Ale zaczęło się od tego, że rozwoziłaś te lody na rowerze na Jasnych Błoniach. Jak to było wtedy?
8: Tak, my na początku naszej działalności zakupiliśmy rower, który w naszym pomyśle pomógłby nam rozszerzyć naszą działalność i rozstawialiśmy się na Jasnych Błoniach. Pamiętam, jak z Patrykiem codziennie rano jeździliśmy na nasze wyznaczone miejsce tym rowerkiem i sprzedawaliśmy wam, nasi kochani goście, lody, które mogliście zjeść na spacerku.
7: I tak to wszystko się zaczęło. W faktach za godzinę usłyszycie o niesamowitym połączeniu smaków, które możecie zaskoczyć swoich gości. Wiem też, że macie dla nas niespodziankę. Nie możemy się doczekać.
2: No, zatem do usłyszenia o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Ale dobre miałeś wiadomości dotyczące pogody, nie?
11: No właśnie chciałam powiedzieć, jak to z tym deszczem dzisiaj, bo na północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a wieczorem lokalnie nawet burze w tamtych województwach północnych. Za to na południu pogoda dzisiaj zapowiada się trochę spokojniej, no i cieplej, tak do 22 stopni. Natomiast już dzisiaj wieczorem i w nocy zaczną się deszcze w wielu regionach w kraju i te deszcze mogą się utrzymać jutro przez cały dzień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Mówimy wam dzień dobry w tym momencie. Piękne, słoneczne, uśmiechnięte. Dzień dobry. Wstawaj się na wiatło RMF FM. Przemysław Skowron.
12: Jacek Tomkowicz.
0: Tak.
11: Magda Karwat-Marek.
0: Tak. I słuchajcie, no my to super.
11: Ale radosne, no.
12: Wy też fajnie. Słuchacze też fajnie. Słuchacze w ogóle, zróbmy brawa dla słuchaczy, którzy wstali.
0: Coś wspaniałego po prostu. Ale zawsze miażdżycie, ale dzisiaj rozwaliliście moje mózg rozwalony po prostu.
12: Pięknie.
0: Świetne, to jest świetne. Paweł, Marek, Basia.
11: Żeby w środę o 9:05 tak pięknie wyglądać.
12: I oczy normalnie otwarte i tutaj tego.
0: Cudownie.
12: Uszy nastawione, słuchaj.

0: lato latem, ale to trzeba być na bieżąco ze sprawami ważnymi, dlatego przez cały czas tutaj czytamy dla was prasę, oglądamy telewizje śniadaniowe i wiemy, co się dzieje w świecie.
1: I co się dzieje?
0: Daniel Obajtek. Pan Daniel najpierw podpisał się pod listem stowarzyszenia byłego premiera Morawieckiego Mateusza, potem się wypisał.
1: Aha.
0: No, mówiliśmy zresztą o tym faktach RMF FM, a wczoraj wieczorem na portalu X oficjalnie jednak stanął pan Obajtek w obronie pana Morawieckiego.
1: On jak z tego mema, idę albo nie idę. W końcu kogo popiera Daniel Obajtek? Bo już się pogubiłem.
0: Nie wiem, chyba i tego.
1: O.
0: I to jest polityka.
1: No.
0: Po prostu chłop mądrze robi. Jest za i przeciw.
1: I jeden i drugi zadowolony.
0: Luksusowa sytuacja.
1: Ale to głupich ludzi do tego Orlenu to nie biorą.

0: Halo i Beyoncé w RMF FM 9.24, ale żeby nie było, są też dobre informacje.
1: No same dobre mamy.
0: Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska ogłosiła powstanie pierwszego lasu społecznego.
1: Coś wspaniałego.
0: Las społeczny pod Wrocławiem, a będą kolejne.
1: Czy co to jest las społeczny, tak, pytacie? Mówi pani Paulina.
2: Las społeczny to las o wiodącej funkcji społecznej, w którym lubimy spędzać czas, ale także po prostu spędzać tu miło weekend z rodziną, edukując dzieci, będąc blisko przyrody.
0: Czy to jest normalnie taki las? I tam sobie możesz pójść i po tym lesie se chodzisz.
1: I są drzewa oraz przyroda.
0: To jest super.
1: Wspaniałe.
0: I to będzie więcej lasów, po których będzie można normalnie po lesie chodzić.
1: I to tam można iść normalnie, bez kolejki, tam, tak, nie jak do lekarzy. Tak,
0: nie, tam ludzie właśnie jak głupi do lekarzy chodzą, tam, do lasu mogą tam, iść chodzić.
1: I pani powiedziała, że tam jak możesz sobie wziąć kiki i też chodzić to, na rowerze.
0: Z tatą, z mamą. I my taką, żeby sobie, ale to super jest, mamy taką propozycję, żeby ministerstwo postawiło jeszcze drzwi do lasu.
1: Drzwi,
0: niech cały świat patrzy i podziwia. I wejście taką bramę, tak.
1: Tylko klucze będą mieli w ministerstwie.
3: Reklama. To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha.
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
11: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dobra ekipa na lato.

0: nogi zwarte to słabo, bo to nie dojdziesz daleko na takich nogach, bo nawet się pogną.
1: Ale że zakochana chyba
0: kolanach to. Kolanach ci się... Nie, to... To normalnie to miejcie z organizmu można. I z kości.
1: Ale dzisiaj nam zadajecie tych pytań pod 3322. Łukasz pyta o pogodę w miejscowości Serniki i pyta, czy my ją znajdziemy. No my byśmy nie znaleźli. Oczywiście, że znajdziemy. Serniki dzisiaj bez deszczu, nawet 22 stopnie i można powiedzieć, że to jest taka najwyższa dostępna temperatura. Za to jutro w Lubelskiem deszczowo, bo Serniki są w Lubelskiem, a nawet burzowo i to może jutro dotyczyć całej Polski.
0: Zna się ta karwatka na pogodzie?
1: Nie, Karwatka Marczka.
0: Myśmy od lat mówili do panny dyrektor, bierz karwata do pogody, bierz, to jest dobry kierunek.
2: Długo jeszcze trzeba popracować, no. Ale bez.
0: To jest diament, troszeczkę szlifu i to naprawdę będzie błyszczał.
1: To już oszlifowane jest, co wy?
2: Serniki bez deszczu. Pytanie, czy z rodzynkami?
1: A nie, bez.

0: Bardzo ważne, bardzo ważne przypomnienie. Macie jeszcze 2,5 minuty wam zostało. Dwie zakładzikiem.
1: Bym powiedział nie za dużo.
0: To jest malutko, bo to jest o, podrapiesz się po głowie, już 15 sekund minęło. Natomiast to są 2 minuty, żeby wysłać hasło RMF SMS-em pod 7474 i my przez te 2 minuty tylko tyle, więcej nie możemy dla was zrobić. Każdego SMS-a pomnożymy razy 1300.
1: I taka szansa się już dzisiaj nie powtórzy. To jest jedyna dzisiaj super godzina, tylko we Wstawaj Szkoda Lata. I w ten sposób macie 1300 szans w grze o nawet 1 000 000 złotych.
0: Przez niecałe 2 minuty. Ja przypomnę, że nagroda główna to jest 1 000 000. Ale w sejfach jest też 30, 42 tysiące.
1: I już pół minuty. 50. I to ile zostało? To już 1,5 minuty.
0: Tak? A myśmy byli wczoraj tam, tak, u dyrekcji, to kombinowaliśmy i mówią Skowron, tak, Tomkowicz, tak, mówi dyrektor. Do 9:51, a i potem...
1: I potem bój się Boga, więc nie przedłużysz.
0: Tyle.
1: Ja mówię, no dobra, no to dobra, to jeszcze minuta 15 sekund. Ale to zdążysz wysłać RMF pod 7474.
0: Nie, bo to 3 literki są, RMF.
1: Plus i to można 7, z małych, 7, 4, dużych 4, liter, też, to obojętne.
0: No. Tak, no bo akurat na to system jest ślepy, to tego nie widzi.
1: Ale, i no, to nie pisz tam, nie wiem, Litwojczyzno moja. Nie,
0: no bo nie zdążysz, się nie załapisz na bonus i po co ci to?
1: O, minuta już została, no to jest ile, to jest minuta. A żeby potem nie było, o ja głupia.
0: I jeszcze przez niecałą minutę mnożymy wasze SMS razy 1300. Każdy jeden z nich to 1300 szans na 1 000 000. To
1: Także
0: co?
1: Lepiej wejdźcie do gry teraz.
0: RMF SMS 7474.

0: sama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale to nasz sofo, selekcjonować nie ma mój miś w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, od Beta Moro. Spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
17: Na Golasa?
18: Tak.
17: Zupełnie?
18: Zupełnie.
17: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
16: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
19: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
20: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
21: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Po reklamie.
24: To już prawie 10. Co to oznacza, że w tym momencie, w tej chwili, w RMF FM mamy dla was fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Waryński, zapraszamy.
25: Wicepremier i minister cyfryzacji ogłasza w RMF FM.
26: W lipcu zaprezentujemy projekt podatku cyfrowego, ujawnia Krzysztof Gawkowski.
25: Kraków wciąż czeka na termin przedterminowych wyborów prezydenckich.
26: Opozycja uważa, że jesienny termin może sprzyjać koalicji obywatelskiej.
25: W faktach o 10 także pyszne, bo polskie.
26: W ramach wakacyjnej akcji RMF FM nasze dziennikarki odkrywają lokalne smaki z zachodniego Pomorza. Podatek cyfrowy to nie jest podatek antyamerykański. W lipcu projekt ujrzy światło dzienne.
25: Informował w RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który był gościem porannej rozmowy.
27: Czy wielka

0: Brytania ma kłopoty z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi? W sprawach wojskowych nie ma, a ma podatek cyfrowy.
1: Ale nie jest na flance wschodniej.
0: A Francja ma podatek cyfrowy, ma. A Włochy mają podatek cyfrowy.
1: Ale wszystkie kraje są dosyć daleko od Rosji, zgadza się
0: pan. A premierka Meloni kłóci się z Trumpem, a Austria ma podatek cyfrowy. Dlaczego te wszystkie państwa zarabiają na swoich obywateli, na startupy, rozwój kompetencji cyfrowej, cyberbezpieczeństwo, miliardy euro, a Polska nie zarabia?
2: Czy duże korporacje będą mogły uniknąć opłat za opodatkowanie?
0: Dlaczego ktoś, kto w Polsce płaci uczciwie podatek, mając platformę cyfrową, ma płacić podatek taki, który nie płaci. Niech płacą ci, którzy tutaj robią interesy, a tutaj wyprowadzają tą inżynierię finansową na koniec.
1: Przecież to jest furtka idealna, żeby ten podatek ominąć. Jak
0: nie,
1: to
0: nie, no pewnie, że nie. Dlatego, że w Polsce w ogóle nie mamy takiego dzisiaj podatku. To, że mamy tą rozmowę u pana o poranku, to jest tak. Trzeba coś zacząć wprowadzać, robić jakieś dźwiczki, otwierać i mieć drogę do tego, żeby obciążać podatkami instytucje i wielkie big techy.
3: Cała rozmowa Piotra Selaka z Krzysztofem Gawkowskim do obejrzenia na rmf24.pl. Przesunięcie wyborów w Krakowie na jesień może być korzystne dla Koalicji Obywatelskiej. Tak komentują pod Wawelem politycy opozycji.
2: Mijają niemal 2 miesiące od referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, a wciąż nie ma daty przedterminowych wyborów.
3: Polityczne komentarze zbiera dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Maćku, co jeszcze usłyszałeś?
4: W interesie wszystkich jest przeprowadzenie wyborów jak najszybciej, tak mówi krakowski poseł KO Dominik Jaśkowiec.
5: Przesuwanie tych wyborów raz powoduje to, że faktycznie opozycja szuka jakiejś igły, żeby nas ukłuć. Po drugie, tak naprawdę nikomu nie służy ten fakt zawieszenia i tymczasowości, który jest.
4: Koalicja Obywatelska będzie czekać na rozstrzygnięcie w sprawie protestu Edwarda Nowaka. Mówi się, że liczą na odbicie w sondażach po aferze ze szpitalami, kontruje krakowski radny Łukasz Gibała.
6: Liczą na to, że jak będą później wybory, to te notowania im wzrosną, a pan Nowak jest związany z Platformą Obywatelską. Część z kolei osób twierdzi, że być może chodzi o jakieś interesy związane z odchodzącym układem władzy, o to, żeby coś jeszcze załatwić.
4: Terminu wyborów w Krakowie nie poznamy do czasu rozstrzygnięcia zażalenia w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Sąd apelacyjny ma na to 30 dni.
3: Na giełdach paliw ropa drożeje. Jest wyceniana najwyżej od niemal 6 tygodni, informują maklerze.
2: O tym, kiedy możemy spodziewać się podwyżek na stacjach paliw, już za chwilę opowie w Radiu RMF 24 gość Michała Zielińskiego, Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex.
3: W naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Pyszne, bo polskie dziś w zachodniopomorskim.
3: Dzień zaczynamy od węglowodanów i takich słodkości, które wywołują uśmiech od samego właśnie rana.
2: Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar wciąż są w Szczecinie, gdzie odwiedzają jedną z najbardziej znanych rzemieślniczych lodziarni w mieście.
3: Witamy ponownie.
8: Tak,
3: smak jest waszym numerem jeden, bo spróbowałyście wszystkiego.
8: Tak, Tomek mówił o tych węglowodanach, więc myślę, że po naszym głosie słychać, że już tych węglowodanów na koncie mamy sporo. Ja mam w tym momencie w ręce rożek z pistacjami i Edytko, ten drugi smak to?
9: Palone masło z orzechami pekan.
8: Ewa pytała o mój ulubiony smak, więc chyba właśnie ta pistacja to będzie mój numer jeden. Ania, a ty?
9: No ja jednak wybieram palone masło z pekanem. To jest przepyszne, lekko słone, maślane, wspaniałe.
8: Edyta, ty tutaj jesteś od samego początku. Jaki jest twój ulubiony smak w tej lodziarni?
9: Ja chyba, moim ulubionym smakiem są lody na bazie jogurtu greckiego i wszelakich owoców, które oczywiście na świeżo mrozimy i dodajemy do naszych lodów.
8: Ewo, Tomku, a nie wiem, czy próbowaliście kiedyś lodów o smaku jagodzianki. To jest taka jakby jagodzianka zmiksowana z mlekiem, dobrze mówię?
9: Tak, jagodziankę robimy na bazie jogurtu greckiego, świeżych jagód, konfitury jagodowej i kruszonki, którą dodajemy również do jagodzianek.
8: Te dźwięki z tyłu to jest dźwięk kasy, dlatego że tutaj cały czas ustawia się kolejka, cały czas ktoś przychodzi, kupuje lody, czyli chyba możemy, Aniu, prawda, bez najmniejszej wątpliwości przekazać, Edyto, na twoje ręce ten oto
9: certyfikat pyszności RMF FM. Proszę bardzo.
8: Także bardzo dziękujemy za to, jak wspaniale nas ugościliście i zgadzamy się z słuchaczem Przemkiem, który zgłosił was do tej naszej akcji Pyszne bo Polskie. Rzeczywiście warto tu było przyjechać i warto było o tym miejscu opowiedzieć całej Polsce. Także gratulujemy gorąco. A my, słuchajcie, ruszamy do kolejnego miejsca, gdzie punktem głównym będzie niewiarygodne. Kiszony schabowy.
3: My również gratulujemy Magdalena Wojtoń, Anna Pałamar. Gratulujemy tych pyszności, które tam też spróbowaliśmy. smakowałeś tej lodziarni, prawda? A ten kiszony schabowy, no brzmi to, Tomasz, no, prawda? Ciekawie. Zaskakująco. Tomek tu już powiedział, że chyba przyjedzie i będzie próbował. Na pewno sprawdzić. Też będzie smakowicie.
2: Do usłyszenia w kolejnych Faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Piętnastka teraz na termometrach w Suwałkach, więc bez strzału, ale w Gdańsku jest już 20. Potem będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy od 20 stopni na północy, przez 22 w centrum, do 23 kresek na południowym zachodzie. Czyli fajnie.
11: No i super. Fajnie. Kolega Dyku, widzę, przygotowany.
0: To jest dziwne.
11: A Dyku nie wiedział, jak się ubrać, widzę, że bo troszkę tutaj, tu długie spodnie, tu krótki rękaw.
10: Ale ładnie się ubrał, ładnie.
0: Czyli albo tak, albo tak.
10: Koresponduje z nami. Co? To zagramy.
11: Ja bym grał na twoim miejscu.
0: To ja może powiem tak, że dzisiaj znany polski artysta obchodzi urodziny 40. No. I będę miał dla słuchaczy 40 biletów z okazji jego 40 na jego koncerty. Tak, nic więcej na razie nie mówię, ale sprawdźcie, czy nie chodzi o waszą ukochaną gwiazdę. Szczegóły i bilety niebawem w programie Byle do lata. Daniel Dyk, dzień dobry.
10: No ładnie.

ktoś zamawiał Dawida Podsiadło? A, ja zamawiałem, no tak. Muzyka najlepsza pod słońcem w RMF-ie spełnia marzenia naszych słuchaczy, jak się okazuje także prowadzących. Jeszcze raz dzień dobry. Słuchajcie, jak nas chwalić, to nas chwalić. Polska powiększyła swoją powierzchnię o 433 hektary. Bardzo dużo. Największe zmiany nad Bałtykiem. Granice dostosowano do nowych regulacji dotyczących wód terytorialnych. Słuchajcie, mamy więcej morza. Czy mogła być lepsza wiadomość na wakacje?

0: byle do lata w RMF FM. Słuchajcie, Magic mi podesłała newsa. Retrogradacja Merkurego. Nie do końca wiem, co to znaczy, ale to zawsze złowieszczo brzmi. Czytam, że się kończy. I to podobno dobrze, bo retrogradacja Merkurego to konflikty, nieporozumienia, kłótnie, oddalamy się od siebie. A jak się kończy, to teraz gwiazdy będą nas nakłaniały do powrotów. Ej, chyba jeszcze nie do takich powrotów z czasów.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już...
1: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Po reklamie.
11: RMF FM. Zawsze.

zaczarowała. A propos magii, trwa lato na bogato w RMF FM i ktoś na pstryknięcie palców może stać się nagle jednym z RMF-owych milionerów. Nagroda główna dzisiaj 1 000 000 złotych. I do tego taka fajna data, 22. No, szkoda się, żeby coś fajnego dla was się pojawiło. Zwłaszcza, że ja do tego dzisiaj jestem pierwszy dzień po urlopie, więc wypoczęty, zrelaksowany, chętny do pomocy. Mały prezent ode mnie, proszę bardzo, w tym momencie. No bo tak, skoro mamy 2 dwójki, no to żal by było nie zrobić z tym czegoś fajnego. Panie i panowie, super szczęśliwy numerek. I zaskoczenia nie ma, to numer 2. Sprawdźcie teraz, ile razy macie 2 w swoim numerze telefonu. To bardzo ważne, bo przez 10 minut od tej chwili każdy z naszych słuchaczy może zyskać aż 1000 losów. Wystarczy SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474. Ale 2 zmienia wszystko. Za każdą 2 w numerze telefonu dodajemy 1000 losów więcej. Czyli za 1 2 dodatkowe 1000. Za 2 2 2000 ekstra szans. Za 3 2 dodatkowe 3000 szans. Gramy też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji. Podkreślam, tylko przez 10 bardzo, bardzo szczęśliwych minut. Im więcej 2 w waszym numerze telefonu, tym więcej szczęścia, tym więcej szans na 1 000 000 złotych. No żal by było nie skorzystać z takiej kumulacji losów. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Bilet do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sponsorem programu Bilet do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

kończy się super szczęśliwy numerek. Jedyny taki w tym tygodniu. Już się taka okazja nie powtórzy. Pomaga zdobyć najwięcej szans na 1 000 000 złotych. Każdy może zyskać teraz 1000 losów, ale za każdą dwójkę w waszym numerze telefonu dodatkowe 1000 szans. Zostały tylko minuta 32 sekundy. RMF 7474.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
8: Może jest we Włocławku.
9: Może w Kęta.
10: A może w Jaworznie.
11: Poważnie?
12: Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się kręcę.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Media Expert taniej.
3: O reklamie.
19: I już prawie godzina 11, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie faktów RMF FM mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
20: Zapraszamy. Napad z bronią na firmę w Kurniku w Wielkopolsce.
21: 42-letni Ukrainiec zatrzymany przez policję. Szczegóły w relacji reportera RMF FM.
20: W faktach także problemy z systemem alarmowania w Warszawie.
21: Syreny wyły również po zakończeniu ćwiczeń.
20: Za chwilę też o rajdzie polskim, który startuje już w piątek na drogach województwa śląskiego.
21: W faktach kulturalnych RMF FM Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.
20: Na początek faktów Ukrainiec, który zamaskowany z bronią napadł na siedzibę jednej z firm w Kurniku w Wielkopolsce, zatrzymany przez policjantów.
21: 42-latek ukradł z biura kasę pancerną. Funkcjonariuszom udało się go zatrzymać po kilku godzinach od napadu.
20: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Jakie są ustalenia policji?
22: Nad ranem napastnik w kominiarce wszedł do pomieszczenia ochrony w jednej z firm. Miał przy sobie pistolet, jak się potem okazało, hukowy, a także nóż. Związał ochroniarza, następnie splądrował pomieszczenia biurowe, zabierając stalowy sejf, a także telefon i kluczyki do firmowego samochodu. Załadował do niego kasę pancerną i odjechał. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy w pobliżu zabudowań natrafili na skradziony samochód, a obok porzucony sejf, którego mimo prób zniszczenia zamka złodziejowi nie udało się otworzyć. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość cudzoziemca i po kilku godzinach go zatrzymać. Usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieży samochodu, telefonu i sejfu, w którym było 3200 zł. Trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia.
20: Tylko my znamy fakty.
21: Podczas ćwiczeń Alarm 26 w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania, dowiedział się reporter RMF FM.
20: Wczoraj od 7 do 19 na terenie całego kraju odbywały się ćwiczenia systemu ostrzegania z wykorzystaniem syren.
21: RCB wysłało co najmniej dwa komunikaty po 13 i po 15 o tym, że ćwiczenia już się zakończyły, ale ostatnie sygnały wybrzmiały w stolicy dopiero po 21.
20: Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak tłumaczy się rządowe Centrum Bezpieczeństwa?
23: Popołudniowe alerty RCB zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje jednak, że po godzinie 21 w Warszawie rzeczywiście włączono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element testów. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.
24: Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna.
23: Mówił mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za ten błąd.
21: Problemy na krajowej 25 w pobliżu miejscowości Brzezie w Pomorskiem.
20: To jest odcinek między Białym Borem a Człuchowem. Służby usuwają tam substancję ropopochodną. Wprowadzony został ruch wahadłowy.
21: 82. rajd Polski startuje już w piątek. Rywalizować będzie prawie 150 załóg.
20: Do niedzieli kierowcy będą się ścigać na drogach województwa śląskiego.
25: W czasie takiego startu pan woli

0: uciekać czy gonić?
1: Łatwiej jest uciekać, no bo mamy już tą przewagę, nie? Więc jakby to jest na pewno, jeżeli już mamy wypracowane i jakby jesteśmy w stanie tą jeszcze dużą przewagę, że możemy tą kontrolować, nie? Ale generalnie cieszę się na ściganie, na zawody, na to, co tu się będzie działo, że jest to otwarcie w piątek wieczorem pod Spodkiem, które jest takim naprawdę show w centrum naszej aglomeracji, w centrum Katowic i zostało się taką wizytówką tutaj, że jest mnóstwo kibiców wtedy.
2: Z kierowcą Jarosławem Szeją rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Pora na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
3: Dzień
2: Kasiu.
3: Dobry. Witamy, Kasiu. I na początek opowiesz nam o festiwalu szekspirowski.
4: Wpływ sztucznej inteligencji, platform społecznościowych i późnego kapitalizmu na współczesne interpretacje dzieł Szekspira. To jest motyw 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Jubileuszowa edycja jutro zaczyna się w Gdańsku. Wydarzeniu towarzyszyć będą eksperymenty językowe, w tym na przykład pierwsze w historii wystawienie Hamleta w całości w języku śląskim. Do 2 sierpnia można oglądać spektakl z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech czy Hiszpanii. O przyjaźni, inspiracjach i współpracy z twórcami, którzy od ponad 40 lat kształtują życie wybitnej szkockiej aktorki, opowiada wystawa Tilda Swinton Ongoing, a pracowała ona m.in. z Derekiem Jarmanem, z Jimem Jarmuszem czy Luką Guadagnino. Ta wystawa przyjeżdża do Polski.
5: Coming and seeing how simple it is.
4: Mam nadzieję, że przyjdziecie na nią i zobaczycie, jak łatwo jest pracować z przyjaciółmi. Najbliższy przystanek we wrześniu w Warszawie. Od 18 września wystawa Tilda Swinton będzie czynna w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Tom Holland i Zendaya z czerwonego dywanu Odysei przeskakują na czerwony dywan Spidermana. Oboje grają w nowej odsłonie tego filmu. O jednej z najgorętszych wakacyjnych premier opowiem za kilkanaście minut w naszym radiu internetowym RMF24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do lata. No skoro pojawił się Spider-Man, no to u nas pojawiają się muzyczne supermoce. W RMF FM Igo, Vito Bambino i Mrozu. No właśnie, to właśnie on dzisiaj kończy 40 lat. Obiecałem 40 biletów na jego koncert. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły.

0: 40 mroza. Dzisiaj zdmuchuje świeczki. Słuchajcie, dla facetów to jest moment przełomowy. Pojawiają się motocykle. Nie, żebym coś na ten temat wiedział, ale generalnie odkładane długo marzenia zaczynają się wtedy spełniać. Dlatego chcę dać mrozowi fajny impuls od was. Co fajnego, co niespodziewanego po 40 was spotkało, tak super zaskoczyło. A jeśli jesteście przed 40, to może waszych rodziców, znajomych. Pokażmy mrozowi, że to jest dopiero początek najfajniejszego. Wpiszcie pod 3322, wpiszcie miasto z jego urodzinowej trasy koncertowej. Mamy dla słuchaczy, uwaga, 40 biletów na 40 urodziny Mroza od RMF FM. Miasto, w którym chcecie koncert Mroza obejrzeć, i dopisujemy te najfajniejsze momenty. 3322.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wozą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
2: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
3: Musimy trafić na dobrą promocję.
2: Przecież mówiłam Ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
3: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
2: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
4: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
5: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
12: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

Tego się doskonale słucha w trasie z RMF FM. Wiem, przetestowałem. A propos jazdy samochodem, muszę wam powiedzieć, jechałem dzisiaj do radia. W aucie temperatura ustawiona na 20 stopni i się włącza nie klimatyzacja, a ogrzewanie. W lipcu. Kto marznie daje głośniej, jest adrenalina i jest Michał Szczygieł w Byle do lata.

0: milion złotych. Wakacyjne sejfy w RMF FM są pełne pieniędzy. Także 30 tysięcy, 50 tysięcy można dzisiaj trafić. A teraz wchodzicie także do gry o kluczyki samochodowe. W lipcu co tydzień mamy dla was auto. W tym tygodniu, w piątek, ktoś odjedzie Renault Clio, elegancki hatchback w wyjątkowym kolorze, taka ciekawa zieleń, możecie sprawdzić na naszych stronach. Wchodząc teraz do gry, gracie o milion dzisiaj i o to, co w piątkowych losowaniach. A tam nie tylko samochód, ja powiem inaczej. Wiemy, że już pojutrze ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy złotych, eleganckie Renault Clio lub ponad 1 200 000 złotych. Chcecie? Będzie łatwiej. Od teraz przez 11 minut aż 1111 losów zyskujecie. We wszystkich tych finałach. Hasło RMF ślemy za 4,92 pod numer 7474. 1111 szans przez 11 minut. Także na www.rmf.fm.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
13: Posłuchaj, tak brzmi lato w RMF FM.

Jeszcze tylko dwie minuty, więcej losów. Dzisiaj możecie zostać milionerami w wakacyjnych sejfach, a w piątek ktoś na pewno wygra ponad 1 200 000 zł lub 115 tysięcy złotych lub Renault Clio. 1111 szans w trzech losowaniach. RMF 7474.

0: ceny ropy dalej do góry.
1: Ważne fakty nie tylko dla kierowców. Samopołudnie w RMF FM.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
4: Gotowi na weekend? No to jazda!
3: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
4: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
3: Już w piątek po 8.30 w RMF FM. Ja, koko, jumbo, ja.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Już prawie godzina 12, więc witamy Fakty RMF FM w samo południe i Annę Wachowską. Witamy.
7: A ja zapraszam. Ceny ropy pną się w górę. Na początek kierowcy o paliwowym drenażu portfeli. Będzie kolejne uderzenie na Iran, zapowiada amerykański prezydent. Na celowniku zapasy uranu. A na koniec smaki zachodniopomorskiego. To w tym regionie jesteśmy dziś z akcją Pyszne, bo polskie. Ceny paliw rosną. Na wielu stacjach 95 kosztuje już prawie 7,5 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7 zł i 64 grosze. Fakty w południe otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski, który jest na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu. Witaj, Kubo.
8: Dzień dobry, jestem.
7: Rozmawiałeś z kierowcami. Czy oni liczą na to, że rządzący przywrócą pakiet ceny paliw niżej?
8: No zdecydowanie tak. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że szczególnie dłuższe trasy stają się bardzo kosztowne. Ludzie obawiają się też, że to nie koniec podwyżek na stacjach.
9: Te koszta są spore. No tutaj do Warszawy, z Zielonej Góry, na paliwo poszło prawie 500 zł.
8: Ma pani nadzieję, że rząd przywróci ten program CEP

0: Ceny paliw niżej?
1: Oczywiście. Oczywiście, bo niedługo nie będzie biednych ludzi stać jeździć autami, a bogatych zawsze będzie stać na wszystko.
2: Jest jak jest, no na to nie mamy wpływu. To jakiś mądry człowiek na Stanach Zjednoczonych sobie wojenkę wywołał. No i mamy to, co mamy.
0: Tak mówili mi kierowcy. Tutaj na stacji paliw na warszawskim Pobiślu za 95 musimy zapłacić 7 zł i 39 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 74 grosze. Z Warszawy Jakub Rybski.
3: Stany Zjednoczone chcą uderzyć w miejsca składowania uranu w Iranie. Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził, że taki atak może nastąpić wkrótce. W faktach studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
4: Dzień dobry. Tak, prezydent Donald Trump zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Wkrótce będziemy uderzać w ten obszar, powiedział Donald Trump. Zapowiedział też, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran potrzebowałby 25 lat na odbudowę. Ale Trump zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet. Powiedział Donald Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Jest 3-miesięczny areszt dla młodego mężczyzny, któremu prokuratura postawiła zarzuty zabójstwa matki i usiłowania zabójstwa babci. Do tragedii doszło w poniedziałek w Chojnie. Podejrzanego zatrzymano po kilku godzinach policyjnej obławy. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.
5: Fakty RMF FM na talerzu.
3: Nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie trwa w najlepsze. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar przeniosły się już do kolejnego miejsca na kulinarnej mapie zachodniopomorskiego. Tym razem będzie tradycyjnie, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu.
6: Tak, jesteśmy w spiżarni szczecińskiej, niezwykle klimatycznej piwnicy z białymi stropami. Z nami pani Beata, menadżer tego miejsca. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
6: Przed nami na stole mnóstwo potraw i kiszony kotlet schabowy. Jak to się robi?
7: Dokładnie. Przede wszystkim jest to troszeczkę inne mięso niż każdy przygotowuje w domu. Ono ma kość, co powoduje, że smak mięsa jest też inny. No i kiszone jest dlatego, że macerujemy go w wodzie z kiszonych ogórków. On musi tam spędzić troszkę czasu. Przez to jest bardziej kruchy. Dostaje takiego smaku kiszonego po prostu. No i później do pieca. I to jest właśnie ten cały sekret.
6: A to jest wasz pomysł, czy to jest tradycyjny przepis?
7: Nie, to jest, można powiedzieć, że to już jest nasz tradycyjny przepis, tak? Wymyślony przez naszych kucharzy i tak się tego trzymamy tutaj, tego naszego przepisu. Przez cały czas mamy dużo gości, którzy przyjeżdżają specjalnie na tego kiszonego schabowego do nas.
8: Czy to jest taka potrawa, z której jesteście tutaj najbardziej dumni? Bo widzimy tutaj obfitość wszystkiego, kaczka, kopytka tymiankowe, no i oczywiście ten paprykarz.
7: Tak, jesteśmy najbardziej dumni z tego kotleta schabowego, natomiast nasz paprykarz szczeciński, za który dostaliśmy też wyróżnienie od prezydenta miasta Szczecina, zrobiony w Szczecinie, też receptura, której się przez cały czas trzymamy, zapraszamy, jest jedyny w swoim rodzaju.
6: Szanowni państwo, to tak pięknie pachnie, że myślę, że na razie wystarczy. My spróbujemy tych pyszności, a o tym paprykarzu jeszcze chcielibyśmy porozmawiać, ale to już za godzinę.
7: Smacznego.
3: Zatem smacznego i do usłyszenia w Faktach o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Co, marzniemy dzisiaj, tak? To może dobrze. Wykorzystajmy ten dzień, żeby się zahartować, bo nie ostatni taki. Sprawdziłem jutrzejszą prognozę pogody. No będzie trochę przyjaśnień, głównie we wschodniej połowie kraju, tam przy samej granicy zachodniej także trochę więcej słońca, ale w centrum Polski, na południu, no mnóstwo chmur deszczowych. No i jeśli chodzi o termometry, no widzę jedną 20 w okolicach Zielonej Góry i 20 w Szczecinie, poza tym tak 15-16.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Tutaj Daniel Dyk. Witajcie. Tutaj program Byle do lata. Tutaj 12 w środę. Ja wiem, że To źle zabrzmi w kontekście turnusu, który być może macie wczasowego, ale w kontekście pracy całkiem nieźle zabrzmi. Środa, po południu, do weekendu z górki.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Król Gibango. Nie ma w tym roku wakacji, byście wy mogli je mieć szalone i kolorowe. W niedzielę o godzinie 10 na plaży w Stegnie rusza nasz hotel Parawan. No i Piotr Pręgowski spróbuje plażowiczom znaleźć drugie połówki. Szczegóły na www.rmf.fm, a po 18 w tę niedzielę wielki turniej Gibanga w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
2: Słuchajcie, jako król Gibango będę was zachęcał do tego, żebyście do nas przybyli, żebyście się włączyli w tę zabawę, w tą dobrą zabawę. Żeby kogoś poznać, żeby otworzyć swoje emocje, żeby spojrzeć komuś głęboko w oczy, żeby z kimś zatańczyć, żeby z kimś pójść na spacer, żeby wziąć za rękę, obejrzeć zachód słońca, żeby się po prostu przytulić.
1: Tańczymy przytuleni, gibamy się przytuleni, no i świetne nagrody przytulamy, m.in. bilety na koncerty waszych ulubionych gwiazd czekają.

0: tym się mówi prawdziwy cud. Słuchajcie, Australijka, jak czytam, urodziła identyczne czworaczki. Jednojajowe. Siostrzyczki. Niezwykle rzadki przypadek. Raz na 15 milionów ciąż. Czyli szanse są jak z trafieniem szóstki w loterii. No to szybkie pytanie do rodziców teraz. Wolelibyście trafić taką szóstkę czy taką czwórkę?
1: Reklama.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100%

0: Biedronka. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Lato 2026 w RMF FM.

0: milion złotych. W to dzisiaj celują słuchacze w wakacyjnych sejfach i mam coś fajnego. Wakacyjny bonus zagadka. Jeśli teraz przyślecie hasło RMF pod numer 7474, w ciągu najbliższych 10 minut, to zyskacie 1250 szans w dzisiejszym losowaniu, ale można podwoić tego bonusa. Jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie zamiast RMF hasło zagadkę. Uwaga! Cztery litery, zaczyna się na M, kończy na O, spacerują po nim turyści. Najbardziej znane w Polsce jest to Sopockie. Wiecie co to? No to nikomu nie mówcie, wysyłacie to słowo SMS-em pod numer 7474 i zgarniacie dla siebie aż 2500 losów. Nie będzie lepszej okazji w grze o milion. A jak nie wiemy, to piszemy RMF 7474 i jest 1250 szans. Sprawdźcie też bonusy na www.rmf.fm.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
11: RMF FM na dzień dobry.
10: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
13: I w niej pewnie...

0: Expert.pl.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: To każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty z

0: wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Byle to Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Słuchajcie, już tylko półtorej minuty bonusa niespodzianki. Przypominam zagadkę. Cztery litery. Pierwsze M, ostatnia O. Spacerują po nim turyści. Najbardziej znane w Polsce jest to Sopockie. Jeśli wiecie, wysyłacie to słowo SMS-em pod 7474 i zgarniacie aż 2500 losów w grze o milion. Albo piszemy RMF 7474 i wtedy wpadnie 1250 losów.

0: właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Już w piątek ktoś z Was na pewno wygra 115 tysięcy złotych.
6: Ponad milion.
7: Lub miejskie Renault Clio.
8: Wow, zielony, jak do Larsy.
9: Lato na bogato.
10: Tu codziennie szukamy
11: nowego milionera.
12: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Znowu muszę się zająć windykacją.
17: To coś z indykiem?
16: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
17: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
18: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
19: I to po raz 9.
20: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
21: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
22: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
20: Dziękujemy.
21: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
20: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
21: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
20: RMF FM to Wasz numer jeden. I takie są fakty.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
24: No to dajmy głośniej RMF, posłuchajmy szczegółów, faktów. O 13:00 zaprasza Anna Wachowska.
25: Strażacy walczą z pożarem zespołu szkół w mazowieckich Kozienicach. To informacja z gorącej linii RMF FM. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Wielkopolski. A w ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie jesteśmy dziś w zachodniopomorskim. Tym razem na talerzu paprykarz szczeciński w nowoczesnym wydaniu. Pożar zespołu szkół w Kozienicach na Mazowszu. Jak mówią policjanci, nie ma informacji o poszkodowanych osobach. Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się na miejscu?
26: Strażacy, jak usłyszałem, zlokalizowali już ogień. Gaszą go z wykorzystaniem podnośników. Płomienie objęły dużą część dachu szkolnego kompleksu, który jest w remoncie. Wewnątrz nie było żadnych zajęć, pracowały tam tylko ekipy budowlane. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru. Mieszkańców zaniepokoił potężny czarny dym, który pojawił się nad płonącym budynkiem. Do mieszkańców zaapelowano więc o zachowanie ostrożności, bo w wyniku pożaru w powietrzu mogły się pojawić szkodliwe substancje. Najlepiej zamknąć okna i drzwi oraz nie zbliżać się do miejsca pożaru.
25: Decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości zapadła, pisze w mediach społecznościowych rzecznik partii. Rafał Bochenek kolejny już raz przypomina, że każdy polityk PiSu, który chce w partii pozostać, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie. Na linii sejmowe studio RMF FM nasz reporter Kacper Wróblewski.
27: Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Wczoraj ujawniłeś, że wierność partii zadeklarował Daniel Obajtek. Dziś tak. Europoseł PiSu odniósł się do tej decyzji w serwisie X. Co napisał?
27: Były prezes Orlenu apeluje do polityków PiSu.

0: PiSu, że tu cytat, jedność nie powinna oznaczać wyrzucenia z partii Mateusza Morawieckiego. Obajtek pisze jednocześnie, żeby nie wykorzystywać jego deklaracji o jedności do dalszych ataków i kłótni. W PiSie mocno wrze, kolejny wpis rzecznika PiSu przypomina o ultimatum dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, pisze Rafał Bochenek. Jednocześnie stronnicy Morawieckiego, pytani, czy opuszczą PiS, odpowiadają.
1: Nie, my nie opuszczamy, ale liczymy się z tym, że PiS może nas opuścić.
0: A tak mówił Ryszard Terlecki, związany z PiSem od ponad 20 lat. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Uwaga kierowcy, samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S8 w Wielkopolsce. Do kolizji doszło w pobliżu miejscowości Prusak między węzłami Wieluń i Wieruszów. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia.
3: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Kiszony schabowy to potrawa, która pozytywnie nas zaskoczyła. W naszej akcji Pyszne, bo polskie nie tylko przypominamy regionalne specjały, ale też pokazujemy, jak można je podać w zupełnie nowej odsłonie. Magdalena Wojtoń i Anna Pałamar są w spiżarni szczecińskiej. Zapowiadałyście, że opowiecie o paprykarzu szczecińskim w nowoczesnym wydaniu.
4: Tak, wszystkie paprykarze zniknęły już z naszych talerzy, no i nasza ekipa Pyszne, bo polskie to potwierdzi, prawda?
5: Prawda!
6: Prawda!
4: Co takiego jest w tym paprykarzu, że tak smakuje?
7: Tajemniczy składnik, powiedziałabym. Mm-hmm. Nie, żartuję. To jest nasz standardowy taki przepis. Niektórzy kombinują z kapustą, z różnymi innymi rzeczami, które dodają do paprykarza, natomiast my tego nie robimy. Ryba, przyprawy, ryż, troszeczkę ryby wędzonej, żeby był ten posmak. No i taki dodatek, który dodajemy przy serwowaniu paprykarza, to jest żel z kiszonego ogórka. Soczek z ogórka kiszonego zagęszczony wegańskim agarem i to jest wszystko.
4: Smakuje to tak samo dobrze, jak pani to opisała. Jeszcze tylko jedno pytanie, bardzo mnie ciekawi. Co to jest to, co jest koło paprykarza? Wygląda to jak ziemia.
7: Tak, niektórzy goście pytają się, co to za ziemia leży obok. No to jest pumpernikiel.
5: Tak. Naprawdę?
7: Pumpernikiel, tak. Komponuje się to fajnie, taki ciemny pumpernikiel kruszony z paprykarzem.
4: Pani Beato, najedzeni, szczęśliwi, przekazujemy na pani ręce certyfikat Pyszne, bo polskie, certyfikat pyszności RMF FM.
7: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. To tak powiem, miodek na moje serduszko. Jak goście przychodzą, są zadowoleni i smakowało.
2: Gratulujemy i czekamy na relacje z kolejnego miejsca. Królestwa Ziemniaka w Stargardzie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No to już wiemy, kto zadbał o ziemniaki, a tu pora obiadowa, prawda? Byle do lata, Daniel Dyk, dzień dobry. Przechodzę do muzycznego deseru w RMF FM, Dante Thomas.

0: galosze latem. W internecie właśnie trafiłem tytuł z pytajnikiem, w jakie modele warto zainwestować. No taki lipiec, że w każde.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 5:45. Świt w Bieszczadach. A w RMF FM
3: Donald Trump chce, żeby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został szef FIFA, łysy z FIFA Gianni Infantino.
4: Powiem wam tak, analizując propozycję pana Gianniego Infantino, może lepiej nie będzie,
3: no, nie.
4: Ale przynajmniej w trakcie wojen będzie hydration break.
3: Dokładnie.
4: I druga przerwa na vlog reklamowy.
2: Wstawaj, szkoda lata. Kolejny gorący poranek już jutro.
1: Reklama. Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
10: Tu Dawid Podsiadło.
11: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: wiedzieć gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk, to jest muzyczna nowość w RMF FM. Dokładnie 13.30, tu byle do lata. Co czytam? Olga Bołądź z mężem i 3-letnią córką ładują baterie pod tajlandzkimi palmami. Patrzcie, do Tajlandii musieli, nie było bliżej ładowarki.

0: jakby tak wpadło 50 tysięcy złotych dzisiaj. Człowiek by się nie obraził, prawda? Jakby wpadło 30 tysięcy? To można uciec od deszczu nad morzem, na takie morze, gdzie nie pada. A jakby wpadł 1 000 000 złotych? Słuchajcie, mówię, bo to takie kwoty między innymi dzisiaj mamy dla was w wakacyjnych sejfach. Wiem, że chcecie najchętniej zostać dzisiaj milionerem oczywiście, więc trzymam kciuki i pomogę teraz z szansami. Uwaga, to jest dobry moment, by zagrać. Nawet doskonały moment, by zagrać. Przez 13 minut zyskujemy aż 1001 losów. Normalnie wpada jeden los, a to jest wyjątkowe 13 minut. 1001 szans. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Tutaj w ogóle można się rozejrzeć, poszukać jeszcze ciekawszych bonusów i na przykład zagrać o samochody. 1 000 000 złotych czeka na was dzisiaj w sejfach. I za to bardzo mocno ściskam kciuki. Teraz 1001 losów. RMF 7474.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie chcę lody.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronce.
16: Po reklamie.
17: Uśmiechnij się. Masz wakacje. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

to już ostatnie dwie minuty bonusa w wakacyjnych sejfach. 1001 losów zyskujecie w grze o 1 000 000 zł. Hasło RMF numer 7474.

0: da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
14: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
2: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
15: Wszystkie odcinki znajdzie też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Po reklamie.
19: Już prawie godzina 14, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Wszystko co najistotniejsze o tej porze zebrała dla nas Anna Wachowska.
20: Opłata cukrowa w górę? Branża spożywcza mówi stanowcze nie. Partyjne doły o sporze na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Komentarze lokalnych działaczy przytoczy reporter RMF FM. Przygoda w górach? Dlaczego nie? Pomocą służy przewodnik tatrzański. O tej profesji dziś w Faktach. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej napotkała ostry opór branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększenia opłaty doliczanej do słodzonych napojów. W górę miałyby pójść także stawki za napoje zawierające kofeinę. W Faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, jakie są argumenty branży spożywczej?
21: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa, środki z niej trafiają do NFZ. Teoretycznie m.in. na leczenie otyłości. Resort finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
20: 26-letnia kobieta odpowie za przemoc wobec dwóch ukraińskich 13-latek w Legnicy na Dolnym Śląsku. Dzieci w zeszłą sobotę miały być zaczepiane, jedno z nich zostało uderzone pięścią. 26-latka usłyszała zarzuty. Grozi jej do 7,5 roku więzienia.
22: Polityczny spór. Sprawdź, o co chodzi.
20: Prędzej czy później trzeba będzie się pozbyć frakcji Mateusza Morawieckiego. Tak kryzys na szczytach władzy Prawa i Sprawiedliwości komentują partyjne doły. W te głosy wsłuchał się dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys, który jest ze mną w studiu Faktów. Witamy.
23: Dzień dobry.
20: Czego obawiają się lokalni działacze PiSu?
23: Przede wszystkim spadków poparcia i twierdzą, że rozłam zaszkodziłby Prawu i Sprawiedliwości. Według lokalnych polityków PiS za Mateuszem Morawieckim stoi spora grupa osób, która jest zdecydowana odejść i robią wszystko, żeby to zrobić. Jak usłyszałem, w grę wchodzą duże ambicje i walka o stanowiska ministerialne, ale już na przykład według moich rozmówców z Rady Miasta Krakowa wśród radnych temat opuszczenia partii w ogóle nie istnieje. Wśród lokalnych działaczy pojawiają się także głosy, że postać Mateusza Morawieckiego zaczyna ciążyć PiSowi. Z kolei z otoczenia byłego premiera słychać wciąż, że nikt nie chce odchodzić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nikt nie ma planów opuszczać Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze

0: Wczoraj Mateusz Morawiecki, który odwiedził Małopolskę, zapewniał, że chce budować jeden wspólny obóz patriotyczny. Jutro wieczorem mija czas, jaki władze partii dały środowisku Morawieckiego. Jego stronnicy mają wybrać albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Na plażach ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem powiewają czerwone flagi. Zakaz kąpieli wprowadzono ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. A wkraczający niż z nad Bałtyku przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Na wybrzeżu niewykluczone są trąby morskie. Z nadmorza przenosimy się w góry. Przewodnik tatrzański. O tej profesji mówimy dziś w faktach. Jakie może nam zaoferować usługi?
2: Od oprowadzania po zabytkach Zakopanego, po takich ciekawych dziedzictwach kulturowych tutaj Podhala, aż do prowadzenia na trudnych drogach wspinaczkowych. Może się nam służyć pomocą i jakby pokazać nam, jak zobaczyć najciekawsze części Zakopanego, ale też jak przeżyć przygodę w górach, zdobyć jakiś szczyt, pokonać jakąś trudną drogę taternicką. Także no, zadania tego przewodnika to jest cała skala tego, co tutaj mamy i co nam oferuje Zakopane i Tatry, góry nasze.
1: Mówił Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich. Więcej o profesji przewodnika tatrzańskiego usłyszycie w popołudniowych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata w radiu RMF FM. Słuchacie muzyki najlepszej pod słońcem. A propos, są już z nami Elton John i Dua Lipa. Tam mówili coś, że im obiad stygnie na wczasowej stołówce, ale postanowili nam zaśpiewać z pustym jeszcze żołądkiem. Przed jedzeniem podobno łatwiej i piękniej będą brzmieli. No to posłuchajmy, dajmy głośniej, a my zaraz będziemy mieli dla was też rollercoastery.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Wakacje, więc wszyscy mamy więcej czasu, by być po prostu razem, dzieci z rodzicami, rodzice z dziećmi. No właśnie, pomyślałem sobie, że damy wam powód, żeby spędzić ze sobą cały dzień, wspólnie, razem i przeżyć fajne przygody. Ale najpierw rodziców chciałem zapytać o waszą najlepszą przygodę wakacyjną. Obóz harcerski, nie wiem, biwak na dziko, wczasy w przyczepie kempingowej, festiwal muzyczny. Gdybyście mogli powtórzyć z własnymi dziećmi najlepszą przygodę ze swojej młodości, to co by to było? Napiszcie nam krótko SMS-em pod 3322. Najciekawsze przygody zamieniamy na całodniowe zaproszenia do parku rozrywki dla was i dla waszych bliskich. Park rozrywki oczywiście Energylandia, gdzie czekają m.in. familijne rollercoastery czy cukierkowe atrakcje z krainy baśni. Najciekawsza przygoda, którą chcielibyście powtórzyć z własnymi dziećmi, 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy. Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Wielki hit lat 90. teraz w RMF FM.

dwie minuty po pół do trzeciej, tu byle do lata. Słuchajcie, to już kolejny kraj. Rewolucja we Francji, czytam w sieci. Dzieci poniżej 15 roku życia bez mediów społecznościowych. Ustawa, którą tam przyjęto, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Ej, to znaczy, że się dzieciaki zdziwią, jak wrócą z wakacji, nie? Trzeba będzie z kimś normalnie gadać na przerwach.

0: dom nad wodą.
1: No właśnie, tak sobie pomyślałem, że są szczęściarze, którzy właśnie w takich okolicznościach nas teraz słuchają. Jesteście na wczasach na kwaterach? A gdyby tak po wakacjach sobie zostawić ten dom letniskowy? Albo znaleźć inny, jeszcze fajniejszy, gdzieś nad wodą i go po prostu kupić. Wakacyjne sejfy spełniają takie marzenia. 1 000 000 złotych dzisiaj do wygrania. I właśnie teraz rusza szybki bonus, 8 minut, tylko 8 minut, ale zyskujecie w tym czasie aż 888 losów. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. O właśnie, na naszych stronach są te samochody. Co tydzień w lipcu mamy dla was kolejne auto i w najbliższy piątek ktoś z was wygra na pewno albo Renault Clio, albo 115 tysięcy, albo ponad 1 200 000 złotych. Dlatego w tym momencie wchodzicie także do piątkowych losowań. To jest w ogóle ostatnia okazja dzisiaj w Byle do Lata. Chciałbym, żeby ktoś ze słuchaczy tego programu wygrał ten milion dzisiaj. Albo ten samochód. Słuchajcie, teraz jednym SMS-em można zagrać i o milion na dom nad wodą, i o auto parkujące w garażu tego domu na przykład. Elegancki hatchback w wyjątkowym zielonym kolorze. Spróbujcie szczęścia. RMF 7474 razy 888 szans.
2: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
7: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
5: Co tydzień inny.
8: Wow, for cars? Ale to larsowo, tyle co nawet nie ma mój miś w swoim garage.
9: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
5: Lato na bogato.
10: Śli SMS do treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
6: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: 888 losów wpada do wakacyjnych sejfów. Gramy dzisiaj o 1 000 000 złotych, a w najbliższy piątek także o samochód. RMF 7474.
1: RMF FM i wakacje. Idealny duet.
2: RMF FM zawsze z wami.

0: Vayamos, compañeros. Jaki kierunek w te wakacje? No wiadomo, hotel Parawan.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i Turniej Gibanga w Mikołajkach.
3: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
2: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
3: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
2: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku.

0: zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Barbara, jaka piękna fryzura.
5: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
4: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
6: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji, a zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł. Dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Po reklamie.
10: Anna Wachowska już gotowa, to właśnie Ania zaprasza na fakty RMF FM.
11: Wszystko
10: o 15.
11: Zgadza.
10: Posłuchajmy.
11: Są zarzuty dla sprawców dotkliwego pobicia 67-latka w Poznaniu. Nowe fakty w tej sprawie przekaże reporter RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców. Są utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. I oczywisty sposób wykorzystania Viagry zapowiadają uczeni. Jaki? Zapytam o to naszego dziennikarza. Pięć lat grozi mężczyznom, którzy w Poznaniu w tramwaju, a potem na przystanku pobili mężczyznę, który ujął się za znieważanym nastoletnim Ukraińcem. Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, o co są podejrzani?
12: Po pierwsze, chodzi o pobicie 67-latka, znieważenie go i spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Okazuje się też, że wcześniej w tramwaju znieważyli jeszcze obywateli Indii i naruszyli nietykalność cielesną jednego z nich, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
13: Wszystkie te przestępstwa, którym im się zarzuca, popełnione zostały i traktowane są jako występek chuligański, albowiem dokonano ich publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.
12: Podejrzani w prokuraturze opisali swe zachowanie zgodnie z ustaleniami śledczych. Orzeczono wobec nich policyjny dozór, mają też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym starszym mężczyzną i zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów.
11: Śmiertelny wypadek podczas prac leśnych na Podhalu. Starszy mężczyzna został przygnieciony kołem traktora podczas wywożenia drewna z lasu w Białce Tatrzańskiej. Mimo szybkiej akcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Problemy na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W pobliżu Rogowa ciężarówka wypadła z drogi. Trasa w kierunku Gdańska została zablokowana. Służby wyznaczyły objazd. Viagra może w przyszłości odegrać zupełnie nową rolę w medycynie.
14: Najnowsze doniesienia naukowców z Instytutu Weizmana w Izraelu wskazują, że lek na zaburzenie erekcji może przydać się w onkologii i skutecznie ograniczać zdolność komórek nowotworowych do tworzenia przerzutów.
11: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
14: Dzień
11: witamy.
14: Dobry.
11: Na czym to działanie tego leku polega?
14: Badania substancji czynnej tego i innych podobnych leków, sildenafilu, pokazały, że wpływa on na metabolizm cholesterolu w komórkach nowotworowych, ograniczając im zdolność do wykorzystania go i rozprzestrzeniania się w organizmie. Cholesterol zostaje uwięziony w lizosomach, niewielkich organellach komórkowych i staje się dla komórek nowotworowych niedostępny. Naukowcy zwrócili również uwagę na potencjalnie jeszcze silniejsze działanie, gdy sildenafil jest stosowany równocześnie ze statynami, obniżającymi poziom cholesterolu we krwi.
11: Badano to nie tylko na myszach.
14: Także na hodowlach komórek nowotworowych oraz na przykładzie pacjentów onkologicznych, którzy niezależnie

0: Nie przez lata sildenafil i statyny przyjmowali. Ich rokowania były wyraźnie lepsze.
1: Kuchenne smaki. W faktach RMF FM.
2: Żółto-niebieski konwój od rana w trasie w zachodniopomorskim. Dojechaliśmy do Stargardu, gdzie głównym bohaterem będzie produkt, który każdy zna od dzieciństwa, ale tam podawany jest w oryginalnym wydaniu. Łączymy się z dziennikarkami RMF FM, Magdaleną Wojtoń i Anną Pałamar.
3: Dzień dobry.
2: Pora obiadowa. To co proponujecie?
3: Grzegorz tyle mówił przed chwilą o cholesterolu, ale my będziemy mówić o zdrowych rzeczach. Z nami właściciele tego miejsca, Paweł i Iwona, twórcy ziemniakowelowe. Co na obiad?
2: Brzmi pięknie.
3: Aha.
4: Zdecydowanie sielawa, dzisiaj wędzona z sałatką z bobu, młodych ziemniaków, ogórkiem małosolnym lub smażona, do tego baba ziemniaczana z sosem kurkowym i polędwiczkami oraz kiszka ziemniaczana z kwaśną śmietaną i dalej ogórkiem, bo mamy sezon ogórkowy w pełni.
3: A tam typowe szczecińskie ślimaki?
5: Tak, jak najbardziej. Typowe szczecińskie ślimaki, które wysyłamy do Krakowa, to żeby wam nie było smutno.
3: To czekamy.
5: Do tego jeszcze mamy dzisiaj jagodzianki pachnące lasem, jagodami. Sezon jeszcze trwa, więc jak najbardziej zapraszamy. Mm.
6: Mamy jeszcze więcej słodkości, bo mamy też lody z ziemniaków. Jak wy to robicie?
4: To nasz autorski deser. Pieczemy ziemniaki w ognisku, dodajemy do tego słony karmel, karmelizujemy, pasteryzujemy i zachwycamy smakami naszych gości. Lody truskawkowe z różowym pieprzem i z ziemniakami truflowymi. Również świetny deser, świetny autorski pomysł.
3: Próbowaliśmy, naprawdę są niesamowite. Patrzę teraz Ani w oczy. To co? Certyfikat się należy.
6: Zdecydowanie.
3: Przyznajemy wam, kochani, certyfikat pyszności RMF FM. Dziękujemy, że nas tak ugościliście i koniecznie słuchajcie wszyscy. Aniu, ciebie też prosimy, wejdźcie na nasz Instagram rmf24.pl. Tam mnóstwo ciekawych filmów.
2: Do zobaczenia zatem na Kopcu Kościuszki, a już za tydzień z akcją Pyszne, bo polskie będziemy w warmińsko-mazurskim. W Tatrach pogoda płata figle.
7: Podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
2: I o tym w faktach o 16.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Byle do niedzieli, byle do niedzieli, byle do... Kto plażuje, to byle do niedzieli, bo tam ma być nawet 29 stopni Celsjusza, ale jutro... No nie rozpędzałbym się jakoś z ręcznikami plażowymi. Na wybrzeżu tak w granicach 18, może 21 w Szczecinie tam dociągnąć może, ale przelotne opady deszczu się pojawią. W centrum kraju raczej gęsto od opadów, 16 stopni, na południu tak 20, też jakieś przejaśnienia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No chwilę cię nie widziałem, no pan opalony.
10: Kto kogo nie widział chwilę? No pan też opalony.
9: Nie, no ja byłem na urlopie, ale ty też byłeś na urlopie.
10: Ale nie.
9: Pamiętasz
10: tam,
9: jeszcze,
10: ja.
9: Bo ty wróciłeś.
10: Słuchajcie, jestem z wami oczywiście, to najważniejsze. RMF FM na wakacjach. U mnie sporo, no sezon w gastronomii, metamorfozy gwiazd po powrocie z mundialu, dużo się dzieje, a i trendy wakacyjne.
9: A to i ja zostanę i posłucham. No, oczywiście, że nie będę nigdzie szedł.
10: Mateusz Opierchał, cześć, witajcie.

nam faktycznie trochę stygnie. Przydałoby się trochę więcej tych stopni na termometrach, ale zapowiadają upały, więc jeszcze nie mówimy stop. Słuchajcie, tymczasem sezon w gastronomii w pełni. W sieci o tym, czego najbardziej nie lubią kelnerzy. I na liście pytań, jakie czytam, co państwo polecają? Ale też wpadanie na ostatnią chwilę, czy też zamawianie kawy, kiedy ekspres już umyty. Ja to wszystko pamiętam, bo jak sobie przypomnę studenckie czasy i pracę w gastro, to jeszcze no jedno bym dopisał do tej listy. Siedzenie przy pustej szklance już po godzinach otwarcia. No uwielbiałem. A najgorzej, słuchajcie, jak nie działa kolejny spacer z mopem i spuszczanie zasłon. Jak macie jakieś wspomnienia, to zapraszam do dyskusji. Jestem pod SMS-em 3322.

0: Brian Adams.
1: No, nie tylko legenda muzyki, ale też przecież świetny fotograf. Jego ulubiona działka to portrety. Fotografował, słuchajcie, też rodzinę królewską. On musi być świetnym kumplem w podróży. I pośpiewasz w samochodzie, jeszcze ci ładne zdjęcia zrobi, a my za chwilę wracamy z Shakirą i Calvinem Harrisem.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Lato w RMF FM.
8: Lato w RMF FM.

0: dzisiaj znowu okazja, żeby stać się bogatym. No i właśnie, szukamy milionera. Wakacyjne sejfy w RMF FM czekają, trwa lato na bogato. Nagroda główna, milion. Okrągła bańka czeka w jednym z 30 sejfów. No ale tam gdzieś tam pochowane 30 tysięcy, 42 tysiące, ale też 50 tysięcy do zgarnięcia. Wiecie, jak to jest czasem, no. Walizki spakowane. Myślami już gdzieś tam na plaży wśród mew, a tu nagle w ostatniej chwili okazuje się, że trzeba wymienić oponę w aucie. Jest problem. Okazuje się, że ubezpieczenie na wakacje, które kupiliście, wyszło 3 razy większe. Pralka zalała sąsiada, a ten już puka do waszych drzwi, a wy chcecie wyjeżdżać. Trzeba pilnie wezwać fachowca. Skąd wziąć kasę? Stop. To się nie wydarzy. Absolutnie, bo na ratunek przychodzi kieszonkowe na wakacje. Słuchajcie, mam coś specjalnego dla was. Macie szczęście, że jesteście teraz przy radiu. Szybka kasa, 2000 zł. Przyda się, prawda? Oczywiście, że się przyda. Tylko teraz taka okazja, tylko u mnie. Gracie jednocześnie o dzisiejszy finał z sejfami, czyli nawet o 1 000 000 zł i o szybkie 2000. Tak szybkie, że jeszcze dziś szybkim przelewem ktoś z was dostanie na swoje konto tę kasę. Tylko tak, losujemy o 16, czyli za 18 minut. To jest jedyna dziś taka okazja, że wchodzicie do obu losowań. Trzymam kciuki. 18 minut. Dobra, na ten czas daję wam mega bonus razy 1013. Pomnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Do usłyszenia. Szybka kasa czeka. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Fakty sportowe RMF FM. Proszę państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
1: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Po reklamie.
11: A rzuć to wszystko i jedź na plażę. Poleca RMF FM.

0: To może być właśnie ten moment, który da wam tyle szczęścia. Ostatnie 2,5 minuty i losujemy numer kogoś z was, kto zgarnia kieszonkowe na wakacje 2000 zł. Takie szybkie 2000 zł. Ostatnie chwile, żeby załapać się do dwóch losowań, bo gracie też o finał. A tam milion w jednym sejfów. RMF. Śledźcie pod 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
3: Gotowi na weekend? No to jazda!
2: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
3: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
2: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona.

0: dokładnie 15 minut.
1: Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Po reklamie.
5: To już prawie 16 w studiu Faktów RMF FM. Anna Wachowska, witam Aniu.
6: Melduję się, zapraszam.
5: Posłuchajmy.
6: Jest decyzja Straży Granicznej w sprawie Ukraińca, który zablokował ruch pociągów metra w Warszawie. Mężczyzna zostanie wydalony z Polski. Polscy producenci świń pod finansową ścianą. Minister rolnictwa wnioskuje do Komisji Europejskiej o pomoc. W Tatrach powiało chłodem.
7: Podobno odczuwalna zero.
6: I o tym na koniec faktów. Ukrainiec, który zablokował ruch pociągów metra w Warszawie, będzie wydalony z Polski. Taką decyzję, jak dowiedział się reporter RMF FM, podjął komendant Straży Granicznej. Chodzi o 38-latka, który na stacji metra Centrum rzucił plecak na tory i uciekł. Ewakuować trzeba było kilkaset osób. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jaki jest powód zachowania cudzoziemca?
8: Śledczy ustalili, że to był wybryk chuligański. Nie stwierdzono, by Ukrainiec działał na czyjeś zlecenie. Policja potraktowała jego działanie jako wykroczenie i przekazała go strażnikom granicznym. 38-latek otrzymał decyzję o przymusowym opuszczeniu terytorium Polski. Zostanie zawieziony przez funkcjonariuszy na przejście graniczne i przekazany ukraińskim pogranicznikom. Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do Polski i do strefy Schengen.
6: Warszawa zwraca się do Brukseli o nadzwyczajną pomoc finansową dla producentów świń w Polsce. Z takim wnioskiem wystąpił do Komisji Europejskiej minister rolnictwa Stefan Krajewski. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF.
9: Witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Krzysztofie. Jak resort uzasadnia ten wniosek?
9: We wniosku przesłanym Brukseli resort zwraca uwagę na to, że ceny świń w Polsce są 7% poniżej unijnej średniej, a ponieważ latem ubój świń rośnie, to nie ma szans na to, że ich ceny wzrosną. Oczywiście dla klientów w trakcie zakupów spadające ceny mięsa wieprzowego są dobrą wiadomością, to cieszy, ale dla producentów to jest dramat i bardzo często widmo bankructwa. Tym bardziej, że w tym roku mamy wyjątkowo dużą konkurencję ze strony producentów wieprzowiny z Brazylii i Kanady. Dlatego minister rolnictwa Stefan Krajewski chce, żeby Bruksela pomogła rolnikom. Odpowiedzi na razie brak.
4: Kinowa premiera w faktach RMF FM.
6: 9 dni zostało do kinowej premiery filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. W sieci właśnie pojawił się finałowy zwiastun widowiska. Jakie niespodzianki czekają na widzów? Sprawdzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: W zwiastunie można wyłapać kilka nowych scen. Są ujęcia na przykład z pojedynków Spider-Mana ze Skorpionem i z Hulkiem. Jak pamiętamy z poprzedniej części, Peter Parker musiał ocalić świat i sprawić, żeby wszyscy zapomnieli, że to on jest dzielnym Spider-Manem. Nie wie o tym ani jego ukochana, którą gra Zendaya, ani jego przyjaciele. W roli Spider-Mana ponownie Tom Holland. Powiedziałbym, że ten film jest po prostu bardziej dojrzały. Dorosłem jako aktor, a Peter Parker dorósł jako postać. To jest jeden z niewielu bohaterów komiksowych, na którego fani czekają, który się nie znudził. Są też oczekiwania kasowe, bo trzeci film z tej serii zarobił w kinach ponad $1,900 milionów. To najwyższy wynik w historii filmów o człowieku pająku.
6: W kinach nowy Spider-Man od 31 lipca. Lato w Tatrach zaskakuje. Tylko 2 stopnie na plusie pokazały termometry dzisiaj rano na Kasprowym Wierchu. Na rysach był nawet lekki mróz. W ciągu dnia zrobiło się nieznacznie cieplej i choć to lipiec, to turyści zjeżdżali kolejką z Kasprowego wyziębieni.
11: Usłyszałem, że nie za gorąco na górze.
12: Ja tak sam raz.
11: 5 stopni.
12: Coś koło tego.
11: Na lipiec? Idealnie.
12: Idealnie.
13: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
11: A ta temperatura nie przeszkadzała?
12: Nie, emocje brały warto, górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
11: Kurtki się ciepłe przydały na górze?
14: Jak najbardziej. W szczególności na tej kolejce w dół to...
13: Oj, bardzo. Podobno odczuwalna zero.
11: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
13: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
11: I trzeba się przyzwyczaić do tego.
13: Tak.
11: Tylko się dobrze ubrać ciepło.
13: Tak.
11: Czapka, rękawiczki,
13: oczywiście.
11: Kurtka puchowa i można w lipcu iść w góry. Dobry buty jeszcze.
6: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. To nie koniec chłodu w Tatrach. W piątek na Kasprowym będzie mróz. A nowe fakty w RMF FM o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki.

0: Luxe oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Słyszałem takie określenie lipcopad ostatnio i to jakoś się chyba sprawdza, ale przyznam szczerze, że w kurtce zimowej jagodzianki jeszcze nie jadłem, więc wszystko przed nami. Słuchajcie, ja szukam...
2: Raczej grudzień w lipcu.
1: O, na przykład. Prawda? Szukam słońca i jeśli chodzi o słońce dziś, no to w przeważającej części kraju uważajcie na burze po południu na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: 6 po 16 tu RMF FM na wakacjach, oczywiście z ogromnym, ledwo dopinającym się bagażem najlepszej muzyki dla was, czyli to, co Tygrysy lubią najbardziej w trasie wakacyjnej, Oxet, ale będzie też Carla Fernandez i sporo nowości, ale też wakacyjnych trendów. Zostańcie blisko RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: rację w pełni, no rozkręcone, można powiedzieć, że prawie jesteśmy na półmetku, a na naszej radiowej stronie www.rmf.fm trwa konkurs wakacyjny SOS, a tam piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda wam się na wakacjach i sprawi, że te wakacje będą jeszcze fajniejsze. I o tym wie Hania, którą mam na linii. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Wybrałaś suszarko-lokówkę Beauty Me z 4 poziomami temperatury. Wspaniały sprzęt. Wytłumacz nam, proszę, dlaczego akurat tę suszarkę?
1: W moim przypadku, gdy mam trójkę jeszcze takich w miarę małych dzieci, suszarka przydaje się do tego, żeby ochłodzić zbyt gorącą zupę.
0: To jest hit.
1: Można uniknąć dramy.
0: Bardzo mi się ten wpis spodobał. Słuchaj, masz jakieś techniki chłodzenia zupy suszarką? Oczywiście bezpieczne, tak? W ramach BHP.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Słuchaj, schłodzisz zupę, ale jak będziesz chciała, to też możesz podgrzać chłodnik, jak tylko ci się marzy. Mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup tej suszarki albo innego sprzętu. Gratulacje,
1: pięknie.
0: Haniu.
1: Dziękuję.
0: No i smacznego chyba powinienem życzyć.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam gorąco. No właśnie, gorąco. A wy sprawdzajcie szczegóły naszego konkursu na radiowej stronie www.rmf.fm. Polecamy.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: To pomóż mi, pomóż. O, dziękuję. Barbara, a te rękawki do pływania to gdzie mi spakowałaś?
6: No jak to gdzie, Marian? Ja wszystko wiem. W granatowej torbie razem z pontonem.
5: Okej, a te moje ulubione kąpielówki w Palemki to gdzie będą?
6: W dużej czarnej walizce.
5: Jakoś nie mogę się w tym odnaleźć. Chyba muszę kupić GPS.
6: No albo się trzeba było samemu spakować.
5: No tak, tak, tak. A Barbara, powiedz mi jeszcze, gdzie są te moje takie bezprzewodowe słuchawki do smartfona?
6: No właśnie, też bym to chciała wiedzieć, Marian.
5: To wiesz co, to ja sobie szybciutko nowe w Media Expert kupię, bo to jest tu bliziutko.
6: O, super, a w takim razie weź mi też takie słuchawki, tylko różowe, dobra?
5: Dzieciaku ty.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Uwielbiam przekazywać dobre informacje i ze mną na łączach Ela z Przemyśla.
1: Trafia do ciebie kieszonkowe na wakacje, czyli 2000 zł. Wielkie brawa!
2: O matko, dziękuję. Bardzo jestem w szoku trochę.
1: O to mi chodziło dokładnie, słuchaj. No widzisz, chwilę temu nie miałaś 2000, teraz masz. Na co przeznaczysz kasę?
2: Wakacje.
1: O, a zaplanowany już, czy właśnie się zaplanował?
2: Chyba się zaplanuje.
1: Jak słyszycie, Ela już może planować wakacje. A wy już zaplanowaliście? Powiedzcie szczerze, co zrobicie z milionem, jak go wygracie? Pomyślcie, że to cykanie to odliczanie czasu do wakacji życia. Albo do momentu, jak pojedziecie wreszcie po ten wymarzony samochód. Albo jak przyjdzie do was fachowiec zrobić wam kuchnię, o której tak marzycie. Bo już będziecie mieć na to środki. Milion złotych czeka w jednym z sejfów, a czas nie będzie na was czekał. Musicie chwycić za telefon i dać sobie szansę zrobić ten pierwszy krok, wysłać RMF pod 7474, zwłaszcza, że przez 7 minut pomnożę razy 1100 właśnie każde RMF, które wyślecie pod 7474. To co? To jest ten moment. Grajcie o swoje szczęście. Gracie też na www.rmf.fm. Trzymam kciuki.

No i właśnie dostałem informację, że szybki przelew 2000 zł już dotarł do Eli i Ela już może planować wakacje. Tak to się robi w RMF FM, a jeszcze dzisiaj kolejna szansa na ogromne pieniądze. Bądźcie blisko.

0: nagrzewamy atmosferę najlepszą muzyką. Ja wiem, że na Kasprowym zapowiadają mróz, ale ma być cieplej. Na pewno na Mazurach. No o tym więcej wie nasz reporter Piotr Bułakowski.
1: Tak, zgadza się. Przede wszystkim robią się cieplejsze jeziora. Mikołajskie teraz ma 19 stopni, ale ja mam tutaj zapewnienie, że do weekendu będzie miało co najmniej te 22-23 stopnie, więc będzie ciepło. Jeżeli nie planowaliście przyjechać na Mazury, zmieniajcie swoje plany. Zapraszamy na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. A zresztą więcej powiem wam w faktach już za chwilę.
0: Dokładnie, za 4,5 minuty w niedzielę będziemy też w Mikołajkach, a wcześniej w Stegnie z takim jednym królem Kibango.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Jesteś jak ryba bez frytek, gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
4: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
3: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
4: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
3: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
5: Reklama.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający RoboRoxaros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
0: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 17, to będą ważne fakty dla kierowców. Koniecznie dajcie głośniej w studiu faktów ponownie. Anna Wachowska, witam Aniu.
3: Wszystko się zgadza, zapraszam. Seria utrudnień na drogach. O uwagę prosimy kierowców z Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego i Mazowsza. System używany przez Federalne Biuro Śledcze pomocny przy identyfikacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Na koniec będziemy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Warunki do żeglowania jak marzenie.
4: To jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
3: To są fakty o 17. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Brzeźno między węzłami Lisewo i Tużno samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Łodzi. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 43 w Łódzkiem. W Dzietrznikach na trasie Wieluń-Rudniki dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana. Z utrudnieniami musicie się liczyć przez ponad godzinę. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 na wysokości Warszawy. Do kolizji doszło między węzłami Wila i Wał Miedzeszyński. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Terespola. Ostrzegamy. Prezydent nadał stopnie generalskie czterem oficerom policji. Karol Nawrocki awansował komendantów wojewódzkich z Kielc, Bydgoszczy oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Stopień nadinspektora otrzymał też dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Wręczenie nominacji odbędzie się pojutrze w Warszawie podczas obchodów Święta Policji. Do identyfikacji szczątków ekshumowanych na Wołyniu badacze wykorzystują narzędzia amerykańskiego biura śledczego FBI. W dawnej miejscowości Wola Ostrowiecka trwa kolejny tydzień prac przy zbiorowej mogile, w której znaleziono do tej pory szczątki blisko 40 ofiar. Z tymi informacjami reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
3: Witamy, Magdo. Z każdego szkieletu będzie pobrany materiał kostny do badań genetycznych.
5: W czasie poprzednich ekshumacji w latach 90. nie było jeszcze takiej możliwości prowadzenia badań genetycznych, jaka jest dziś. Teraz ze szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny i wprowadzony do bazy. To może pozwolić na identyfikację ofiar zbrodni i właśnie na tym etapie wykorzystane zostanie narzędzie, które IPN otrzymał od FBI.
6: Narzędzie, które się nazywa CODIS, które pozwala w sposób masowy porównywać ze sobą profile genetyczne od rodzin, od krewnych i od ofiar.
5: Tłumaczy ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze będą pracować przy pierwszej zbiorowej mogile, dopóki nie upewnią się, że wydobyli wszystkie szczątki. Później prace przeniosą się do sąsiedniej miejscowości, gdzie w kwietniu odkryto kolejny dół śmierci.
7: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
3: Sensacyjne doniesienia astronomów. Odkryli obiekt, który właściwie nie wiadomo jak nazwać. I te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
8: Witam ponownie. Z pomocą teleskopu VLT w Obserwatorium Paranal w Chile odkryto pozasłoneczny układ składający się z trzech obiektów. Wokół największego z nich, gwiazdy o masie rzędu połowy masy Słońca, krąży tam brązowy karzeł o masie około 37 razy większej od Jowisza. Z kolei wokół niego krąży kolejny obiekt o masie Jowisza. Ten obiekt wydaje się księżycem, ale definicji księżyca nie spełnia. Nazwano go więc egzosatelitą.
3: Jak taki układ może wyglądać? Zobaczcie sami na rmf24.pl. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich pogoda idealna do żeglowania. To dobra wiadomość dla turystów, którzy wybierają się tam na urlop.
4: Mamy fajny wiaterek 2-3 w skali Beauforta, także jak na teraz warunki do uprawiania żeglarstwa w mojej ocenie na 5.
9: To w imieniu szczurów lądowych zapytam, jak sytuacja z temperaturą wody w jeziorach?
4: No ta woda na początku nam skoczyła, tak na początku miesiąca, jak mieliśmy te upały, nawet do 24 stopni dochodziła. Teraz jak waha się w granicach 19-22, to zależy na jakim kąpielisku tą wodę sprawdzamy. Także to jest taka woda, którą my określamy przyjemnie chłodząca.
3: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach o 18 zabierzemy Was w podróż po kulinarnej mapie Polski. Z naszą akcją Pyszne, bo polskie, będziemy w Stargardzie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Poza tym nic się nie martwcie, Piotrek Bułakowski na pewno zapewni wam jakieś takie docieplane łódki albo kapoki z futerkiem. Wszystko się da ogarnąć. Ja sprawdzam dla was mapy pogodowe na czwartek. Burzowo i deszczowo. Nie wiem, czy was to zachęci, ale to jest też opcja do spędzenia na przykład nadrobienia czasu w domu. O, na przykład 20-21 stopni na zachodzie, burzowo na Dolnym Śląsku i na północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i patrzcie, jak to zleciało. 5 po 17, czyli ten, kto urlopu nie ma i aktualnie pracuje, już zapewne powoli powinien tę pracę kończyć. To co, wylogowujemy się z komputera. Chodźcie już na... Zrobimy sobie jakąś dobrą kawę albo po prostu jedźcie do domu razem z RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Odpaliłem sobie Instagram takiego pewnego gościa. Poznacie zresztą po anielskim głosie.
1: Dzień dobry, dzisiaj premiera w radiu RMF FM. Strasznie się jaram, słuchajcie. Ze mną bądź i z nami bądź.
0: Jak słyszycie, Piotrek Kupicha jedzie już do radia. Gorąca premiera o 18:00, po 18:00. O, ale wy też będziecie gwiazdami, obiecuję.

0: Człowiek mało co rozumie, ale buja bardzo. Kędzi Żirak w RMF FM. Tymczasem wakacyjne sejfy w RMF FM. Ja przypominam, 1 000 000 złotych czeka w jednym z sejfów. Za chwilę ktoś z was odbierze być może właśnie ten najważniejszy telefon życia. Patrzę na zegar, no... Lato na bogato trwa, a finał coraz bliżej. To są ostatnie minuty tak naprawdę. I tak sobie pomyślałem przed programem, że dzisiaj muszę zrobić coś, co może naprawdę być taką trampoliną dla kogoś i dać mu jeszcze więcej szans. I wpadłem na to, co bardzo lubicie. Ogłaszam szczęśliwe numerki na tej ostatniej prostej przed losowaniem. Słuchajcie. Dziś padło na 4. I szczęśliwą 7. 4 i 7 to szczęśliwe numerki. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans, ale kto ma 4 i 7 w swoim numerze, dostaje 2 razy więcej, czyli aż 2400. Te numerki nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Byleby była w waszym numerze 4 i 7. Trzymam kciuki. Bo to już naprawdę ostatnie 9 minut do losowania. Nawet 2400 szans za jeden SMS. Jeśli macie 4 i 7 w swoim numerze telefonu, jesteście jeszcze bliżej miliona. RMF ślecie pod 7474 i gracie też na www.rmf.fm.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
5: Musimy trafić na dobrą promocję.
4: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
5: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
4: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Z RMF FM najlepiej.

0: RMFFM na wakacjach. RMFFM na wakacjach. RMFFM zawsze z wami.
1: Escucha el ritmo.

0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Bardzo lubię ten moment, zawsze mam taką gęsią skórkę, szybciej bije mi serce. No i właśnie, ten dźwięk telefonu oznacza, że za chwilę, dosłownie za kilka sekund, zmienimy komuś życie. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim, a na pewno zmienimy to popołudnie. Najpierw trzeba odebrać. Dwa sygnały za nami, czekamy 6. Ja bym bardzo chciał porozmawiać o ogromnych pieniądzach. Bardzo bym chciał porozmawiać, mówiłem to już, bardzo, czwarty sygnał. Odbieramy. Halo, halo. No to nie pogadałem o wielkich pieniądzach. 6 sygnałów za nami. Aj, miało być zupełnie inaczej. Słuchajcie, umawialiśmy się, że jak wchodzicie do gry, to macie na uwadze to, że właśnie w okolicach finału telefon blisko was, naładowany, w zasięgu, i odbieracie ten ważny telefon od RMF-u. Nie udało się, tak się zdarza. 1000 złotych regulaminowy wysyłam do kogoś z was, kogo numer został wylosowany, ale nie miał czasu z nami pogadać. No dobrze, ale jak sobie przypomnę, no przecież dzisiaj szybki przelew, czyli kieszonkowe wakacyjne, trafiły do Eli. 2000 zł, Ela z Przemyśla wygrała. Jeszcze raz pozdrawiamy Elu, bo wiemy, że jedziesz na wakacje z tymi pieniędzmi. To jest super. Dzisiaj jest środa, a jutro jest tak zwany czwarteczek. No i z racji tego, że się dzisiaj nie dodzwoniliśmy, to ja bym tutaj trochę namieszał. Dokładamy do sejfów? Halo! A to zapraszam panów. Ile jutro? Suma ta główna, nagroda główna, ile? No.
2: No ile?
1: 1 050 000.
2: Mało!
1: Jak mało?
2: Mało!
1: No to 1 100 000 złotych.
2: Mało!
1: Jak mało?
2: Mało!
3: Mało!
1: Słuchajcie, jutro w jednym z sejfów 1 110 000 złotych.
2: Tak jest!
1: Ale teraz proszę o chwilę uwagi, bo najlepsze zostawiłem na koniec. Mam kopertę od samej góry, od najważniejszych osób w tym radiu. I chyba wiem, o co chodzi. Jutro podbijamy kwotę minimalną i jutro w sejfach. Chłopaki, nie spodziewacie się tego. 58 tysięcy złotych! Jutro to jest suma minimalna. W sejfach mniej wygrać się po prostu nie da. 58 tysięcy po wyborze sejfu, co najmniej tyle będzie miał ktoś z was. I szykuje się naprawdę gruby finał. 58 tysięcy, a w jednym z sejfów 1 110 000. I mało tego, grając o to, co jutro, gracie też w dwóch piątkowych losowaniach. Bo przypomnę, w piątek dwa finały z sejfami. Ktoś z was na pewno wygra 115 tysięcy. Renault Clio, czyli stylowy, miejski, nowoczesny, piękny, dynamiczny hatchback w kolorze zieleń absolutna. Albo ponad 1 200 000 złotych. Wiecie co? Ja bym nie czekał na waszym miejscu. Chwytał za telefon i wysyłał RMF pod 7474, zwłaszcza że przez 5 minut mnożę razy 1110 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też online na www.rmf.fm. Ja przypomnę, minimum 58 tysięcy, czyli podbiliśmy kwotę minimalną ponad 10 razy. No jest naprawdę poważnie. Oj, a jutro będzie przepięknie. RMF, ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jeden SMS to dosłownie chwila, a może zmienić wasze życie. Zagrajcie o swoje szczęście już teraz. Ślecie RMF pod 7474.

0: Ważny wakacyjny temat aktualny. Co z cenami paliw? O tym więcej w faktach już za moment.
1: Reklama.
2: Marian, a taką pralkę, co mało prądu i wody zużywa, to gdzie kupić?
3: Ja to proste, Barbara. W Media Expert. Zobacz na tę parową pralkę Samsung z trybem AI Energy Mode, który oszczędza nawet 70% energii elektrycznej.
2: I ma autodozowanie i szybki program 39 minut i jako bubble jeszcze.
4: Kup w

0: expert.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie chcę lody.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: To każda chwila staje się dziką przygodą.
0: Od lat komentuje

0: 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie o 18:00 łączymy się ze studiem faktów. Anna Pachowska przy mikrofonie. Witamy, Aniu. Ceny paliw to na początek.
3: Tak jest. Czas na program Ceny Paliwa Wyżej. Nie będzie powrotu do rządowego programu CPN, czyli obniżki stawek na stacjach. Za litr diesla płacimy już niemal 8 zł. Będą też ważne informacje dla kierowców podróżujących krajową 48 na Mazowszu. A na koniec kulinarne zaskoczenia na trasie naszej akcji. Pyszne, bo polskie. Widmo 8 zł za litr paliwa staje się coraz bardziej realne. Rząd jednak nie planuje powrotu do programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś za 95 zapłacimy już 7 zł 39 groszy, a za olej napędowy nawet 7 zł 74 grosze. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, a co na to politycy?
4: Politycy koalicji rządzącej powtarzają jak mantrę, że wciąż obserwują sytuację na światowych rynkach. Na razie jednak nie ma decyzji o powrocie do programu CPN, bo ceny ropy spadają.
5: Liczymy na to, że jednak ceny paliw z opóźnieniem, ale mimo wszystko zaczną spadać, a przynajmniej zahamowany zostanie wzrost.
4: Mówiła rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w RMF24. Opozycja z kolei twierdzi, że rząd nie może czekać i powinien natychmiast przywrócić program CPN.
6: Drogie paliwo pociągnie za sobą wzrost innych cen i będzie drenowało kieszenie Polaków.
4: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Polityk dodał, że rząd w marcu również zwlekał z wprowadzeniem programu CPN, co zdaniem opozycji kosztowało Polaków nawet 2 miliardy złotych.
3: Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 48 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Kacperków, to odcinek Potworów Białobrzegi, ciężarówka wypadła z drogi. Prokuratura musi zbadać, czy doszło do znieważenia hymnu państwowego. Tak uznał sąd. Chodzi o konferencję poprzedzającą galę Prime Show MMA z marca tego roku. W czasie jej transmisji w internecie zmieniono słowa pierwszej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Szefowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zawiadomiła wtedy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych. Prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa. Teren wojskowy to propozycja radia RMF24 na dzisiejszy wieczór. Z nami w faktach teraz prowadzący ten program komandor Maksymilian Dura. Witamy.
7: Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry. Tematy jak zawsze bardzo aktualne.
7: No tak, w terenie wojskowym zaczniemy od syren, które wczoraj zawyły w Polsce, bo mogą nadlecieć drony. Później przejdziemy do syren, które nie wyją w Rosji, pomimo że nadlatują drony, by w końcu z kasztelanem zamku w Gniewie porozmawiać o polskiej husarii i festiwalu historycznym Wiwat Baza. A to wszystko w terenie wojskowym Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
3: Warto posłuchać Radia RMF24. Wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Kiszone kotlety schabowe, lody z ziemniaków, jagodzianka niczym sernik baskijski i paprykarz z ogórkowym żelem. Dzisiejsze menu akcji Pyszne bo Polskie naprawdę robi wrażenie. My kolejny raz łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Anną Pałamar, które ciągle są w Stargardzie. Co was najbardziej zaskoczyło?
8: W Stargardzie w zachodniopomorskim nie spodziewałam się ślimaków lokalnych.
9: Tak, te ślimaki chyba najbardziej zaskakujące. Jak wy je przygotowujecie?
10: To dzisiaj co próbowaliście, to ślimaki po burgundzku faszerowane masłem czosnkowym. Podajemy je z gorącym, ziemniaczanym pieczywem upieczonym u nas w bistro.
8: Pawle, widziałeś nasze oczy, kiedy powiedziałeś, że masz lokalne ślimaki i pewnie tutaj ludzie też tak reagują. Jak w ogóle chcą? Mają ochotę na ślimaki?
10: Słuchajcie, jest to w ogóle jakiś fenomen. Ja nigdy sobie nie zdawałem sprawy, że ślimaki będą tak popularne. Prowadzimy również warsztaty kulinarne, na których gotujemy z dziećmi. Podczas jednych zajęć były ślimaki po burgundzku. Grupa dzieci zjadła każde z nich za ślimaka z wielkim apetytem.
3: Zobaczcie te wszystkie zaskakujące dania. Polecamy relacje z akcji Pyszne bo Polskie na Instagramie RMF24. Polecamy także fakty o 19:00. Przedstawi je Mateusz Bożek. Dobrego wieczoru.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Noc bardzo różnorodna, jeśli chodzi o pogodę i deszcz przelotny, który będzie się przesuwał w przeróżne rejony Polski. Najbardziej popada na południu kraju, ale też

Na północnym zachodzie i tutaj prognozowane są burze, więc kierowcy uważajcie, może być niebezpiecznie. Najchłodniej 11-12 stopni na zachodzie, do 14 w okolicach Pomorza. 5 po 18. Jeszcze godzina programu RMF FM na wakacjach. Cały czas z wami oczywiście Mateusz Opierchał z najlepszą muzyką. A jeśli o muzę chodzi, no to już niebawem przyjdzie on, Piotr Kupicha, z nowym pachnącym singlem. Phil, bądźcie z nami. Już nie.

0: piątek i zaczyna się weekend. Jeśli odliczacie do urlopu, to jeszcze tylko dwa dni. Jest o co walczyć, ale RMF FM ciągle z wami. Słuchajcie, a propos takich metamorfoz po mundialu, piłkarz reprezentacji Brazylii Vinicius Junior po powrocie poddał się operacji plastycznej, właśnie o tym czytam, i zrobił sobie policzki. No i internauci tutaj stwierdzili, że wygląda jak inny człowiek. To jest taka trochę połączenie takich portali plotkarskich ze sportem. No, przypomnijmy, że Brazylijczycy przecież odpadli w 1/8. No, złośliwi powiedzą, że tak jak Vinicius, nie wyszli z tych mistrzostw z twarzą.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Byle do lata.
3: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
4: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
6: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Czas na wakacyjną przygodę z RMF FM.

0: Gwiazdy na urlopie.
1: Przyjechał w wakacyjnym nastroju, uśmiechnięty, żeby dostarczyć wam nowego letniaczka od grupy Fil. Piotrek Kupicha, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Po długiej, intensywnej, halowej trasie cały czas Fil w grze, cały czas koncerty plenerowe, na które możecie wpadać zresztą. Fil jest w gazie.
2: Absolutnie. Od stycznia do teraz.
1: Aha. A jakieś wakacje, cokolwiek? Nie ma czasu?
2: Nie było jeszcze wakacji, bo cały czas właściwie gdzieś jesteśmy, gdzieś gramy, spotykamy się z państwem. I tak przeplatamy się tymi naszymi myślami, tymi piosenkami, tak właściwie jesteśmy cały czas blisko was.
1: No widzicie, rock and roll jest bardzo uzależniający, a to wszystko dla was. No i właśnie, przywiózł wam letniaczka, wspominałem.
2: Bardzo.
1: I teraz tak, Piotrek, wyobraź sobie, że chcesz, żebyśmy wzięli ten twój nowy kawałek, wasz nowy kawałek ze sobą na wakacje. To czym nas przekonasz?
2: Radość, muzyka, miłość, lekkość, aha, ze mną bądź, zespół Fil.
1: To reggae nagraliście?
2: Nie reggae, to jest trochę powrót do korzeni, czyli szczypta gitar, trochę mocniejszy głos w refrenie, klawisze, smyczki, wszystko razem wymieszane, pięknie podane, ale to za chwilę podamy, bo to jest premiera.
1: Rebelianci z grupy Fil już za moment. Mam coś dla ciebie, proszę, to dla ciebie.
2: Dobra.
1: Zobacz. Otworzysz? O, dziękuję bardzo. No.
2: O, czyli wysyłacie mnie na wakacje?
1: A co tam jest napisane?
2: No jedziesz na wakacje.
1: Tak, Piotrek jedzie na wakacje.
2: Co tu jest grane?
1: To jest akcja Gwiazdy na urlopie.
2: Dzwonię do menadżera.
1: Potrzebujemy, spokojnie, potrzebujemy teraz was na zastępstwo za Piotrka. Przez najbliższe 5 minut robimy przesłuchanie. Dzwonicie pod 12,2 miliony i śpiewacie coś z repertuaru grupy Fil. Tylko musicie idealnie odtworzyć głos Piotrka, okej? Okay? Czekają nagrody. Warto zostać
2: piękne
1: Kupichą.
2: Piękne usta, jasne.
1: 12,2 miliony.
0: Premiera w RMF FM. RMF FM.
2: Moi drodzy słuchacze,
1: mikrofon twój.
2: Moi drodzy słuchacze, kochani słuchacze, wiecie doskonale, że zespół Fil was kocha. Ze mną bądź na antenie radia RMF FM.

0: ze mną bądź od grupy Filo i będzie nam to pięknie grało w te wakacje. Bardzo dziękujemy, Piotrze.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, to ja dziękuję.
0: Ale to jest czas dla was, słuchajcie. Piotrek leci na wakacje, a my szukamy zastępstwa i z nami, uwaga, Aneta i Petr, czy jesteście? Halo, halo.
2: Halo.
0: Dzień dobry. Anetko, skąd jesteś?
2: Z Gdańska.
0: Dobrze, a ty, Piotrek?
3: Ja jestem z Wrocławia. Jestem Petr z Wrocławka.
0: Dobrze. Aneta z Gdańska, Piotrek z Wrocławia. Zaczniemy oczywiście od naszej słuchaczki. Aneto, uwaga, tak? Bardzo prosimy o próbkę, bo Piotrek leci na wakacje. 3-4 start.
2: Możesz iść szybciej niż jeden chciałby grzeć. Możesz tak, tak po prostu znów zapomnieć się. Nowy dzień,
4: on zawsze
2: daje nowe życie.
0: Coś pięknego, coś pięknego. I uwaga, teraz werdykt od Piotra.
1: Słuchajcie, to było słuchaj, słuchaj, bez jaj, masz 10 punktów.
0: 10 punktów! Coś niewiarygodnego! Brawo!
1: Anetka z Gdańska ma dychę.
0: I uwaga, co zrobi Piotr z Wrocławia? Piotrze z Wrocławia, teraz ty startuj.
3: Halo, a teraz chodź tu do mnie, poczuj się swobodnie i przy mnie bądź. I na mnie siądź.
0: A teraz chodź
1: tu do mnie.
0: Uwaga, Piotrku Picha podaje wynik.
1: Przy mnie bądź i na mnie siądź. 10 punktów.
0: 10 punktów. Czyli egzekwo. Anetka, Piotrek, wygrywacie ten konkurs. Piotr Kupicha może lecieć na wakacje.
1: Możecie razem jechać w pracę.
0: Macie wolne
3: terminy. Ale nie razem, bo ja chcę jechać z Sylwią.
2: A może w nagrodę Piotr nas zabierze ze sobą. O,
0: masz miejsce w kurkach, Piotr.
1: Zapraszam serdecznie na całą letnią trasę. Tylko uważaj na Petera, wiesz?
0: No. Słyszeliśmy, bardzo dziękujemy, pa pa!
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywawki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie...

0: RadioExpert.pl. Gdańsk, miasto gospodarz oraz województwo pomorskie, partner Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2027 zapraszają na mecz towarzyski Polska-Finlandia. Już 5 września o godzinie 20:30 w gdańskiej Ergo Arenie czeka prawdziwe siatkarskie święto, gorąca atmosfera i niezapomniane emocje. Szczegóły na pzps.pl. Bilety do nabycia na e-bilet.pl. Partnerem wydarzenia jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
2: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kęta.
5: A może w Jaworznie.
6: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
7: A ty? Tak, ty.
8: Co powiesz, gdy już wygrasz?
9: Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
13: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
12: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
13: No ale...
12: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
15: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
14: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
15: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
14: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: A super!
14: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.

0: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent karmy dla psów i kotów. Dolina Noteci. Dolinanoteci.pl.
1: Reklama.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Publista notowanie.
6: Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM.
5: Zaprasza Darek Maciborek. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy.

0: ósemki i dwudziestki. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później Polska Polityka i spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Jutro mija czas, jaki działacze PiS dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń. A na koniec o urodzinach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zablokowana jest Krajowa 78 w Siewierzu w stronę Katowic. Na łącznicy z drogą numer 91 przewróciła się ciężarówka. W wypadku jedna osoba ucierpiała. Jedna osoba została ranna także w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem. W Marcelinie to odcinek Szczecinek-Biały Bór. Po zderzeniu dwóch osobówek wprowadzono ruch wahadłowy. Jutro prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. Do spotkania dojdzie w samo południe. Przypomnę, że do jutra do północy politycy PiS mają czas na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym założonego przez Morawieckiego Rozwój Plus, pod groźbą wykluczenia z partii. Komitet na rzecz bezpiecznej onkologii dziecięcej założyli rodzice dzieci chorych na nowotwory, które do końca czerwca były leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak informowaliśmy w Faktach, oddział onkologii i hematologii w tej placówce został zlikwidowany po połączeniu z oddziałem w Zabrzu. To zabrzański ośrodek przejął opiekę nad maluchami, ale brakuje w nim lekarzy. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Rodzice założyli komitet, ponieważ jak twierdzą, nikt z nimi indywidualnie nie chciał rozmawiać. Ich dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego kierowane są do szpitali poza regionem. W Zabrzu nie ma bowiem lekarzy z doświadczeniem w leczeniu takich nowotworów. Sześcioosobowy zespół z Katowic nie podjął pracy w nowym miejscu, twierdząc między innymi, że w Zabrzu pacjenci nie mają szybkiego dostępu do wielu innych specjalistów. W Katowicach było to zapewnione. W związku z kryzysem w onkologii dziecięcej w regionie interweniują śląscy parlamentarzyści i samorządowcy. Szereg pytań o sprawy kadrowe i organizacyjne ośrodka w Zabrzu zadali dyrektorowi szpitala i rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W odpowiedzi padły zapewnienia, że każde dziecko przeniesione do Zabrza ma zapewnioną ciągłość terapii, a w zakresie leczenia dzieci z guzami mózgu ośrodek współpracuje ze szpitalem w Warszawie.
0: Dokładnie 10 lat temu Donald Trump zaakceptował nominację Partii Republikańskiej i rozpoczął marsz po zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2016 roku. Dla wielu jego kandydatura była politycznym eksperymentem. Dziś wiadomo, że był to początek dekady Trumpa. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Od tych słów Donald Trump rozpoczął swoją drogę po zwycięstwo. Zaakceptował partyjną nominację. Stałem wówczas pod sceną w hali w Cleveland, w Ohio. A wszyscy zastanawiali się, czy pokona Hillary Clinton i czy biznesmen może być dobrym prezydentem. Trump nie tylko dwukrotnie wygrał wybory prezydenckie, ale też na trwałe zmienił partię republikańską, czyniąc z niej ugrupowanie o wyraźnie populistycznym i nacjonalistycznym charakterze. Jego styl uprawiania polityki, oparty na bezpośredniej komunikacji, ostrych sporach i podważaniu dotychczasowych reguł, wpłynął również na przeciwników. Polaryzacja amerykańskiej sceny politycznej osiągnęła niespotykany wcześniej poziom, a wiele debat od migracji i handlu po rolę Stanów Zjednoczonych w świecie toczy się dziś na zasadach wyznaczonych właśnie przez Trumpa. Niezależnie od ocen, ostatnie 10 lat to bez wątpienia dekada Trumpa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Ma niemal 240 metrów wysokości, prawie 50 kondygnacji i jest najwyższym zabytkiem w Polsce. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi 71 urodziny.
3: Przyzwyczailiście nas do tego, że Pałac Kultury w zależności od okoliczności zmienia swój kolor. Czy na urodziny przygotowaliście coś specjalnego?
4: Oczywiście, że przygotowaliśmy coś specjalnego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów po zmierzchu. Będzie to widoczne. Ja nie jestem pewna, czy powinnam zdradzać tą niespodziankę. Jak nie muszę, to chcę powiedzieć, że będzie wyjątkowa.
0: Mówiła nam Katarzyna Osowiecka, prezes Pałacu i Kultury i Nauki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jest i on, pogodny Mateusz.
7: Witam serdecznie. Tak, i mam też mapy pogodowe, które wyglądają podobnie każdego dnia. Niestety deszcz przeplatany z burzami, no odrobiną słońca też, bo ja zawsze tego słońca szukam dla was. Jutro praktycznie w całym kraju popada przelotnie od 18-19 stopni na Dolnym Śląsku po 20 na Mazowszu, ale też na południu Małopolski. Na to słońce jeszcze musimy trochę poczekać.
6: Tak.
8: Ja tylko przypominam, że wczoraj prognozowałeś, że będzie deszcz. Ja dzisiaj byłem w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie, słońce.
7: Nie, pogoda jest nieprzewidywalna. O to w tym wszystkim chodzi. To jest spontaniczność wakacji, o to chodzi.
8: Nie, nie pogoda, nie pogoda.
7: A?
8: Aura.
7: Aura.
8: Bo pogoda jest zawsze.

kto rozkręca imprezę, kto rozpędza chmury, kto wywoła uśmiech na waszej twarzy, kto sprawia, że pojawia się słońce. No poblista, tu Darek Maciborek, witajcie z pomocą Moving to the Sun, Hugo. Zalia o zakochaniu w propozycjach do waszej listy.

ale, ale czarują, ale dansują, ale Farben i Rene Miller Body Talk na top 10 poplisty. O, kiedy jak nie teraz, jeszcze więcej nowej muzyki, bo to poplista, powracać z takim pozytywnym gitarowaniem z Kuba, z Życie jest piękne, nagranie, które brzmi jak plan na wasz wieczór.

0: Ale takiego zakochania to się nie zapomina z melodią, którą nocisz przez cały dzień od rana do wieczora. No talent ogromny do pisania piosenek z dużą ilością melodii. Marisa Odkochaj na Top Ten Poblisty, a za chwilę powraca specjalista od uczuciowych problemów, bardzo przebojowych, Alex Warren. Premierowo w Pobliście, bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
3: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jeden z artystów, Wiktor Waligura.
4: Słuchajcie, to jest absolutna abstrakcja. To, co tam się będzie działo, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tego częścią. Brodka, Grzegorz Turnał, cudowny skład Bobiego Lata, którego dyrektorem artystycznym jest Błażej Sudnikowicz, a.k.a. Lesman, który odpowiada za część produkcji na mojej płycie, więc nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć, co dziewczyny razem z Błażejem przygotowały. I w Gdańsku wystąpię też ja z moim cudownym zespołem, zagramy nasz taki krótki koncert. Mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Do zobaczenia.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: To będzie ekstremalne widowisko. Po raz pierwszy w Polsce Puchar Europy IXS Downhill Cup. Zobacz europejską elitę na legendarnej, znanej z Pucharu Świata trasie Bestyja w Szczyrk Bike Park by Trek. Prędkość, ekstremalne loty i potężna dawka emocji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Szczyrk Mountain Resort. Wejdź na szczyrkowski.pl i dołącz do kolarskiego święta. Poleca RMF FM.
8: A co bystrzaki robią w te wakacje?
9: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: To każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Poblista numer 7.

0: A co mi tam, No gdzieś to już słyszeliśmy. No gdzieś to nowe nagranie Wiktorii Kidy nam się w głowie pojawia. Co mi tam na top? Ten poblisty jest jeszcze więcej nowej muzyki, no bo to jest nowa muzyczna podróż Alexa Warrena. Dosłownie z pasażerem, takim samotnym, smutnym, zabierzcie go ze sobą na stopa. Passenger zapowiada powrót z drugą płytą, z tym pop melodyjnym, zaraźliwym pasażerem.
1: Premiera w RMF FM.

taki znowu zakochany DJ na pobliście David Guetta, Logistyk, Figure Angel. Nie zostawiaj go, zdecydowanie nie zostawiaj go. Na top 10, to już mówiłem. Ale jest chyba taka polska odpowiedź na letnie muzyczne falowanie. Polskie. Gips. Ego for Money. Ostatni dzień lata.

0: Soul, man, wtedy słyszy się Mr. Know It All. Znamy to na pamięć, ale za każdym razem, za każdym zakrętem na przesłuchaniu odkrywamy zupełnie inne emocje. Tak samo jak z naszą przyjaciółką od Melodii Słonecznych, wyjątkowych.
1: Witajcie wszyscy RMF-owicze. Tutaj z tej strony ja, Sanach, i Darek Maciborek w RMF FM.
0: Przystań prawdziwa, słoneczna, najnowsza Sanach ITP i TD.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

to musi być bardzo bliska rozmowa Talk to You z tym funkującym biciem serca Nader 54 Ultra. A na szczycie, no dzisiaj wystrojony na błysk na spotkanie z wami Dawid. Dawid podsiadło na błysk z gwizdałką wakacyjną. No to musi być przebój.

0: sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
5: Gotowi na weekend? No to jazda!
4: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
5: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
4: Już w piątek po 8:30 w RMF FM. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
17: A zaczynamy od pożaru w centrum Chorzowa. Z ogniem walczy około 40 strażaków. Będzie również o Trybunale Konstytucyjnym, a także o piłkarskiej ekstraklasie. Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon rozgrywek. Między innymi o tym usłyszycie w faktach sportowych RMF FM. Zaczynamy.

0: którego Sejm wybrał w czerwcu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że prezydent tego samego dnia wręczy powołania 4 nowym sędziom Sądu Najwyższego. Przypomnę, że Patyra dwukrotnie kierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania. Ulicami Warszawy przeszedł dziś Marsz Pamięci upamiętniający 84. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców operacji Groza Aktion, masowej deportacji Żydów z warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. Tegoroczną 15. edycję marszu poświęcono kobietom w warszawskim getcie.
1: To jest dla tego miasta i dla historii w ogóle Polski bardzo ważne wydarzenie. Pierwszy ten transport do obozu zagłady. Uważam, że trzeba to upamiętniać.
2: Jaki by pani chciała, żeby ludzie zabrali stąd przekaz?
3: Tego rodzaju wydarzenia powinny ludzi jednoczyć. Nie powinny być wydarzeniami stricte żydowskimi bądź stricte polskimi. Powinny być wydarzeniami, w których uczestniczymy wszyscy. Nie tylko jako Polacy, jako Żydzi, nie tylko jako kobiety i jako mężczyźni, ale także jako młodsi i starsi. I to, co jest dla mnie też istotne, to to, że bardzo chciałabym widzieć tutaj młodsze pokolenie, a tego brakuje. I bardzo chciałabym ich zobaczyć w przyszłym roku, bo są potrzebni i czekamy na nich.
0: Z uczestnikami marszu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W wyniku brutalnej akcji w ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Na koniec przenosimy się jeszcze w góry i oddajemy głos tatrzańskim przewodnikom. O tej profesji mówimy dziś w faktach. Przewodnik nie tylko wskaże nam drogę nad morskie oko. Warto o nim pomyśleć także wtedy, gdy wybieramy się na wysokogórskie szlaki. Tam każdy błąd może nas sporo kosztować. Przekonuje Jan Gąsienica-Roy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
5: Nasze szlaki znakowane typu Kościelec, Przełęcz pod Chłopkiem, Rysy czy Orla Perć to są przecież szlaki bardzo trudne i mimo, że tam jest ścieżka, to dla kogoś, kto nie czuje się na siłach, warto skorzystać z usług przewodnika, który nam tą drogę pokaże, który nam powie, jak się zachować w danym konkretnym miejscu, a jak będą jakieś problemy, to będzie wiedział, jak z nich wybrnąć. I od tego ten przewodnik jest. Człowiek, który jest codziennie w górach, jest na jakiejś tam górze bardzo często, zna teren jak własną kieszeń, wie, w których miejscach czego unikać. To są informacje bezcenne, dlatego warto.
0: Człowiek z taką wiedzą to skarb, a my w RMF FM za chwilę z góry przeniesiemy się do świata sportu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Na wieczorne fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny, który melduje się już w studiu. Witaj.
9: Tak, dobry wieczór. Siatkarki Włoch i Brazylii zameldowały się w półfinale Ligi Narodów. W dzisiejszych ćwierćfinałach Włoszki pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3-1. Jutro o awans do najlepszej czwórki powalczą jeszcze Turcja z Kanadą oraz USA z Chinami. Włoszki, aktualne mistrzyni olimpijskiej świata, walczą o 4. tytuł w historii rozgrywek, w tym 3. z rzędu. Brazylijki mają na koncie 4 srebrne medale, ale jeszcze nigdy nie wygrały Ligi Narodów. Obie drużyny spotkają się w półfinale, a dwukrotnie grały już ze sobą w wielkim finale. W piątek rozpocznie się nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Swój skład na nowe rozdanie ligowe prezentuje dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku Jagiellonia. Podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą letni obóz przygotowawczy w Turcji, w Austrii, z którego zadowolony jest trener zespołu.
10: W większości przypadków to był miesiąc takiej regularnej pracy. To na pewno na duży plus. Cieszę się, że zdrowie nam dopisywało, by tak utrzymywać to już w sezonie.
9: Pierwszy mecz Jagiellonii w nowym rozdaniu w sobotę przed własną publicznością zmierzy się ona z Koroną Kielce. Z początkiem sierpnia ruszą nowe zmagania letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Początek rywalizacji w Wiśle wśród biało-czerwonych ma pojawić się m.in. polski medalista olimpijski Kasper Tomasiak. Kolejne starty jednak nie są takie pewne.
11: Nie mamy takiego pełnego planu, jeśli chodzi o takie startowanie, ponieważ pewnie to będzie wychodzić na bieżąco. Też to będzie zależeć od tego, w jakiej będziemy formie, w jakim czuć się na skoczni i czego będziemy w danej chwili potrzebować, więc pewnie to będzie decydowane wszystko na bieżąco.
9: Mówił naszemu reporterowi Cezaremu Dziwiszkowi Kasper Tomasiak. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej.

0: muszynianka.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Będziemy się tego trzymać, że nie, że tam lipiec i czy tam listopad, tylko że odrobiny aury słonecznej też jutro się pojawi, chociaż burze z silnymi opadami deszczu. No, zbliżają się do Polski. W części kraju zacznie padać jeszcze w nocy najsilniejsze opady wyładowania, także burzowe. W czwartek tak 18-21 kresek, ale piątek już słoneczny. No to możemy obiecać.
3: Gry.
2: I zabawy dla dorosłych. Z powrotem do przeszłości, do ery disco, pod bojami kosmosu, z przebojami ciągle aktualnymi i waszymi wspomnieniami. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: Na złych kół czasu dziś się zatrzymujemy w roku 79. Wcześniej artysta blues rockowy Rod Stewart nagrał przebój inspirowany disco, pomimo że wielu fanów uznało to za sprzedanie się modzie disco. Rod Stewart chciał stworzyć nagranie, które połączy i rock, i funky, i dance. Do You Think I'm Sexy? Choć został jednym z hymnów ery disco. Do kultowych, niezatapialnych wydarzeń i przebojów z początku przełomu lat 70. i 80. Zaraz do was wracamy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Lato.
15: RMF FM. Lato.

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: To było lato 79. Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II, który odwiedził Polskę między 2 a 10 czerwca. Dała Polakom i nadzieję, i odwagę, która później przyczyniła się do powstania Solidarności. W telewizji premiera najpopularniejszego serialu animowanego.
1: Ta pszczółka, którą tu widzicie, sobie mają...
0: Pszczółka Maja. Gospodarka PRL pogrążyła się ciągle w kryzysie ekonomicznym. W zadłużeniu to był początek końca epoki Edwarda Gierka. Margaret Thatcher wygrała wybory parlamentarne i została pierwszą kobietą premierem w historii Wielkiej Brytanii i rozpoczęła trwającą ponad dekadę epokę głębokich reform wokalnych. Bee Gees, światowej sławy zespół braci Gibbs z Australii, których największą do tej pory wielką, udaną historią podboju świata była ścieżka dźwiękowa do kultowego filmu z Johnem Travoltą w roli głównej. Gorączka sobotniej nocy tworzy wokalny hymn epoki. Wpływ ze sprzedaży singla Too Much Heaven Bee Gees przekazali na rzecz organizacji UNICEF w ramach akcji Music for UNICEF. Too Much Heaven. Nie do powtórzenia do tej pory przez boys bandy. Harmonie wokalne, ponadczasowe melodie Bee Gees.

Zanim świat poznał co Afryka, to właśnie Hold the Line było piosenką, która otworzyła zespołowi drzwi do światowej kariery. Hold the Line, to debiutancki, przełomowy hit zespołu, 79 rok.

0: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.
1: Szwedzka supergrupa podbija świat. Utwór w lewu na roboczo nazywał się America. Benny i Björn chcieli w nagraniu oddać klimat amerykańskiej muzyki tanecznej i brzmienia disco i funky popularnych pod koniec lat 70. W lewu. Abba.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: I co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
6: Musimy trafić na dobrą promocję.
5: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
6: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
5: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Tak brzmiało lato 80.
1: W 79 roku matka Teresa z Kalkuty została laureatką pokojowej nagrody Nobla. Została uhonorowana za swoją wieloletnią pracę i działalność humanitarną na rzecz niesienia pomocy najuboższym, chorym oraz cierpiącym. Voyager 1, bezzałogowa sonda kosmiczna NASA, wystrzelona w 77 roku jako pierwsza sonda, która weszła w przestrzeń międzygwiezdną.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: W 79 roku przeleciała obok Jowisza i przesłała pierwsze zdjęcia aktywnych wulkanów na planecie, pierścieni Jowisza i burz większych od Ziemi. Do kin w 79 roku wchodzi kultowy film Czas Apokalipsy w reżyserii Francisa Forda Coppoli z Marlonem Brando. W jednej z głównych ról ścieżka dźwiękowa zawierała kultowe nagranie zespołu The Doors. This is the end, beautiful friend. Film miał polską premierę kinową w 81 roku. Był adaptacją opowiadania Josepha Conrada Jądro Ciemności, przeniesioną w realia wojny wietnamskiej. Sony w 79 roku zaprezentowało pierwszego Walkmana. Magnetofon kasetowy wielkości portfela do słuchania muzyki na słuchawkach. YMCA i Village People podbijają listy przebojów jednym wielkim hitem. Grupa disco i charakterystyczny projekt, koncept zespołu. Członkowie grupy występowali w charakteryzacji policjanta, kowboja, robotnika budowlanego, Indianina, żołnierza, motocyklisty. Ich wizerunek był celowo przesadzony i nawiązywał do kultury klubowej Nowego Jorku lat 70. Village People, YMCA.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Byle do lata.
6: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
7: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
11: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
12: Wypadek czterech osobówek na trasie S2 w Warszawie. Utrudnienia także na S3 na Dolnym Śląsku. Na początek ważne informacje dla kierowców. Nawet 5 lat więzienia grozi sprawcom brutalnego pobicia mężczyzny w Poznaniu. Tatry nie są torem wyścigowym. Na koniec o walce Słowaków z nadmiernym hałasem w górach. Aż 4 samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 w Warszawie między węzłami Wał Miedzeszyński i Patriotów. Zablokowane są tam 2 pasy w kierunku Terespola. Kierowcy, musicie uważać także.

0: odpowiedzą za znieważenie i pobicie 67-latka, co zostało zakwalifikowane jako czyn chuligański.
1: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej.
0: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wcześniej pojawiła się informacja, że poszkodowany ujął się za nastoletnim Ukraińcem. Jak poinformował rzecznik prokuratury, z zapisów monitoringu nie wynika, że wśród osób znieważanych był chłopiec i do tego obywatel Ukrainy. Podejrzani zostali objęci dozorem policji. Mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka na kandydatów do pracy. Obecnie wolnych jest aż 80 wakatów. Chętni, jeżeli zgłoszą się teraz, jeszcze w tym roku założą mundur.
2: Co ważne, bo kandydaci czasami czekają na telefon z komórki kadrowej. Nie, to kandydat ma zadzwonić do komórki kadrowej i umówić się na złożenie osobistych dokumentów. No i później rusza procedura kwalifikacyjna. I w tym roku, jeżeli już złoży te dokumenty, to do końca roku zdąży jeszcze założyć ten mundur funkcjonariusza Straży Granicznej. Mamy 150 etatów, 70 kandydatów już przyjęliśmy, 80 osób jeszcze ma szansę w tym roku zasilić szeregi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Władze Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocyklów po Drodze Wolności, łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Słowacy mają dość rejdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po Drodze Wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
0: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Czy odniesie sukces w walce z hałasem? Dowiecie się tego z faktów RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: A na fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
8: FIFA przedstawiła drużynę marzeń zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Wybrali ją kibice z całego świata, a w składzie znaleźli się piłkarze z 6 federacji. Najwięcej przedstawicieli ma Hiszpania. Do Dream Teamu trafili Porro, Cucurella i Rodri. Z Argentyny wyróżniono Martineza oraz Messiego. W drużynie znaleźli się także trzej Francuzi: Upamecano, Olize oraz Mbappé. Jedenastkę uzupełniają Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland. Największe uznanie kibiców zdobył bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Wozinia, który otrzymał blisko 40% głosów na swojej pozycji. Cały skład drużyny marzeń mundialu znajdzie się na naszej stronie internetowej. Pozostajemy przy piłce nożnej. Polskie zespoły rozpoczną jutro walkę o udział w lidze konferencji. W Częstochowie Raków zmierzy się z maltańską Valettą, a GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. Pojutrze natomiast nowe rozgrywki rozpocznie obchodząca stulecie Ekstraklasa. Wraz z nią kilka nowości idących z duchem czasu.
9: To także wykorzystywanie coraz bardziej narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, bo to przecież te ciekawostki statystyczne podawane praktycznie w sekundach. To wprowadzenie półautomatycznej linii spalonego.
8: Zapowiadał Marcin Animucki, szef Ekstraklasy, na początek rozgrywek spotkanie Radomiaka z Wieczystą. 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. Tak wyglądać będzie 82. rajd Polski. Rywalizacja rusza już w piątek, a weźmie w niej udział m.in. Jakub Matulka. Jak przyznaje rajdowy mistrz Polski, trasa to nie lada wyzwanie.
10: Na jednym odcinku mamy 4 różne rodzaje asfaltu, różną przyczepność, zmieniający się rytm tych odcinków, też duża liczba ograniczników cięć. Do tego też trzeba się przyzwyczaić.
8: A więcej informacji o zbliżającym się rajdzie Polski znajdziecie na rmf24.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów

0: sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Doskonale, że jesteśmy znowu w komplecie. GIS, gry i zabawy dla dorosłych. Dzisiaj ze szczególnym słuchaniem czułych dźwięków i
2: z festiwalowymi zaproszeniami.
1: Proszę bardzo, Arbelia i Darek Maciubowy, witamy.

0: bardzo czułe dźwięki, czyli startujemy z konkursem w grach i zabawach dla dorosłych, z konkursem Czułe Ucho.
1: Dokładnie, a dzisiaj dźwięki będą bardzo smaczne, powiedziałabym.
0: To jest kategoria bardzo trudna, dlatego już prezentujemy pierwszy dźwięk. Proszę słuchać, bardzo czule. A jeżeli już coś się pojawiło, to zapraszamy do poprawnych odpowiedzi. Amelia czeka pod numerem 12, 2 miliony, telefoniczne linie już się rozdzwoniły, a za chwilę, no cóż, muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że dzisiaj gramy do 23, okultowe,
1: przebojowe,
0: ręczniki
1: plażowe,
0: RMF.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
9: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
11: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
17: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: No, ci panowie z Media Expert.
17: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
18: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
21: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
22: Po reklamie.

0: czasami sentymentalnie, ale też na rokowo, no lato, muzyka, bliskie spotkania festiwalowe. Łączymy się z Kaśką Słowacką, jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Cześć, dzień dobry, Kaśka.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Gdzie cię złapaliśmy, tak szczerze? Co porabiasz?
1: Jestem między jednymi obowiązkami a drugimi. W zasadzie to za chwilę zaczynam próby przed letnimi festiwalami i letnimi koncertami.
0: No, w pełni lato koncertowe, muzyczne. A tak szczerze, gdzie najlepiej odpoczywasz po maratonie koncertowym?
1: Okazuje się, że w domu. Najlepiej w domu, przy kawce, przed telewizorem, przy książce. To jest chyba takie miejsce, które jest towarem deficytowym, jak się tak dużo koncertuje i jeździ po Polsce.
0: Po gorącym lecie festiwalowym z Kaśką Słuchacką na scenach festiwalowych. Mamy dla was zabawę i zaproszenie na festiwal Erste Letnie Brzmienia do Krakowa. 24-25 lipca już za chwilkę. Lotnisko Rakowice-Czyżyny. Mamy pytanie. Wasz festiwalowy look, jaki jest w tym sezonie? No najbardziej pożądany. Piszcie już teraz 3322. Mamy specjalne, podwójne zaproszenia na festiwal Erste Letnie Brzmienia do Krakowa.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: Parafrazując przeboje Sombero, Back to Friends, wracamy do wszystkich maniaków gier i...
1: I zabaw dla dorosłych, o, tylko i wyłącznie.
0: Czułe ucho. Co to jest? Prezentujemy jeszcze raz. Mamy kilka odpowiedzi od was.
2: Ryczowanie jakiegoś produktu, pudełka.
1: Nie.
2: To był dźwięk jedzenia chipsów.
1: Też nie.
3: Ryczowanie to jest taśma klejąca paczkę?
1: Niestety też nie.
0: Jak się mówi, do czterech razy sztuka?
4: Czy to było krojenie chleba?
0: O, blisko.
1: No nie, że
0: ciepło.
1: Nie, że do końca krojenie, ale
0: blisko.
1: Tak blisko.
0: Ciepło. I taki dźwięk jest chrupiący. No to 12,2 miliony. Ręcznie, no więcej kultowy, już, plażowy.
1: No już więcej nie podpowiemy.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Toppl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
0: Byle to lata.
2: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
3: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
0: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
5: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stęp wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: smaczności, no smaczności, no czułe ucho. O co chodzi z tym dźwiękiem? Co to jest? Spotykacie go codziennie rano. Już podpowiadaliśmy. Dużo razy.
1: Powiem ci, że odebrałam już setki telefonów.
2: Gniatanie dłoni właśnie chrupiącego chleba?
1: No nie.
3: Było może ugryzienie zapiekanki chrupiącej?
1: Też nie.
4: Czy to jest przypadkiem kruszenie bułeczki na bułkę tartą?
5: A może to otwieranie zupki chińskiej?
1: Oj nie.
0: A może mamy ostatnią szansę? Dobry wieczór, RMF z tej strony Czułe Ucho. Z kim możemy teraz tak na żywo?
6: Dobry wieczór, Marta mówi.
0: Marta, cześć, cześć.
6: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, co to jest ten za dźwięk?
6: Według mnie to smarowanie tosta nożem.
0: Wow! Ja specjalnie na tą okazję przygotowałem sobie, patrz, tak to... To są super. Tak zwane, to są oklaski stacjonarne. Słuchaj, a czy moglibyśmy pójść jeszcze na całość z tobą?
6: No jasne. Mm-hmm.
0: Bo dołożymy jeszcze skarpetki RMF-u, o, kultowe, na plażę. Mm-hmm. Ręcznik.
6: Dobra.
0: Pytanie jest jedno. Czy dżemik, czy masełko?
6: Ja wybieram masełko.
1: Darek oszalał,
0: Wybieramy ciebie za, powiedzmy sobie tak szczerze, mistrzynia czułego ucha w tym tygodniu w RMF FM. Marta, gratuluję.
1: Zdecydowanie. Marta, nikt nie wiedział, tylko ty.
0: Smacznego z tościkiem jutro, pa.
1: Pa.
6: Dzięki, pa.

0: reklama.
1: Czas na Śląskie w rajdzie Polski. Przeżyj to na żywo od 24 do 26 lipca. Mistrzostwa Europy w centrum Katowic i na Błoniach Kotla Czarownic. Wspólnie tworzymy polski sport. Stę wolny. Szczegóły na rajdpolski.pl. Kibicuj bezpiecznie z RMF FM.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
15: Panie Pascalu, no jakby to...
14: A widziała pani?
15: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: RadioExpert.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 22. W studiu Faktów RMF FM Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najświeższe.
5: Jest zgoda Senatu na powołanie nowej Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Jutro spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w sprawie stowarzyszenia byłego premiera. Będzie też o Portugalii, która chce skarbów ukrytych na dnie Atlantyku. Fakty zaczynamy jednak od pilnej informacji z Dolnego Śląska. Osób ewakuowano z dworca PKS i galerii handlowej w Jeleniej Górze. Powodem było zgłoszenie o znalezisku w koszu na śmieci niewybuchu, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Na miejscu są policjanci, strażacy i służby zarządzania kryzysowego miasta.
6: Na miejsce zadysponowano również policyjnych saperów z Wrocławia, którzy jadą na miejsce i zabezpieczą to znalezisko.
5: Przekazała RMF FM rzeczniczka prasowa policji w Jeleniej Górze podinspektor Edyta Bagrowska.

0: wzbudzać zaufanie wszystkich obywateli, a wcześniej Sylwia Gregorczyk-Abram angażowała się politycznie po jednej stronie.
1: Jak pogodzi pani apolityczność przypisaną Rzecznikowi Praw Obywatelskich z wieloletnim współtworzeniem inicjatywy Wolne Sądy?
0: Pytał senator Rafał Ambrozik. Nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywała, że zawsze stawała w obronie wartości konstytucyjnych, a nie konkretnej formacji politycznej.
2: Naprawdę zrobię wszystko, żeby przekonać obywateli, że jestem rzeczniczką niezależną i broniącą absolutnie praw każdego obywatela.
0: Wybrana właśnie RPO zastąpi na tym stanowisku po 5-letniej kadencji profesora Marcina Wiącka.
3: Polityczna burza w Warszawie.
4: To może być spotkanie ostatniej szansy. Jutro w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus, byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter RMF FM Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
5: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
4: Portugalia ma chrapkę na skarby. Ministerstwo Obrony tego kraju poinformowało, że marynarka wojenna wyśle na Atlantyk jednostkę hydrograficzną, która w pobliżu Lizbony będzie szukać zatopionych wraków z cennymi ładunkami. Przedmioty te należą do portugalskiego dziedzictwa narodowego, podkreślił minister obrony Nuno Melo. Operacja prowadzona jest we współpracy z portugalskim Ministerstwem Kultury, Muzeum Marynarki Wojennej oraz Narodowym Centrum Archeologii. Zgodnie z szacunkami portugalskiego resortu kultury udało się zidentyfikować zaledwie 100 miejsc, w których znajdują się zatopione wraki, a bardzo dobrze znana jest lokalizacja tylko 20 takich jednostek spośród w sumie 7000 wraków, które zatonęły w ciągu wieków w wodach pod portugalską jurysdykcją.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Czas na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Paweł Konieczny.
9: Dobry wieczór. Klaudia Zwolińska awansowała do półfinału rywalizacji C1 podczas Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Dla Polki to już drugi półfinał. Dzień wcześniej z najlepszym czasem awansowała również w konkurencji K1. W rywalizacji mężczyzn do półfinału awansował Szymon Nowobilski, który zajął 21 miejsce. Z zawodami pożegnali się Kaspar Sztuba i Michał Wiercioch. Ten pierwszy został ukarany za rzekome ominięcie bramki, co wywołało kontrowersję i krytykę ze strony zawodnika oraz Polskiego Związku Kajakowego. Mistrzostwa Świata w slalomie potrwają do soboty. Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają walkę o europejskie puchary. Jutro rozegrają swoje spotkania w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Medaliki podejmą maltańską Valletta FC. Jak mówi trener częstochowskiego zespołu Dawid Kroczek, ekipa dobrze przepracowała okres przygotowawczy.
10: Wszystko poszło zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o nastawienie, no nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
9: Początek spotkania w Częstochowie o 18.30, dwie godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MSK Żylina. A na koniec jeszcze zaproszenie na rmf24.pl. Tam znajdziecie rozmowę z polskim medalistą zimowych Igrzysk Olimpijskich. Kasper Tomasiak pytany był m.in. o konsumpcję nagrody za olimpijskie zdobycze.
11: Czy już mentalnie nastawiony na przeprowadzkę do Warszawy? Jak to będzie z tym mieszkaniem, które wygrałeś sobie?
12: No tak, jeszcze szczegółowo nie wiem, jak to będzie na pewno wyglądało. Po prostu jak to będzie wyglądało z tym połączeniem tych treningów i tego mieszkania tutaj, więc pewnie wyjdzie to wszystko spontanicznie i dopiero już kiedy to mieszkanie będzie oddane.
9: Całą rozmowę naszego dziennikarza Cezarego Dziwiszka z Kasprem Tomasiakiem znajdziecie na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałki.

0: Twardy ceramik.
1: Gry zabawy dla dorosłych, czyli GIS. Popularny w RMF FM. Już wiesz, że tęsknisz za niespodziewanym ciągiem dalszym. Będą piosenki na lato, będą piosenki na lajki, na każdą okazję z waszymi dedykacjami. No to teraz...
2: Będzie trudniej.
1: RMF najlepsza muzyka pod słońcem. Robbie Williams, Feel.

0: Say My Love. Piękny letniaczek Kygo Khalid i Griffin. Piosenki na ko dzisiaj w naszych piosenkach na. Dzisiaj piosenki na ko. Ja tylko wprowadzę wszystkich tych, którzy dołączyli teraz do gier dla dorosłych. Mieliśmy kiedyś piosenki na hał i tak to wyglądało. Piosenka na hał na przykład tak brzmi.
1: Chałupy, welcome to Bahama, mama, lu.
0: A dzisiaj mamy piosenki na ko i teraz są eliminacje. 12,2 miliony. Musicie przekonać Amelię. Przekonać Amelię, że to wy musicie wystąpić.
2: A to nie będzie łatwe.
0: W tym finale 12,2 miliony do zdobycia kultowy. Ręcznik plażowy RMF. Dzwońcie już teraz. No to może podpowiem, ja będę tym dobrym policjantem.
2: Co?
0: Twój guilty pleasure.
2: Ogórki kiszone.
0: No to macie to. 12,2 miliony.

0: Nie wiem, co się stało. Dobry wieczór, Adam, ale przekonałeś Amelię do tego, żeby wystąpić w finale i muszę cię zapytać, co powiedziałeś Amelii?
1: A powiedziałem, że chciałbym się dostać do finału, tak jak nasi piłkarze by chcieli dostać się do finału na mundial, ale niestety nie udało im się nawet
0: Słuchaj,
1: do grupy dostać.
0: Będą mieli szansę. Dajmy im szansę. To już, niecałe 4 lata. Piosenki na ko. Zasady są bardzo proste. Grasz o kultowy ręcznik RMF FM plażowy, ciepluteńki. Zaprezentujemy 3 piosenki na ko. Twoje zadanie to jest, no, powiedzieć tytuł, wykonawcę tytuł.
1: Oczywiście.
0: Możemy zaczynać. Taśma będzie profesjonalna. Pierwsza piosenka na ko.
2: Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to.
0: Tak. To musisz
1: odpowiedzieć. To będzie kocham cię, a kochanie moje Manam
0: Kora. Uwaga.
3: Brawa.
0: Druga piosenka na ko. Tak, to takie piłkarskie, dobre zdarzenie.
1: I to będzie piosenka Koko Koko Eurospoko.
3: Tak. Pięknie.
0: Kultowa formacja Jarzębiny. Uwaga, grasz o rzecz poważną, kultową. Dzisiaj Piotr Kupika specjalnie na nasze gry i zabawy dla dorosłych przygotował wersję akustyczną swojego przeboju.
3: Zaśpiewał mi pięknie, musicie to usłyszeć.
0: No i teraz pytanie jest o tytuł, bo zdradziliśmy, że to był Piotr Kupika.
3: Ojej.
4: Była piękna, ciepła noc, wtedy to ujrzałem ją.
0: Słuchaj.
4: Miała włosy blond,
0: słuchaj,
4: i czarujący wzrok.
0: Słuchaj.
4: Kochaj mnie, a kochaj mnie, kochaj mnie.
0: I to jest piosenka? No.
1: Kochaj mnie, Phil.
0: No, kochaj mnie! Słuchaj, to jest bardzo wyjątkowy dzień, bo dzisiaj znowu użyłem swoich stacjonarnych oklasków. Specjalnie dla ciebie.
3: Dla Regoszala musicie to zobaczyć.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Piosenki na ko. Jesteś mistrzem tego tygodnia.
3: Nie mieliśmy jeszcze 3 na 3.
1: Dziękuję ci. Dziękuję bardzo.
0: Heja. Boże, to jest piosenka na ko. To jest piosenka na

0: to dobrze, a to bardzo dobrze, że SMS nam przypomniał, hej, a co jest z dogrywką, bo zawsze było.
1: No racja, a my już z Darkiem wiecie.
0: Gry i zabawy dla dorosłych, dogrywka w piosenkach na ko, tym razem Łukasz, przed szansą zdobycia kultowego ręcznika plażowego.
2: Wiesz, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Wiesz, co taki ręcznik plażowy robi z ludźmi?
2: No nie mam pojęcia, chciałbym się przekonać.
0: Wychodzisz na plażę i po prostu wokół ciebie jest nagle, słuchaj, stado parawanów. Każdy się chce przytulić razem z tobą na tym ręczniku.
2: No to będzie fajna sposobność, bo zaczynam urlop.
0: Doskonale się składa.
1: No to widzisz.
0: Piosenki na ko, my gramy piosenki na ko. Podchwytliwe to będzie tym razem. A ty podajesz tytuł nagrania albo ewentualnie artystę. Pierwsza piosenka na ko. Trochę podchwytliwe, Łukasz.
2: I love you.
0: Dobrze. No to zaliczone, bo to Muniek Staszczek i T-Love. Druga piosenka na ko.
3: Twoich czarnych oczu blisko.
2: Dobra nocka.
3: Kocham cię.
0: Jak ja bym chciał użyć moje dzisiejsze...
2: Oczywiście,
0: kocham cię jak Irlandię. Jak ja bym chciał, słuchaj, użyć po raz kolejny moje te oklaski stacjonarne. I teraz trzecia wygrywająca, uwaga. Też na ko.
2: Kurt Cobain.
0: Kurt Cobain?
2: Tak jest, Kurt Cobain.
0: A wiesz, w jakiej kapeli śpiewał Kurt Cobain?
2: Nirvana.
0: Come as you are.
1: Darek odpalił po raz trzeci swoje oklaski stacjonarne.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj nie ostatni. Natomiast tobie gratulujemy, słuchaj, urlopu i tego ręcznika plażowego RMF-u.
2: Dziękuję serdecznie.

0: kiedy uruchamiamy wasze emocje w grach i zabawach dla dorosłych i kiedy pojawiają się wasze ulubione piosenki. Dzisiaj na ko. No, no to my je z przyjemnością przyjmujemy.
1: Cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach the star, I know that I can.
0: Cause I'm your lady. Ko. Musi pojawić się dedykacja, bo była obiecana taka miłosna. No bo piosenki w sumie na ko. Teddy Swims, Mr. Know It All. No, na ko, czyli do przytulania, nie?

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Jesteś jak ryba bez frytek? Gofr bez śmietany? Nie martw się. Otwieramy Hotel Parawan, czyli speed dating na plaży w Stegnie i turniej Gibanga w Mikołajkach.
2: To jest ten moment, to są te iskry w oczach. Spojrzysz i wiesz, że to jest właśnie to.
1: Piotr Pręgowski, król Gibango, pomoże wam znaleźć kogoś do wspólnego gibania i oglądania zachodów słońca.
2: Miłość to jest wtedy, kiedy kogoś pragniesz, kiedy chcesz z nim przebywać.
1: Hotel Parawan już w niedzielę po 10:00. Relacje w programach Pod Słońcem RMF FM i RMF w trasie. Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
10: Tu trwa
9: lato na bogato.
10: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
11: Może jest we Włocławku.
12: Może w Kętach.
13: A może w Jaworznie.
14: O, super. Dziękuję.
15: A ty? Tak, ty.
16: Co powiesz, gdy już wygrasz?
17: Zastanów się i...
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Garnij nagrody. Borys Szyc.
1: Ale super było, Janek, na tych wakacjach. Mam tylko nadzieję, że kolejnym razem wrócimy już do naszego własnego mieszkania.
2: Musimy trafić na dobrą promocję.
1: Przecież mówiłam ci już o promocji Murapolu. Wszystkie mieszkania i apartamenty inwestycyjne mają teraz tańsze, nawet o 20%. A wybór jest olbrzymi. Około 3300 lokali w ponad 30 inwestycjach w 14 miastach.
2: Wspaniale. Na pewno wybierzemy coś dla siebie.
1: Sprawdź ofertę na murapol.pl.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF przedstawia Mateusz Bożek.
5: Nawet kilka godzin może potrwać walka z silnym pożarem w centrum Chorzowa. Tym otwieramy fakty. Wypadek kolejowy koło Kielc. Pasażerowie, spodziewajcie się utrudnień. Kraków wciąż bez prezydenta. Co o sytuacji w mieście sądzą jego mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. A na koniec o rajdowych mistrzostwach Polski. Do późnych godzin nocnych może potrwać akcja gaśnicza strażaków w Chorzowie. Jak informowaliśmy w faktach, pali się tam niezamieszkały budynek w centrum miasta. Ogień został już opanowany, w tej chwili trwa dogaszanie. Na miejscu wciąż jest jednak ponad 20 zastępów straży pożarnej. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S2 w Warszawie, na odcinku między węzłami Wał Miedzeszyński i Patriotów. Doszło tam do wypadku w sumie 5 samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Terespola jest zablokowany. Zablokowana jest również Krajowa 8 w Magnicach na Dolnym Śląsku. Dachował tam samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego na stacji Zagnańsk koło Kielc w Świętokrzyskiem. Jak przekazał Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP EPLK, na w miejscu wypadku działają już służby kolejowe. Wagonami przewożone było kruszywo.
6: Lokomotywa opiera się o słup sieci trakcyjnej i będzie w godzinach nocnych najprawdopodobniej podnoszona ciężkim sprzętem.
5: Jak tłumaczy Łatowski, pasażerowie podróżujący pociągami na linii Kraków-Skarżysko-Kamienna muszą się liczyć z opóźnieniami.
6: To wpływ na ruch pociągów, ponieważ również ze względu na prace inwestycyjne, które się toczą na pobliskich liniach, na tej stacji w tej chwili nie mogą się krzyżować, czyli mijać pociągi. W związku z tym występują opóźnienia. Te opóźnienia mogą sięgać kilkudziesięciu minut.
5: Apeluję, aby na bieżąco śledzić komunikaty na portalu pasażera.
3: Tym żyje Kraków.
5: Taki bałagan zupełnie nie sprzyja miastu. Jesteśmy w stanie zawieszenia. Brak wyznaczonej daty wyborów to czysta polityka. Tak krakowianie komentują sytuację, w której znalazła się stolica Małopolski po odwołaniu prezydenta. Mijają niemal 2 miesiące od referendum, a wciąż nie pozostaje.

0: W okolicach Plant Nowackiego w dzielnicy Podgórzem zebrał nasz reporter Maciej Sołtys. Polacy kupują coraz więcej. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W czerwcu sprzedaż w sklepach wzrosła o 6,2% w skali roku. To najwyższy wzrost od kilku miesięcy. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, skąd tak dobry wynik?
1: W rzeczywistości ten wynik może być nieco słabszy. Prawdziwy obraz sprzedaży psuje nam kalendarz. Tegoroczny czerwiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. Dlatego ten wzrost jest tak duży. Oczywiście nie oznacza to, że sprzedaż stoi w miejscu. Przeciwnie, bardzo mocno wzrosła sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD. O prawie 15% licząc rok do roku. To duża zmiana. Tłoczno także w aptekach i drogeriach, bo sprzedaż leków i kosmetyków również w górę. O 10%. Mniejsze kolejki możemy spotkać w supermarketach i warzywniakach. Sprzedaż żywności z najsłabszym wynikiem spośród wszystkich kategorii. Najsłabszym, ale i tak na plusie. O niespełna 2%.
0: Już tylko dwa dni zostały do rozpoczęcia 82. rajdu Polski w ramach czwartej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Po wielu latach z mazurskich Szutrów wyścig przenosi się w tym roku do Górnego Śląska. Te trasy dobrze zna kierowca rajdowy, rodowity gliwiczanin, Jakub Matulka.
2: Pan zna wszystkie te odcinki?
3: Tak. Oprócz nigdy nie miałem okazji jechać odcinka Przegibek, pierwszego niedzielnego odcinka, ale resztę tak, może trochę w innych konfiguracjach, ale każde fragmenty drogi znam.
2: Gdyby chcieć scharakteryzować trasy tego rajdu, to jakie są?
3: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami. To jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
0: Z Jakubem Matulką rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. Otwarcie rajdu Polski, pierwszy odcinek specjalny w piątek, a zakończenie wyścigu w niedzielę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Nocy prognozowane są burze, które miejscami będą z opadami dość silnymi. Zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie. Pod koniec tygodnia miejscami termometry pokażą 30 kresek. W piątek lokalnie, zwłaszcza na Podkarpaciu, pojawią się burze, a termometry wskażą do 19 na Podkarpaciu i do 23 stopni na zachodzie Polski. Giz, gry i zabawy dla dorosłych, ale w dobrym towarzystwie, wyjątkowym, dzisiaj sąsiedzkim już za chwilę i z nową przebojową nostalgią w muzyce. Darek Maciborek, zapraszamy.

uwielbiamy śledzić takie wybuchy dla nas. Self-aware to wybuchła popularność nagrania. No tak nagle, jak to zwykle z wiralowym, dobrym singlem debiutanckim w modnym stylu indie alt. Nazywają się Temple City. Klimat, nastrój i co pociągające nostalgia powróciła do nas w tym nagraniu do rocka alternatywnego. Self-aware, nowa ballada z takim mocniejszym drżeniem powietrza przesłuchania. Temple City.

0: To dokładnie tak jak w tym kultowym skeczu siedzimy, słuchamy. W dobrym towarzystwie też spotykamy się i oni rozmawiają jak to bliscy sąsiedzi. Przysiądą się za chwilę. Znamy jeden wątek, taki przewodni spotkania.
1: Nie, ze mną akurat nie jest gorzej. Ja jestem takim tym chorym wyjątkiem, bo są też tacy goście, co nigdy nie pójdą do lekarza. No tak będą umierać.
2: Dobrze, nie wepchniesz mi się w kolejkę.
1: Ja nie.
0: Grupa sąsiedzka w RMF FM za moment.

0: or another. Dzień dobry! Jesteśmy grupą sąsiedzką, wprawdzie niezbyt liczną, bo trzyosobową, czyli ja, Agnieszka Kołodziejska.
1: Ja, Odeta Moro.
2: Ja, Przemysław Skowron. Dzień dobry.
0: Ale do tej grupy sąsiedzkiej może dołączyć każdy słuchacz, czy też widz RMF FM. Zapraszamy serdecznie, bo roztrząsamy tutaj problemy, które też na pewno macie.
2: Dokładnie. Poza tym planujemy w finale sezonu taki wielki międzynarodowy zlot sąsiadów i może wtedy się pojawicie, kto wie.
1: Każdy może przyjść z drabiną. Albo z jajkami, żeby móc komuś pożyczyć.
2: Żeby coś się działo też.
0: Poprzednim razem Skowi się troszkę spóźnił na naszą grupę sąsiedzką, ale troszeczkę. A dzisiaj troszeczkę spóźniła się Odzia. A co tam się wydarzyło?
1: Tak, a ja byłam u lekarza i siedziałam sobie. Ja byłam tą z 9.10. Obok byli tacy z 8.50, 8.30.
0: Nasza myszka, to wszystko jest jasne. To wszystko,
2: ale ty będziesz żyła, wszystko jest spokojnie.
1: Tak, ale musiałam swoje wysiedzieć. Bardzo was przepraszam.
0: Ale lekarz prawie nie przeżył. Jak znam Odetę.
1: Nie, ja byłam miła, pani była miła i nawet się nie wepchłam.
0: Nie wepchłaś się?
1: Nie, nie wepchłam się, bo ja mam jakieś takie granice.
2: To był ten taki lekarz, co jest u mnie w przychodni, że przychodzą ludzie i...
1: Nie,
2: tak,
1: ty chodzisz do geriatry, a ja jeszcze
2: minutki.
1: Nie.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Byłam ostatnio u lekarza, czekałam na szczepienie i dwie osoby przede mną. Pani ostatnia? Tak, pani ostatnia. To mogę wejść przed panią, bo ja tylko o coś chcę zapytać. I te dwie osoby łącznie siedziały tam 40 minut i o tyle opóźniła się moja wizyta. Słuchajcie, ja chyba zacznę być niegrzeczna i będę mówiła, nie może pani.
2: Wow. Może oni zadali pytanie, czym jest życie na przykład, nie? Albo jaki jest sens egzystencji, wiesz, to gadasz.
0: Czekaj, czyli co, jeżeli ktoś powie, przepraszam, czy ja mogę wejść tylko na chwilkę, bo chcę o coś zapytać, to ja powiem, ale o co pani chce zapytać?
2: Tak,
0: niech pani mi zada to pytanie.
1: Ścipskość wygrywa, poczekajcie,
0: to teraz co wy mi radzicie? Mam w końcu być miła u lekarza, czy mam nie być miła?
2: Ja się nie nadaję, bo jestem miły niestety.
0: Nie. Tak?
1: Nie. Znaczy miła dla lekarza, ale jeżeli ktoś ci się wpycha, to wolałabym nie.
2: To warcz.
0: Dobrze, to dziękuję.
1: Walcz o swoje.
0: Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: A ja wam powiem, że ja na przykład ostatnio tak trochę się poczułam, może nie w tej kolejce, o której mówiłaś, ale ostatnio poczułam się trochę jak księżniczka taka XXI wieku.
0: Opowiadaj.
1: Co jest oprócz lekarza i L4 na L?
2: Lody.
1: Nie.
2: Lufcik.
1: Nie.
0: Laryngolog.
2: Nie. Laweta. Odeta Laweta.
1: Ja słuchajcie, mam takie poczucie, że zostałam księżniczką XXI wieku. Co prawda nie mam szklanego fantofelka. Bardziej smar na rękach.
2: Zajechał królewicz na białej.
1: Nie mam wiecznie samochodu, bo mam lawetę. No i codziennie, czy też co 3 tygodnie, bo tak mniej więcej ta laweta podjeżdża po mnie i po mój samochód. Podjeżdża jakiś książę z bajki, albo pan Wiesio, albo pan Czesio, albo pan Darek.
2: Znasz
1: albo
2: kierowców
1: pan
2: laweta.
1: I tak szukam w tym wszystkim
0: sensu.
1: Nie, nawet nie sensu, tylko takiego pozytywnego, małego aspekciku, bo mój samochód cały czas się psuje i w sumie ja już dzwonię do tego warsztatu i pytam oni, tak, mi mówią, tak.
2: Każą ci tym autem jeździć,
1: no muszę,
2: tak, to
1: bo muszę, wiecie, mam jeszcze coś na L, czyli
0: leasing.
1: Czuję, że mam takie schorzenie, taką lewetozależność jakąś.
2: A nie myślałeś o jakimś abonamencie, jako złoty klient?
1: Na
2: płacisz abonament,
1: ja
2: stały masz
1: zawsze. Ostatnio jechałam tym mym jednośladem, przejeżdżamy jakąś małą ulicę i na środku stała laweta. I już poznałam pana laweciarza, było dzień dobry.
2: Ja miałem jakiś taki samochód i on zawsze wyczuwał, ile mam oszczędności. Dokładnie na tyle się psuł.
1: A w ogóle może po prostu sobie kupię lawetę, będę miała problemy z parkowaniem, ale zawsze dojadę, gdzie potrzeba.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Ja przyjechałem z takim tematem typu męska grypa. Bo ja mam rozkminę naukową, wiem, dlaczego tak się dzieje.
1: A co, pisałeś testament?
2: Nie, bo to jest tak, nie, że facet umiera, że wy się z nas nabijacie. A to się okazuje, że to są, kurcze, hormony, sobie wyczytałem.
0: Jak hormony?
2: Że wam macie estrogenu dużo i on wspomaga tworzenie tych przeciwciał. A testosteron, nie?
1: Nie.
2: Ale testosteron,
1: ale wiesz, że my z wiekiem też mamy tego testosteronu coraz więcej.
2: Dlatego trzeba zrozumieć mężczyznę, że on cierpi, że umiera, że kup mi kwiaty lubawo. Nie,
1: ale
2: na mojej,
1: czy ja mam teraz wstać i pójść po szklankę wody, bo się źle czujesz?
2: Nie,
0: mamy teraz bić mu brawo, wiesz, że jednak my bardzo przepraszamy.
2: Jako męski rodzynek chciałem tutaj powiedzieć wam, jak to właśnie wygląda.
0: Ale poczekaj,
1: ale powiedz, co się wydarzyło w twoim życiu?
2: Przyjaciołom, sąsiadom.
1: Masz taką refleksję, że trochę było z tobą gorzej.
2: Nie, ze mną akurat nie jest gorzej. Ja jestem takim tym chorym wyjątkiem. Bo są też tacy goście, co nigdy... Nie, co nigdy nie pójdą do lekarza. No tak będą umierać.
0: Dobrze, nie wepchasz mi się w kolejkę.
2: Nie, ja nie.
0: Że tylko taką kropkę postawię,
2: że ten testosteron, to on też niszczy cebulki włosowe. To jest,
1: tak, to no, prawda. To jest. Ale wiesz co, ja słyszałam od takiej mojej pani doktor koleżanki, która się zajmuje właśnie waszą męskością, że masz do wyboru albo chuć, albo włosy, wybieraj.
2: No, no.
1: Zrobiłam ci reklamę.
2: Dlaczego mi tak dobrze z łysiną, nie?
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Dobra, mogę trochę popsioczyć?
2: Tak. To teraz jedziesz ty, tak.
0: To teraz Grupa Sąsiedzka, chciałabym ponarzekać i popsioczyć na ludzi, którzy zwracają nam ciągle uwagę o coś. I z jakiegoś powodu. Nie wiem, z jakiego powodu na przykład wam się zwraca uwagę, czy ktoś wam w ogóle zwraca uwagę, bo może jesteście takimi ludźmi, że się was boją. Mnie się nikt nie boi, ciągle mi o coś zwraca uwaga. To źle zrobiłam, a to tamto źle zrobiłam. Ostatnio dostałam wiadomość, że źle położyłam sobie płatki pod oczy.
2: W sensie płatek ten, co miał iść na lewo, oko dać na prawo i odwrotnie?
0: No przecież tak nie ma, przecież nie można sobie położyć źle płatków pod oczy. Nawet nie, na dupę sobie można położyć, jak się chce, płatki pod oczy.
2: Nigdy nie kładłem płatka pod oczy, pod oczy.
0: Możesz wszędzie położyć na szyję.
2: Nie, właśnie nigdzie ich nie kładłem.
1: Bo ich nie kładłem.
2: Może powinienem.
0: Dlaczego ludzie zwracają innym uwagę, jak nikt nie prosi?
1: Nie wiem, ja ostatnio pokazałam na moich mediach społecznościowych siebie w sukience i siebie w kombinezonie i powiedziałam, że chcę iść w tym na wesele, jedno na ślub, a drugie na poprawinę, i nigdy w życiu nikt na mnie telefony nie wylał.
0: Ojej.
1: Tam było z 600 komentarzy i nie było żadnego dobrego.
2: Co za ludzie.
0: Ale co, że źle wyglądasz? Że źle
1: wyglądasz? Brzydkie to wszystko, że tak, że jak...
0: No bo Odeta, może to było brzydkie po prostu, no.
1: Nie wiem. Ale rozumiem, że to trochę jest o tym, co tu powiedziałaś, o tych płatkach. Powiem wam, że do tego stopnia się przestraszyłam i tak trochę mi się smutno zrobiło, że kupiłam sobie na takim portalu, co się kupuje używane ciuchy, taką ładną sukienkę, mam nadzieję.
0: A czy te brzydkie sprzedałaś? Chociaż?
1: No te brzydkie sprzedam, no bo podobno są brzydkie. A wydawało mi się, że są ładne, takie z jedwabiu, takie w ogóle, no, ale podobno nie wypada.
0: No nie, ale w ogóle jak ktoś może powiedzieć, że czegoś ci nie wypada? Nie wypada, no, to jak, jest taka złota sentencja, nie wypada. W pewnym wieku nie wypada. W pewnym wieku to nie wypada nosić ciężaru cudzej opinii, tak?
2: No i to sobie zapiszcie w waszych zeszytach do Grupy Sąsiedzkiej. To se zanotujcie.
0: I proszę nie zwracać uwagi ludziom, jak nie proszą. Czy ja zapytałam, czy... Halo, hejka kochani, czy dobrze położyłam się płatki pod oczami? Czy ja o to zapytałam? Nie. Czy ty zapytałaś, czy dobrze wyglądasz? A powiedzieli, że źle?
1: Ja pokazałam bardzo ładne rzeczy, wydawało mi się. Teraz już wiem, że nie wszystkim się podobały. Ale nie mam, to nie jest tak, że rano wstaję i muszę hańbę z twarzy zmywać po tym, co zrobiłam.
0: Ale czy nauczyłaś się czegoś dzięki temu, czy nie?
1: Niespecjalnie.
0: Nie specjalnie.
2: Ale to chyba tak jest, że w internecie, że nieważne jak dobrą rzecz zrobisz, pokażesz, to i tak zaraz przylecą jakieś goście.
0: Ale tyle, żeby... Co oni nie mieli co robić,
2: znaczy,
0: żeby
2: że tak było bardzo dobra. Znaczy, że było super. Ale fajnie, że sobie kupiłaś nową sukienkę, to super.
1: No właśnie sobie kupiłam. Będzie różowa.
0: Pouczę cię ktoś z COVID czasem, że coś źle, coś tam inaczej powinieneś?
2: Żona, że za głośno jem jabłko, ale to chyba tyle.
1: Jezu, ja też tak,
2: tak
1: mam.
2: Głośno jem.
0: Za głośno jesz jabłko, czy
2: też
0: kogoś
2: jabłko za głośno?
1: Tak. Ja w ogóle nie mogę nic chrupiącego, bo jak ja wracam do domu, to mam w domu współlokatora pod tytułem ojciec mojego dziecka, któremu przeszkadza chrupanie najbardziej. Ja nic nie mogę jeść.
0: Przyniosę jabłko na następne nasze spotkanie.
1: A powiedz, aby tak jecie jabłko tak z wysysaniem tego ogryzka?
2: Ja jem wszystko.
1: Tak do końca, że zostaje tylko ogonek?
2: Tak, no.
1: Szok. Czemu? Zawsze podziwiam takich ludzi, jak oni mogą to zrobić.
2: To jest, no nie, bo to pesteczki, to
0: a
2: wszystko.
0: A kukurydzę jecie najpierw dookoła, czy najpierw od lewa do prawa?
1: A, żeż ty, nie zastanawiałam się nad tym.
2: A? Nie, dawno nie jadłem kukurydzy, nie pamiętam, jak
0: to wiele mówi o człowieku.
1: Kupmy sobie dzisiaj, spróbujemy. A to coś znaczy, że jak od lewa do prawa,
0: na
1: to
0: pewno.
1: Jesteś lewo lub prawostronny?
0: Zapytaj internautów, oni ci powiedzą. Jesteś głupia, jak jesz od lewa do prawa, bo kukurydzę trzeba jeść dookoła.
2: A internauci się znają, przecież byle kogo do internetu nie biorą.
0: Przecież wiesz, że tam trzeba zdawać testy.
2: No.
0: Ja wiem, to tam są
2: same mądre ludzie. Trzeba mieć piątkę, żebyś
1: poszła dalej. Też kiedyś je zdawałam.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Dostałem kiedyś krem chyba jakiś na gwiazdkę. Mm-hmm. Taki modny mężczyzna, 40+, i sobie go tu nawcierałem. I to strasznie mnie przez cały dzień piekło w ogóle.
1: To czyli to było piekło.
2: To było piekło. I to skończyłem swoją przygodę z kremem.
0: To się nie zraża.
2: Może
0: i tak
2: właśnie te sobie zrobić, to co mówisz, płatki pod oczy.
0: Płatki,
2: tak?
0: Pod oczy.
1: Czy w ogóle
0: sobie.
1: Mężczyźni, to mam wrażenie, że często boją się kremu, szczególnie tak do 40, potem już trochę mniej.
2: Myślę, że ktoś do tego się dojrzewa, tak, że tak, masz kończyć 50 lat, okej, okay,
1: muszę mieć
2: rozważę
1: swój krem.
0: Tak. Jest kilka zasad, Kurczę. Których jednak mężczyźni, zanim się zrażą do kosmetyków, powinni po prostu przestrzegać. Na przykład mój serdeczny kolega, który ostatnio u mnie pomieszkiwał, bo potrzebował, umył się szamponem moim mentolowym i wyszedł z łazienki i powiedział:
1: i go piekło.
0: O, nauczyłem się czegoś, nigdy nie myj miejsc intymnych szamponem mentolowym. Dobrze jest, kiedy, tak mi się wydaje, że dobrze jest, kiedy uczymy się na błędach innych, a nie swoich. Mhm. Chociaż to się rzadko zdarza, jednak wolimy się na swoich uczyć.
1: Ja mam takie doświadczenie, że mój syn cały czas się uczy, bo mam 8-latka w domu, pamiętacie na pewno. I powiem wam, że przeszedł ostatnio taką granicę. Myślę, że z chłopca stał się mężczyzną prawdziwym.
0: Tak?
1: Tak. A pojechał na kolonie i wrócił, wiecie, sam, poza domem.
2: No.
1: Pierwszy tydzień.
2: To brawo.
1: Tydzień. No, okay. No, brawo. Mamusia zapakowała mu tam w te takie woreczki, tu majteczki, tu skarpeteczki, tu koszuleczki.
0: Z napisem poniedziałek,
2: Stosował?
1: No nie. No ale po co? I myślę, że to taka piękna inicjacja, ponieważ on po pierwsze nie stosował majtek, bo po co? Po drugie nie stosował skarpetek, bo po co? I na tych zdjęciach, które tam dostawałam, takich relacjach, no widziałam, że on generalnie zmienia ubrania, to już jest okej, okay, ale że nie ma cały czas skarpet. I po tym tygodniu wrócił i jego buty miały własny ekosystem. I tak sobie pomyślałam, że zaczął pachnieć, cudzysłów, facetem.
2: A że ci wrócił do domu mężczyzna.
1: Mężczyzna mi wrócił z kolonii. Także nie trzeba mieć tatuaży, brody, żeby zostać facetem. Wystarczy pojechać na kolonię.
2: Wystarczy dobra kolonia.
0: No. Ale no. Słuchaj, no ale to rozumiem, że mydło też wróciło w całości.
1: Oczywiście, no a po co ci mydło na wyjazdach?
2: A patrz, to jest taki budget friendly, bo to oszczędzasz na praniu, nie musisz tego robić na mydle.
1: Ale skarpety, pamiętaj, się znaszają też.
0: No, ale nowe buty trzeba kupić po takich koloniach. Wiesz, ty buty tydzień, no kurde, trochę.
1: Ty dobrze pierzesz, ty masz obsesję pralki.
0: Mam.
1: Ja piorę w pralce, a ty?
0: Buty?
1: No.
0: Oczywiście.
1: A, no to dobrze, proszę, myślałam, że ty takich rzeczy też nie robisz.
0: Dobry detergent, wiesz.
2: Tylko nie wolno potem włączać tego suszenia z wirowaniem, jego w wysokiej temperaturze, bo ja tak se załatwiłem.
0: I co sobie tak skurczyłeś?
1: Z rozmiaru 45 robi ci się 37.
0: I z bokserek zrobiły się stringi.
2: To też a propos nauki na cudzych błędach, to nie słuszcie butów w pralce.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: O, patrzcie, ile dobrych rad dzisiaj było.
2: Nie, to jest opłacalna grupa jest. Jak
1: tak.
2: Ogląda stale, to jest kilka.
1: Wiemy już, że u lekarza trzeba być miłym, ale można też się pokłócić. Wiemy,
0: że dla lekarza jesteśmy mili, dla pacjentów niekoniecznie. Nie myjemy miejsc intymnych mentolem.
2: Dobrze. No i czasem jakieś skarpetki na kolonii, jednakowoż pro forma można by zmienić.
1: Tak, a jak wam się zepsuje samochód, to dzwonicie do mnie.
0: Ale firma
2: to było moje
0: pytanie,
2: bo ja też pojechałem na pierwszy obóz, też wróciłem, w ogóle oddałem komplet bielizny i skarpetek mamie, proszę bardzo.
1: Ale słuchaj, moja córka to pojechała na pierwszy obóz, miała 80 zł kieszonkowego, a wróciła i miała 120.
2: No, to bierzemy jej córkę na doradcę finansową.
0: Nie, no. Mam nadzieję, że nie zapytałaś, jak ona to zrobiła, bo ja myślę, że jako matka nie chcesz wiedzieć.
1: To jest niewyjaśniona tajemnica od naprawdę 10 lat.
0: Wspaniale było się z państwem spotkać dzisiaj w grupie sąsiedzkiej. Wspaniale się było również z państwem słuchaczami, kochanymi widzami spotkać w grupie sąsiedzkiej. Dołączajcie, komentujcie, przysyłajcie również swoje jakieś przemyślenia, rozkminy. Może my też rozłożymy to na czynniki.
1: I napiszcie chociaż jeden komentarz dobry pod moją sukienką, bo łapię doła.
0: No chyba, że ona naprawdę jest brzydka, ta sukienka. No to już też bez przesady, tak? To już się nie zmuszajcie.
1: Pa!
2: Koledzy, no.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Jeżeli coś wam umknęło, a coś wam się wydało bardzo ważne z tego, co dzisiaj usłyszeliście na zebraniu naszej grupy sąsiedzkiej, to przypominam, że nasze dokonania audio są w internetach. Wpiszcie grupa sąsiedzka i to powinno wam wyskoczyć.

0: dobry i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla pasażerów kolei z trasy Kraków-Skarżysko-Kamienna. Dożywocie dla sprawcy zabójstwa 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Sąd oddalił wniosek obrony. Później spojrzymy w kosmos. Posłuchajcie o sensacyjnym i dość nietypowym odkryciu astronomów. Już nieco ponad tydzień został do letnich Grand Prix w skokach narciarskich. Od kilkunastu do kilkudziesięciu minut mogą wynieść opóźnienia pociągów na trasie Kraków-Skarżysko-Kamienna. Jak informowaliśmy w Faktach, w Zagnańsku koło Kielc wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego.
2: Lokomotywa, która jechała w ramach tak zwanych jazd manewrowych, ciągnąc 14 wagonów, wykoleiła się na jeden z torów stacyjnych. W miejscu pracuje komisja kolejowa, która próbuje skutki tego wypadku rozwikłać. Bardzo proszę podróżnych, którzy w tej chwili po tej linii podróżują, aby sprawdzali sytuację na portalu pasażera i słuchali komunikatów wygłaszanych na stacjach.
1: Apeluje Tomasz Łatowski z zespołu prasowego PKP PLK. Kara dożywotniego więzienia dla Jakuba A., sprawcy zabójstwa 10-letniej dziewczynki z dolnośląskich Mrowin. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Do zbrodni doszło 7 lat temu. Krystyna zaginęła po tym, jak wyszła ze szkoły. Jej ciało znaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. 40 tysięcy złotych kary grzywny otrzymał prezes jednej z firm pośrednictwa pracy z Warszawy. Po kontroli dwóch zakładów w powiecie ostródzkim, warmińsko-mazurskim okazało się, że na 50 cudzoziemców aż 42 pracowało nielegalnie.
3: 34 Kolumbijczyków, 4 obywateli Nikaragui, 3 Gwatemali i Paragwajczyk pracowali bez zezwolenia na pracę, a część z nich nie miała również podpisanej umowy o pracę. Prezes firmy przyznał się do powierzenia cudzoziemcom pracy bez odpowiednich dokumentów, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny w wysokości 40 tysięcy złotych,
1: mówiła podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Warszawa zwraca się do Brukseli o nadzwyczajną pomoc finansową dla producentów świń w Polsce. Z takim wnioskiem wystąpił do Komisji Europejskiej minister rolnictwa Stefan Krajewski. Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenta z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: We wniosku przesłanym Brukseli resort zwraca uwagę na to, że ceny świń w Polsce są 7% poniżej unijnej średniej, a ponieważ latem ubój świń rośnie, to nie ma szans na to, że ich ceny wzrosną. Oczywiście dla klientów w trakcie zakupów spadające ceny mięsa wieprzowego są dobrą wiadomością, to cieszy, ale dla producentów to jest dramat i bardzo często

0: Połowy masy Słońca krąży tam brązowy karzeł o masie około 37 razy większej od Jowisza. Z kolei wokół niego krąży kolejny obiekt o masie Jowisza. Ten obiekt wydaje się Księżycem, ale definicji Księżyca nie spełnia. Nazwano go więc egzosatelitą.
1: A jak taki układ może wyglądać? Zobaczcie sami na rmf24.pl. Z początkiem sierpnia rusza letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Do zmagań w Wiśle przygotowuje się m.in. medalista olimpijski z predatcą Kacper Tomasiak. W rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM nasz skoczek mówi, że najważniejszy dla niego jest jednak sezon zimowy. W ubiegłym sezonie Kacper zawiesił sobie poprzeczkę niezwykle wysoko.
2: Czy zima i igrzyska, to wszystko co się działo wokół ciebie, jednak było obciążające psychicznie.
3: Po tym upadku w Vikersund potrzebowałem takiego właściwie odpoczynku bardziej od tej psychicznej strony niż fizycznej, bo jednak no też z powodu upadku trochę to całe zmęczenie, to psychiczne też dało o sobie znać, więc na pewno było czuć to zmęczenie, ale jednak w tym okresie zaraz po zakończeniu sezonu się udało tego po prostu odpocząć, więc te przygotowania do w sezonie letnim zaczynaliśmy już z takiego, jako tacy wypoczęci.
1: Rozmowę z Kacprem Tomasiakiem polecamy na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. Koniecznie posłuchajcie również kolejnych faktów. Te za niecałą godzinę, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: O konsekwencjach tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie dla naszych kieszeni porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Rafał Zywert, dyrektor działu prognoz i analiz Biura Reflex. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Trump mówi, że nie będzie rozmów z Iranem, że będą bombardowania. Marco Rubio co prawda to trochę łagodzi, ale ropa mocno drożeje. Znów będziemy mieć $100 za baryłkę za chwilę?
2: Niestety wszyscy mamy tutaj szereg bardzo niekorzystnych czynników. Przede wszystkim powrót pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Dwa, niestety ogłoszenie blokady saudyjskich portów przez Houthi, co ma już pierwsze konsekwencje. Saudyjskie tankowce zawracają i obierają dłuższą drogę przez kanał Suezki. Trzy, mamy pierwsze huragany, sztormy tropikalne na razie w Stanach Zjednoczonych i pierwsze ograniczenia produkcji. To wszystko powoduje, że ceny nam wzrosły dziś już do blisko $95 i tak na horyzoncie wydaje się bardzo realne $100 nawet w tym tygodniu.
1: To, co pan mówi o Houthi, to jest nowy element. Co prawda już wcześniej takie groźby się pojawiały. Teraz ta groźba nabiera bardziej realnych kształtów, no ale ataków na tankowce wychodzące z Morza Czerwonego na południowy wschód w stronę Azji przede wszystkim nie ma. Co by się stało, gdyby do takich ataków doszło? Co wtedy? $120? $150?
2: Generalnie tutaj byśmy musieli chwilę się cofnąć. Zaraz po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, na początku marca, Arabia Saudyjska zaczęła systematycznie przerzucać wolumeny eksportu ropy naftowej do swoich terminali nad Morzem Czerwonym, żeby ominąć cieśninę Ormuz. Są tam trzy główne terminale eksportowe, w tym największy Yanbu, i tak naprawdę te wolumeny wzrosły blisko 4 miliona baryłek dziennie. Czyli to jest bardzo dużo. Nadal to jest dużo mniej niż przepływało przez cieśninę Ormuz, bo przez cieśninę Ormuz przepływało nam warunkach około 15-16 milionów baryłek dziennie ropy naftowej, 5-6 milionów produktów gotowych, ale te znaczne ilości udało się tutaj przerzucić do tych portów nad Morze Czerwone, i to chodzi oczywiście o ropę, której klientami są rynki azjatyckie, która miała dotrzeć na rynki azjatyckie. W związku z tym blokada znowu tego jakby szlaku tutaj, tych ataków, była kolejnym czynnikiem zapalnym, który by zwiększał ryzyka geopolityczne. Co prawda jest z tego wyjście, ponieważ można płynąć przez kanał Suezki i naokoło Afryki, wydłużając drogę, ale mając pewność, że ta ropa dotrze, i w tej chwili z tego, co się dzieje, widzimy, że Arabia Saudyjska unika eskalacji i po prostu tankowce zmieniają tą trasę i płyną kanałem Suezkim. Jak będzie dalej, zobaczymy.
1: Jeszcze szybciutko chciałem dopytać, bo to ten wolumen, o którym pan mówi, przerzucany na zachodnie wybrzeże Arabii Saudyjskiej, to jest, o ile się nie mylę, jakaś 1/3 ich eksportu saudyjskiego. Arabii Saudyjskiej, która jest największym producentem, największym eksporterem ropy, A jeśli chodzi o ten właśnie wolumen, który musiałby płynąć dookoła Afryki, to jakiego rzędu to jest zakłócenie w porównaniu do ogólnego wolumenu sprzedaży czy eksportu ropy naftowej na świecie? 10%? 12%?
2: Znaczy tutaj mamy, czyli to, co, jeżeli by teraz tak, jeżeli Arabia Saudyjska przerzuciła i zwiększyła nam eksport z tych terminali w Morzu Czerwonym 4 miliony, no a światowa, w tej chwili światowa produkcja, wydobycie samej ropy jest szacowane na około 82 miliony baryłek dziennie, tak? Jest to jak najbardziej istotny wolumen, jeżeli on by został cały zablokowany, bo tak naprawdę wtedy mamy powrót do tego, co mieliśmy na początku marca, tak? Bo na początku marca mieliśmy tutaj pełne zablokowanie tak naprawdę produkcji i eksportu. Jeżeli w jaki sposób doszłoby rzeczywiście do tego, że te 4 miliony dodatkowych baryłek, które udało się z tej cieśniny Ormuz uwolnić, one by również zostały w jakiś sposób zablokowane, nie mogły być eksportowane przez, nie wiem, czy przez blokadę, może bardziej przez jakieś ataki na infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej głównie, żeby doszło na przykład do ataku na ropociąg czy na terminale, no to niestety, no to jest taki bezpośredni czynnik zapalny i to z automatu mamy wzrost cen o kilkanaście dolarów na pewno.
1: Amerykański.
2: Nie więcej. Chociaż minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej powiedział też, że no będą robić wszystko i używają wszystkich metod, żeby chronić swoje terminale i statki. Na razie unikają bezpośredniego konfliktu i wydaje się, że ta trasa dłuższa jest bezpieczniejsza i pozwala jakby tutaj przeczekać tą być może najgorszy okres eskalacji.
1: Huti są mocną kartą też przetargową dla Iranu, więc niekoniecznie ta karta będzie od razu zagrana, prawda? A Arabia Saudyjska ma potężną armię, zresztą Waszyngton zapewnia, że zajmie się Huti. No z tym, że już nieraz się zajmowali Amerykanie Huti, a Huti wciąż stanowią zagrożenie. Dobrze, zostawmy ten wielki świat i przenieśmy się do Polski. Mamy już takie ceny, które zbliżają się do 8 zł za litr w przypadku litra, w przypadku paliwa diesla, zwykłego diesla, ale pewnie są takie stacje, gdzie już ta 8 to się pojawiła jakiś czas temu. Co będzie w przypadku takiej właśnie dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie i ceny ropy sięgającej 120 dolarów bez tego programu CPN? Będziemy mieć już 10 zł wtedy?
2: W tej chwili już tak naprawdę poziom 8 zł jest na wyciągnięcie ręki. Średnio w kraju, jeśli chodzi o diesla, średnio w kraju w tym tygodniu być może tego poziomu nie przekroczymy. Będzie to gdzieś na poziomie 7,90, 7,99. W przyszłym tygodniu już bez dalszego wzrostu cen ropy, ale na podstawie tego, co jest na dzień dzisiejszy, czyli już przy tych poziomach cen ropy i ceny produktów gotowych, cen na rynku hurtowym, w przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40, 7,50. Natomiast oczywiście powrót cen ropy do poziomu 120 dolarów, no to jest powrót cen diesla w okolice tych rekordów, które mieliśmy przed wprowadzeniem pakietu CPN. Ponieważ na koniec marca diesel osiągnął w Polsce rekordowy poziom średnio na stacjach 8,75. I to było konsekwencją tego chwilowego wzrostu w pierwszym tygodniu marca cen ropy Brent na giełdzie ICE do poziomu około 120 dolarów za baryłkę. Czyli w związku z tym byśmy mieli bez pakietu CPN, bo wówczas nie mieliśmy pakietu CPN, czyli powrót w okolice 9 zł za litr. Jeżeli ceny ropy naftowej by wzrosły do poziomu około 120 dolarów, a co za tym idzie, też by drożały produkty naftowe. Mamy też kolejny czynnik, taki nieprzewidywalny, który może niestety namieszać nam na rynku benzyn. To jest oczywiście sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych. On się rozpoczął wraz z początkiem czerwca, natomiast z reguły ten sierpień i wrzesień to są okresy takich intensyfikacji tych huraganów. Jeżeli w tej chwili, w tej sytuacji geopolitycznej i podażowej, jakiej mamy, doszłoby do jakichkolwiek zakłóceń i zniszczeń, jeśli chodzi o Zatokę Meksykańską, no to niestety będziemy mieli dalszy czynnik powodujący wzrost cen ropy, a głównie cen benzyn, no bo rynek amerykański, oczywiście produkcja wówczas rafineryjna, jeżeli by została w jakiś sposób dotknięcia, rynek amerykański to jest blisko 36% ogólnoświatowej konsumpcji benzyn, czyli do tego wszystkiego byśmy mieli niestety nie tylko diesla powyżej 8 zł, ale również benzynę.
1: Tak ocenia Rafał Zywer, dyrektor działu prognoz i analiz Reflex. Jak więc słyszycie, drodzy kierowcy, jest nadzieja na to, że paliwo nie będzie jednak tak horrendalnie drogie, wbrew temu, co wyczyniają na Bliskim Wschodzie władze Iranu i Stanów Zjednoczonych, a także Izraela. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: telewizji w RMF FM.
1: Teraz najdłuższy, najbardziej emocjonujący niewątpliwie serial polityczny tych wakacji, czyli czy dojdzie do podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Każdy polityk tej partii ma czas na złożenie deklaracji lojalności wobec partii, wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy wystąpią ze stowarzyszenia, czy też nie wystąpią ze stowarzyszenia? Będziemy to wiedzieć jutro do końca dnia, tak zapowiada rzecznik partii. Czy dojdzie do podziału, czy dojdzie do rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości, czy to najpoważniejszy kryzys, jeśli chodzi o to ugrupowanie i dla kogo jest na rękę, jeśli chodzi o naszą scenę polityczną. Na te pytania odpowiemy w rozmowie z naszym gościem, profesor Sławomir Sowiński razem z nami, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, przyjmijmy nawet, że jeszcze jutro jakieś spotkanie ostatniej szansy, że jeszcze może nie będzie podziału, ale pańskim zdaniem te słowa, które padły już do tej pory, te deklaracje, które padły z jednej i z drugiej strony tych wspierających się frakcji w Prawie i Sprawiedliwości, te podziały są jeszcze do zasypania? Czy PiS de facto jest już podzielony?
2: No cóż, polska polityka zna nie jeden zwrot akcji, nie jedno zaskakujące, czy że tak powiem, cudowne pogodzenie się, zbratanie się wcześniej podzielonych polityków. Ale wydaje mi się, że w przypadku PiS-u sam podział nie jest chyba największym problemem. Ten podział jest tak naprawdę funkcją innego głębokiego problemu, w którym znalazł się PiS, paradoksalnie można powiedzieć trochę na własne życzenie. Problemu, który nazywa się nową dynamiką polityczną, jaka pojawiła się po wyborach prezydenckich. Tak, bo Jarosław Kaczyński, można powiedzieć, odniósł sukces wystawiając Karola Nawrockiego w zeszłym roku w wyborach prezydenckich, ale zarazem, można powiedzieć, sprowadził na swoją partię olbrzymie nieszczęście. Nieszczęście, jakim jest pojawienie się nowego, silnego, wyrazistego lidera po prawej stronie, czyli prezydenta Nawrockiego, ale też pojawienie się takiego oczekiwania u prawicowych wyborców, że potrzebne jest trochę inne przywództwo, tak, polityczne, niż to, które proponował Jarosław Kaczyński. I od tego właściwie zaczęły się problemy PiS-u, bo to sprawiło, że jakby dla PiS-u jest coraz mniej miejsca na scenie politycznej. Już nie ma miejsca na taką partię wielkiego namiotu, w której, prawda, mogą być i liberałowie, i politycy centrowi, i konserwatywni. I nie ma też miejsca na partię, która może liczyć na 7-8 milionów wyborców, jak bywało w roku 23 czy 19, czyli na 200 mandatów. Tak? I to kurczenie się pola dla PiS-u sprawia, że musi się pojawić konflikt, musi się pojawić naturalna walka o to, kto, że tak powiem, przetrwa, kogo trzeba, mówiąc kolokwialnie, zrzucić sań. I to jest jakby źródło tego problemu. I w związku z tym, to czy dzisiaj albo jutro pojawi się jakaś kolejna, prawda, próba rozejmu, czy też nie ma moim zdaniem w tej chwili większego znaczenia. Ostatnie zdanie. To, co jest chyba też dla PiS-u najtrudniejsze, najgorsze w ostatnich miesiącach, to po prostu to, że cały ten dziwny spektakl, który obserwujemy, to jest takie testowanie, właściwie kontestowanie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak,
2: widać, mówiąc krótko, Jarosław Kaczyński coraz trudniej radzi sobie z tą sytuacją.
1: A pana zdaniem, bo zastanawiające jest to milczenie Pałacu Prezydenckiego, czy to też jest pewnego rodzaju sygnał, bo pan wspomniał o kluczowej zmianie, która zaszła i to miałby być jakby katalizator tego wszystkiego, co się w PiS-ie dzieje. To milczenie ze strony Karola Nawrockiego, czy polityków wokół Karola Nawrockiego, także związanych z Prawem i Sprawiedliwością, jest symptomatyczne?
2: No tak, znaczy to wygląda jak na taki obraz ze znanego chińskiego przysłowia, jak, prawda, ktoś siedzi nad rzeką i patrzy, jak spływa tą rzeką, można powiedzieć, sława jego konkurentów. Tak to rzeczywiście wygląda. Prezydent chyba cierpliwie przygląda się na tą sytuację po to, żeby już w momencie takiego bardzo wyraźnego kryzysu wkroczyć, prawda, jako ten, który będzie odnowicielem, ten, który będzie jakoś ratował sytuację, prawda, albo próbując, wchodzić w rolę mediatora, chociaż mniej sobie to wyobrażam, albo próbując ułożyć jakąś szeroką koalicję jesienią, bo o to też chyba w tej chwili idzie walka. Jarosław Kaczyński trochę rzucając takie twarde ultimatum byłem premierowi Morawieckiemu, chcę chyba pokazać, że pomimo wszystko to on jest tym kingmakerem po stronie jakby prawicowej i to on tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, ma ciągle papiery na to, żeby także jesienią budować jakąś szerszą prawicową koalicję, na co też ewidentnie ma chyba ochotę prezydent Nawrocki. Myślę, że to milczenie prezydenta Nawrockiego to jest takie cierpliwe czekanie na taką głębię tego kryzysu, żeby móc wkroczyć, prawda, w roli odnowiciela, w roli tego, kto ratuje, tego, kto jest takim trochę Marianem Krzaklewskim, który przypomnimy w roku 95-96 budował AWS na gruzach wtedy podzielonej prawicy.
1: Panie profesorze, a z punktu widzenia koalicji rządzącej, no, wydaje się, że paradoksalnie to może być dobra wiadomość, jeśli chodzi o podział PiS-u, ale to też zapowiada przebudowę sceny politycznej. Pana zdaniem widzi pan jakieś zagrożenia, jeśli chodzi o tę stronę rządzącą, jeśli gdyby doszło do podziału w PiS-ie?
2: No, można by powiedzieć trochę tak paradoksalnie, że koalicja rządząca, zwłaszcza partia rządząca jest w tak trudnej sytuacji, że właściwie niewiele może jej już tutaj zagrozić i na pewno nie są dla niej groźne kłopoty PiS-u. Natomiast oczywiście, gdyby jesienią pojawiła się jakaś nowa zupełnie forma polityczna, mówiąc krótko, gdyby jesienią rozpoczął się definitywny koniec polaryzacji, tak? Gdyby jesienią zaczęła się marginalizacja PiS-u i pozycja Jarosława Kaczyńskiego, to jest zła wiadomość przede wszystkim do Donalda Tuska, bo wszyscy to powtarzamy, że od 21 lat ci dwaj politycy wzajemnie, prawda, dają sobie tlen, dają sobie energię, konflikt między nimi każdego z nich buduje, więc rzeczywiście utrata rywala w osobie Jarosława Kaczyńskiego no nie byłaby dobrą wiadomością dla premiera Donalda Tuska, który chyba wyspecjalizował się właśnie w takim widowiskowym pojedynku szermierce z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie wiemy, czy będzie sobie równie dobrze radził w pojedynku na przykład z Krzysztofem Bosakiem, czy Sławomirem Mencenem, czy jakimś innym jeszcze prawicowym liderem. Ciekawe jest też to, gdyby Mateusz Morawiecki poszedł na swoje, no to gdzie będzie szukał, że tak powiem, sojuszników, stronników. No i tutaj się pojawiają różne scenariusze. Ja zwracam uwagę na bardzo takie ciekawe wydarzenie, które miało miejsce wiosną, kiedy to w Rzeszowie w Jasionce doszło do bardzo ciekawej dyskusji, niby sporo, ale tak naprawdę myślę ciekawej wspólnej dyskusji Mateusza Morawieckiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, w której ci politycy rytualnie się wprawdzie, można powiedzieć, spierali czy sprzeczali, ale w gruncie rzeczy mówili w dość podobny sposób.
1: Panie profesorze, pięknie dziękujemy za spotkanie. Profesor Sławomir Sowiński.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był razem z nami.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Są różne wojny. Nie? Bo są takie gorące konflikty, takie wojny peloponeskie, były te takie, co tam odliczali te wojny. Pierwsza wojna, druga wojna, nie?
2: Wojny gwiezdne też były, prawda?
1: Też były, ale są też zimne wojny. Znaczy jedna konkretnie była taka zimna wojna i dzisiaj o niej będziemy opowiadać.
2: Ale są też na przykład dobre wojny i złe wojny. Czyli jak my kogoś napadamy, to jest dobrze, a jak nas napadają, to jest bardzo źle. To
3: też tak. Ale też będziemy mówić o zimnej wojnie, jaki ona miała wpływ na sport.
1: Bo to historia dla dorosłych w RMF FM, czyli rzeczy, o których na lekcjach historii nie mówili, ale my o tym powiemy. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław Skowron. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć, zapraszamy.
0: Czas na kolejną opowieść.
2: Dzisiaj mamy taki temat: zimna wojna i sport.
3: Wojna ze sportem zawsze się łączy i to nawet nie zimna. Druga wojna też łączy się ze sportem.
1: Niby jak?
3: A co ci da większą przyjemność? Wygrać w piłkę 9-0 z Brazylią, czy wymęczona 1-0 z Niemcami?
2: 1-0 z Niemcami, ja biorę w ciemno i jeszcze dopłacę. O.
3: A co by ci bardziej ucieszyło? 7-0 z Francją, czy wymęczone 2-1 z Ruskimi?
1: 2-1 z Ruskimi, dopłacę tyle samo, co Przemek za 1-0 z Niemcami.
3: No więc właśnie.
2: Dzisiaj dowód na to, że zimna wojna między światem zachodu w postaci USA, a światem wschodu w postaci ZSRR trwała także i w sporcie.
1: Jako już nie młody, a dalej niedoświadczony, zapytam, kiedy to wszystko się zaczęło?
2: O panie, wszystko. Zaczęło się od wielkiego wybuchu. Tylko no, nie wiadomo kiedy to było.
1: Zimna wojna w sporcie, kiedy się zaczęła?
2: Przyjmuje się, że zimna wojna zaczęła się w 1947, ale zimna wojna w sporcie od igrzysk w Helsinkach w 1952.
3: No ale po drodze, z tego co pamiętam, był jeszcze Londyn w 1948.
2: Londyn był, nawet jest, dalej stoi, ale sportowcy ze Związku Radzieckiego nie pojechali tam, żeby propagandowo nie polec. Wysłali tylko swoich ludzi na przeszpiegi, żeby ci spisali wyniki, jakie osiągają Amerykanie.
3: Ty, fajna robota, siedzisz na trybunach i spisujesz: John na 100 metrów 13,5 sekundy, Simon z rzutoszczepem 75 metrów.
2: Dokładnie, nie? Tak właśnie robili, a później wrócili z tymi wynikami do ZSRR i porównali z wynikami swoich sportowców, żeby było wiadomo, kogo jest sens wysyłać, nie?
1: Trudno im zarzucić brak logiki. Tak, szkoda pieniędzy na bilety, jak na przykład goście bobsleja właśnie pierwszy raz zobaczyli na oczy, to po co ich wysyłać razem z bobslejem,
3: nie? A mają rzucać oszczepem, nie? No, olimpiady, że gdyby u nas zrobić takie sito, to nie wiem, tylko Małysz by poleciał, nie?
2: A Robert Korzeniowski by szedł za samolotem.
1: No ale jak się skończyło w tych Helsinkach?
2: I o tym za chwilę.
0: Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
3: Dzisiaj zimna wojna między USA a ZSRR, ale na polu sportowym.
1: Tak, zaczęliśmy przed chwilą mówić o olimpiadzie w 52 w Helsinkach, ale ja zmienię temat. W czym my, radiowcy bez cenzury, byśmy mogli wystąpić na olimpiadzie?
2: Nie wiem, czy Olbratowski mógłby wystąpić w felietonie przez płotki na przykład. Nie?
3: A ty, Skowron, w wyciskaniu na ławeczce leżąc na brzuchu. Tylko musieliby z tego zrobić dyscyplinę olimpijską. A Tomkowicz?
1: Jestem z Podkarpacia, więc chyba standardowo 4 razy stoi.
2: No
1: i teraz idziemy na jednego.
2: Helsinki 1952 rok, debiut ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na olimpiadzie. Zimna wojna trwa, a Sowieci, żeby wyjechać na zawody, musieli wysłać specjalną notę do samego Stalina, gwarantując temu Stalinu, że wygrają.
3: I co? I nagle rodzinna presja, żeby cię nie wywalili ze studiów na pierwszym roku, już nie wydaje się taka duża, co?
2: No już nie. Co ciekawe, Rosjanie w Helsinkach, żeby się nie bratać z wrogami ludu, mieli noclegi w lesie, za płotem z drutu kolczastego tam.
1: ZSRR. Mistrzowie motywacji.
3: Albo wrócisz do domu z medalem, albo nie wrócisz do domu.
2: Dokładnie. Ważne, żeby dawać wybór, prawda?
1: No i wygrali?
2: No i jak na debiut olimpijski, to wypadli rewelacyjnie. Sportowcy z ZSRR zdobyli 71 medali i tylko o 5 przegrali z Amerykanami.
3: Oj, czyli nie wszyscy wrócili.
2: Ale od czego jest propaganda? Od razu wyliczono, że może i medali zdobyli mniej, ale jakby policzyć pozostałe miejsca, jakby dodać 2, podzielić przez 3-4 w pamięci, no to jednak Sowieci byli górą.
1: Lata lecą, a goście, którzy liczą głosy w rosyjskich wyborach prezydenckich, to chyba są ci sami, co liczyli na olimpiadzie w Helsinkach, nie?
3: A były jakieś takie wybitne starcia, jak Rocky Balboa i Ivan Drago?
2: Kultowy stał się bieg z przeszkodami na 3000 metrów. W finale do ostatniej chwili walczył Rosjanin z Amerykaninem. Wygrał minimalnie Amerykanin.
3: No mówiłem, że jak w Rocky, nie?
2: Ale co ciekawe, Rosjanin był z zawodu milicjantem, a Amerykanin był agentem FBI.
1: No to przynajmniej ten gościu, co strzela na początku biegu, był zupełnie niepotrzebny.
3: To historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury w RMF FM. A za chwilę o innych różnych rzeczach.
2: O właśnie o tym.
0: Czas na kolejną opowieść.
2: Teraz o najsłynniejszym sportowym pojedynku USA ZSRR, zwanym Cud na lodzie.
1: Świetny pomysł na tytuł filmu pornograficznego.
3: Tak to widzę. 80-letnia Tatiana poznaje eskimoskiego linoskoczka, który ma niewyobrażalnie...
2: długi harpun ma. Mogę?
1: Możesz.
2: Mogę. Cud na lodzie to jest mecz hokeja w Lake Placid w 1980 roku.
1: Tylko nie mów, kto wygrał. Chociaż nie, domyślam się, że skoro cud, to nasi, tak?
2: Nasi wygrali, nasi. Według Międzynarodowej Federacji Hokeja to było najważniejsze wydarzenie w historii dyscypliny i film o tym zrobili, Cud w Lake Placid.
3: A, z Kurtem Russellem widziałem. I rzeczywiście wygrali nasi.
2: Kurt zagrał trenera USA, Herba Brooksa, i co ważne, przed tym meczem prawdziwym, faworytem byli Sowieci. No zwłaszcza, że chwilę wcześniej w meczu towarzyskim roznieśli USA 10-3.
1: Bo Sowieci to towarzysze, więc nic dziwnego, że wygrali mecz towarzyski, to ma sens.
2: Poza tym mieli 5 złotych medali z 6 poprzednich igrzysk, prawda? A w drużynie USA nie grali wtedy ludzie z NHL, tylko grali zawodnicy Ligi Uniwersyteckiej.
3: To coś jak w tym kawale, gdzie Zomowiec chwali się pobiciem opozycjonisty, nie? Tak mu przywaliłem pałą, że gnojowi kredki z tornistra wyleciały.
2: I tak miało być. Ale się Amerykanie, zgnili kapitaliści, zauważcie, zawzięli. Zrobili studenciakom półroczny obóz szkoleniowy za $1 000 000 i...
3: Kurt Russell motywował chłopaków, sam widziałem.
2: Tak, no. I nasi wygrali.
1: Nasi, bo każdy dobry chłopak na każdym polskim podwórku pokazywał, gdzie ma odwieczną przyjaźń ZSRR, kibicując USA oczywiście.
2: Dokładnie tak było, 4-3 dla USA. Amerykanie potem weszli do finału i tam wygrali z Finlandią.
3: Zimna wojna, sam lód, a emocje gorące. Taką historię lubimy, taką wam pokazujemy. Gdyby nas nie było, należałoby nas wymyślić. Myślę. Na tapecie znowu hokej, bo to ta dyscyplina była areną starci Związku Radzieckiego kontra demokratyczny świat.
2: No ale tak, no patrz, masz kij w ręku, prawda? Masz ochraniacze na całym ciele, masz kask, więc gdzie się trzaskać jak nie tu, w hokeju?
3: No tak.
2: Dlatego też i hokej był wykorzystywany politycznie ZSRR kontra USA, ale też i kontra na przykład Kanada.
1: Czyli chcieli dostać z liścia, takiego klonowego liścia?
2: Były takie imprezy jak Summit Series i tutaj Sowieci rywalizowali właśnie z Kanadą. Pierwsze 4 mecze w Ameryce, drugie 4 w Związku Radzieckim. I Kanadyjczycy wspominali, że strasznie się bali wyjazdów za żelazną kurtynę.
3: A, w latach 90. poznałem Francuza, nie? Matka Paryżanka, i zaklinała go: nie jedź do Polski, zabiją cię, żeby ci zabrać czekoladę.
1: I co?
3: No, przyjechał bez czekolady, więc go nie zabiliśmy.
2: Ale Kanadyjczyków ludzie radzieccy też nie zabili, co chwali im się, prawda? Ale pilnowali. Wszędzie było wojsko z kałachami, podsłuchy w pokojach, ciągłe telefony, a ci tak Ruskim nie ufali, że sobie Kanadyjczycy jedzenie sprowadzali z Finlandii. I uwaga, steki, mleko i piwo.
1: Dziwny zestaw jak na Finlandię i hokeja, no ale jeden lubi wodeczkę, drugi wypić troszeczkę, jak to mówią.
2: Prawda? Pierwsze Summit Series wygrali Kanadyjczycy, drugą wygrali Sowieci. Zawodnicy się nie lubili, nawet się nienawidzili. Grali bardzo ostro, ale po latach jakoś się do siebie tam przekonali.
3: Nie no, wiadomo, no, piwko, steki, Finlandia.
2: Kanadyjczycy po latach pojęli, pod jaką presją Rosjanie grali, prawda? Wygraj i dostań ładę nową, albo przegraj i jedź na Kamczatkę. Ponoć gdy się spotkali po 40 latach, to byli najwięksi przyjaciele. W ogóle wzajemnemu zrozumieniu nie było końca.
1: No bo to tak jest, widzicie, że jak na siebie ludzi szczujesz, to na siebie warczą.
2: Cia.
1: A jak każdy dostanie po kosteczce, to i siebie wzajemnie po brzuszkach rechecić będą, jak mówi stare powiedzenie z Podkarpacia.
3: No, taka to nasza ludzka psia natura.
2: Tak, a hokej, no, jak to hokej? I bez takich emocji, mnóstwo w nim jest emocji, prawda? No i jest to najbardziej demokratyczna z dyscyplin, bo tu, w hokeju, rządzi lud.
0: Historia dla dorosłych.
1: Dzisiaj poruszamy się tematycznie wokół wykorzystywania sportu w zimnej wojnie.
2: Dokładnie. Zimna wojna w sporcie toczyła się nie tylko między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, ale także między krajami z bloku socjalistycznego. Na przykład między ZSRR a Polską.
1: Z ust płyną ci same słowa prawdy. Tak? No bo to, o czym już mówiliśmy, wygrana z Rosjanami wtedy za komuny była jak solidna biegunka, tak? Bardzo rzadka, a chociaż nie wiem, czy cieszyła.
2: Cieszyła.
1: Może jednak
2: cieszyła.
1: Złe porównanie.
2: No, była rzadka, no niemniej się zdarzało, prawda? Do legendy polskiego hokeja przeszedł mecz ze Związkiem Radzieckim w 1976 na Mistrzostwach Świata w Katowicach.
3: A, pamiętam.
1: To trudno, żeby gościu starszy od Bogu rodzicy nie pamiętał takich wydarzeń.
3: Nie starszy, ale rówieśnik. Nie postarzajcie mnie sztucznie tutaj.
2: W każdym razie, do tego meczu ze wszystkich rozegranych 25 oficjalnych spotkań drużyna polska nie wygrała żadnego. Bilans bramkowy wynosił wówczas 31-255 na korzyść ZSRR.
1: Czyli dla Rosjan z punktu widzenia socjalistycznej przyjaźni byliśmy bardzo odpowiedzialnym przeciwnikiem.
2: I odpowiednim przyjacielem, dokładnie. I partia miała problem, bo wygrana naszych hokeistów ocierała się lekko o sabotaż, prawda? No, w gazetach trzeba było jakoś o tym zwycięstwie napisać.
3: Pamiętam. W gazecie robotniczej była taka mała, sucha notatka o meczu tylko. Ale dzięki temu meczowi uniknąłem klasówki z fizyki.
1: Nie mów, że grałeś w tym meczu.
2: Takich starych nie brali do kadry wtedy na stosunku.
3: No, bardzo śmieszne. Jakbym był młodszy, to bym uskutecznił teraz tarzing on we podłoga. Ale słuchajcie, bo pani od fizy, nie, weszła do klasy, a my zamiast czekać przestraszeni na klasówkę, to jesteśmy skupieni wokół mnie i czytamy gazetę. Co jest? Pyta pani Wiśniewska, bo jej Krystyna było, nie? A ja mówię, wygraliśmy z Rosjanami w hokeja. Ona, zalewacie. Jak to prawda, to nie ma klasówki. No to ja pani siup gazetę pod nos. Przeczytała i nie było klasówki.
2: No i tak się świętuje tylko wygrane wojny i to jest piękne.
3: Tak, a z tamtych czasów pamiętam jeszcze radziecki licznik Geigera. To była dopiero porażka Związku Radzieckiego.
1: Dlaczego?
3: Nie używaliśmy go na fizyce z panią Wiśniewską, bo on rejestrował drgania własne. Ale to już inna historia.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: A dzisiaj sport i polityka. W historii dla dorosłych opowiadamy szerzej zgromadzonej publiczności. Tu nie będzie niespodzianki. O polityce i sporcie. Mhm.
3: Wiele dyscyplin, słuchajcie, moim zdaniem ma tak skomplikowane przepisy, że jak dołożysz tam politykę, to się robi coś na kształt fizyki kwantowej połączonej z teorią względności i przepisami kulinarnymi Magdy Gessler.
2: Dobrze, że to powiedziałeś o przepisach, bo regulaminowe zagwozdki w koszykówce miały decydujący wpływ na wynik finału w 72 na igrzyskach w Monachium.
1: Mhm. Ja, ale co, sędziowie kazali założyć jutowe worki na kosze i pokładali się ze śmiechu, jak piłka nie wpadała? Czy?
2: Tak. Nie, to było tak. Albo nie tak. Zresztą nie będziemy wchodzić w zawiłości regulaminowe. W samej końcówce cofano zegar, były nieporozumienia z wzięciem przez Rosjan czasu. 3 razy wznawiano grę na 3 sekundy przed końcem i te 3 sekundy trwały w nieskończoność.
3: I to jest właśnie względny upływ czasu, prawda? 3 sekundy przed zajętą kabiną w toalecie też trwa godzinami.
1: Ale to sędziowie meczu USA ZSRR musieli iść do toalety?
2: Nie, tam komplikacje regulaminowe były takie, że dopiero po 14 godzinach obrad specjalnej 5-osobowej komisji głosami 3-2 przyznano, że złoty medal zdobyli Rosjanie. Amerykanie, no w koszykówce wiadomo, uwaga, żart, dostali kosza.
1: To może taka komisja piłkarska powinna się zebrać po ostatnim meczu Polaków z Anglikami. Może przyznałaby nam remis, kto wie.
3: I taka komisja powinna odwołać kontuzję Lewandowskiego.
1: Dokładnie.
2: No w każdym razie, oburzeni Amerykanie odebrali to jako knowanie, knucie i szczucie i nie odebrali srebrnych medali, które do dzisiaj leżą w szafie szwajcarskiego banku.
1: A jakby tak Amerykanom podrzucić te medale, nie wiem, na lotnisku w Waszyngtonie i uciec?
3: No.
1: I coś by z nimi musieli zrobić. To też będzie żart. Poturlać albo coś. Nie? Tak.
2: Ale tam są wstążki, to nie poturlne. Ale nie, jako żart to doceniam. Tak. Ale ja bym poszedł jeszcze dalej. Może w ogóle w sporcie nie powinno się grać. Ta? Tylko niech od razu tam jedzie komisja. Prawda? Niech komisja decyduje o wyniku, bo chłopaki się nabiegają, nakopią, nafaflują, a to bez sensu.
3: No ale widzisz, tylko że wtedy w Polsce wszystkie mistrzostwa by zdobył Jarosław Kaczyński.
2: Można się spierać, czy historia ubogaca, czy nie ubogaca. Chociaż nie, tu się nie ma co spierać.
1: Zróbmy wiadomo, głosowanie. Przecież... Ja mówię, że ubogaca.
3: Ja też mówię, że ubogaca.
2: Wiadomo, że ubogaca.
1: No i co? No to co? Mówisz o jakimś głosowaniu, a nagle 3-0 już nie ma głosowania.
2: No, ale widzisz, no bo opcje są różne, prawda? Tylko wybierzmy właściwą, o to mi chodzi.
1: A najwłaściwszą opcją jest słuchanie historii dla dorosłych w RMF FM, a jeśli dopiero teraz do nas dołączyliście albo nie posłuchaliście całego dzisiejszego odcinka, przypominam, że wszystkie podcasty są do posłuchania na rmfon.pl.
2: A za dzisiejsze spotkanie z ciekawymi ludźmi dziękuję wam Przemysław Skowron,
3: Tomasz Olbratowski
1: i Jacek Tomkowicz.
2: Pa, pa, pa.

0: Na zegarach w całej Polsce wybiła właśnie godzina pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Kolejna seria amerykańskich uderzeń na cele w Iranie. To już 12. noc z rzędu. Strażacy jeszcze przez co najmniej kilka godzin będą prowadzić akcję do gaszenia pożarów w Chorzowie. W faktach także nieletni na hulajnogach elektrycznych po alkoholu. Policja ostrzega, to nie są zabawki. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. To już 12. z rzędu noc nalotów. Według CENTCOM operacja ma ograniczyć zdolność Teheranu do zagrażania żegludze w rejonie cieśniny Ormuz. Irańskie media informują o eksplozjach m.in. w Ahwazie i na południowym wybrzeżu kraju, a armia Kuwejtu przekazała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Donald Trump zapowiedział, że każdy atak Iranu na statki w cieśninie Ormuz spotka się z odwetem. Ocenił też, że Teheran nie jest jeszcze gotowy do zawarcia porozumienia z USA. Strażacy jeszcze przez co najmniej kilka godzin będą prowadzić akcję do gaszania pożarów w Chorzowie. Jak informowaliśmy w faktach, po południu zapalił się tam niezamieszkały budynek w centrum miasta.
1: W tej chwili na miejscu zdarzenia pracuje 64 strażaków i 22 zastępy. Gorąca prośba do mieszkańców Chorzowa Starego o pozamykanie okien.
0: Informował i apelował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych starszy brygadier Arkadiusz Labocha, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne to nie zabawki. Niestety zdarza się, że osoby niepełnoletnie korzystają z takich jednośladów bez uprawnień, a co gorsza po alkoholu. Tak było w Braniewie i Gołdapi w Warmińsko-Mazurskiem.
3: Podczas kontroli okazało się, że hulajnogą kierował 15-latek, który tłumaczył, że chciał jedynie podwieźć koleżankę do domu, ale nie miał on przy sobie ani dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia do kierowania hulajnogą. Nie korzystał też z kasku ochronnego, a jakby tego było mało, był nietrzeźwy. Kilka dni wcześniej w Gołdapi, również w nocy, po godzinie 23 na jednej z ulic, 14-latka jedąc hulajnogą elektryczną uderzyła w krawężnik i upadła na chodnik. Nastolatka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Okazało się, że też była pod wpływem alkoholu i nie miała założonego kasku ochronnego. Ta sprawa również swój finał znajdzie w sądzie rodziny i nieletnich.
0: Mówił młodszy komisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów. 8 dni zostało do kinowej premiery filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. W sieci pojawił się finałowy zwiastun widowiska. Jakie niespodzianki czekają na widzów? To sprawdzała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: W zwiastunie można wyłapać kilka nowych scen. Są ujęcia na przykład z pojedynków Spider-Mana ze Skorpionem i z Hulkiem. Jak pamiętamy,

0: faktach sport. Robert Lewandowski za pół godziny zadebiutuje w barwach Chicago Fire. Polski napastnik znalazł się w wyjściowej jedenastce na spotkanie z Interem Miami. W ekipie z Miami zabraknie za to Leo Messiego i Rodrigo De Paula, którzy zagrali wszystkie mecze w barwach Argentyny na zakończonym w niedzielę mundialu i teraz odpoczywają. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był w środę gościem Piotra Salaka.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega po posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Rady Ministrów o możliwej prowokacji ze strony rosyjskiej z użyciem ukraińskich dronów. To samo mówi Radosław Sikorski, a pan jako minister cyfryzacji widzi nadzwyczajną aktywność rosyjską jeśli chodzi o fake newsy?
2: Jest korelacja pomiędzy różnego rodzaju sabotażami i zdarzeniami krytycznymi w Polsce, a tym, że jest coraz więcej różnego rodzaju dezinformacji w sieci robionych przez Rosjan.
1: Czyli rozumiem, że te ataki w tej chwili w cyberprzestrzeni się nasiliły, jeśli chodzi o stronę rosyjską?
2: Musimy rozróżnić dwie rzeczy. Incydenty i ataki na infrastrukturę, na przykład krytyczną, które cały czas w Polsce są wysokie i tutaj Rosja prowadzi z Polską wojnę. To jest wojna prawdziwa, hybrydowa, która toczy się już.
1: To się nasiliło w ostatnim czasie, czy nie?
2: To jest cały czas podobne, bo próby przełamania polskich systemów następują codziennie. Tych ataków jest setki, czasami tysiące dziennie.
1: Czyli mamy tutaj podobny poziom, a pan mówi jeszcze o kolejnej
2: dezinformacji,
1: sprawie, czyli o dezinformacji.
2: Czyli wpływ na to, jak w polskiej sieci jest coraz więcej różnego rodzaju rosyjskiej narracji, która jest antyukraińska, która wpływa na zachowania społeczne, która ma zdestabilizować w Polsce tą infosferę po to, żeby wpływać na społeczeństwo.
1: I to się zmieniło, to się nasiliło?
2: Rosjanie mają coraz więcej sił i środków, jeżeli chodzi o wydawanie ich na kierunku Polska, żeby te trolle, farmy troli, różnego rodzaju boty pracowały i siały w Polsce chaos w sieci.
1: A to są tylko farmy troli? To czy są też jakieś nowe środki?
2: To są różnego rodzaju środki, bo są też osoby, które w Polsce są zachęcane narracjami z Rosji i czasami nawet w te rosyjskie narracje włączają się polscy politycy, pisząc straszne oszołomstwa, bo to też trzeba nazywać po imieniu.
1: A czy Rosjanie też wykorzystują komunikatory?
2: Wykorzystują Rosjanie komunikatory, wykorzystują portale społecznościowe, platformy, wykorzystują każde możliwe źródło informacji, dlatego trzeba być czujnym i mieć świadomość, że nie wszystko w sieci jest prawdziwe, a naszym wrogom, czyli Rosji, Białorusi, zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację.
1: Są fałszywe konta, na przykład polskich polityków?
2: No to jest nowa informacja, to znaczy warto powiedzieć o tym, że na portalach, na komunikatorach mamy do czynienia z nową kampanią, gdzie pod najważniejszych polskich polityków rządu podszywają się osoby, które prowadzą kampanię, na przykład kontaktu z firmami polskimi, spółkami Skarbu Państwa, chcąc wyłudzać dane, informacje, wprowadzać fałszywe dane, czy wprost dokonywać oszustw.
1: To jak to wygląda, panie premierze?
2: Nie mogę zdradzić, do których to polityków rządowych dotyczy. Mogę powiedzieć,
1: ale pana to dotyczy, czy nie?
2: Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to dotyczyć może Krzysztofa Gawkowskiego, chociaż nie zdradzam, czy jestem w tym miejscu, czy nie. Zostaje założone na przykład na Signalu albo na WhatsAppie konto z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem Krzysztofa Gawkowskiego, który wysyła do jakiegoś szefa Instytutu Badawczego Spółki Skarbu Państwa informacje. To już jest dziwne, że chociażby miałby się kontaktować w taki sposób taki urzędnik, ale to się dzieje, który prosi o kontakt, rozpoczyna rozmowę z socjotechniką, realizuje zadania pozyskania informacji, może jakichś materiałów, wyciągnięcia wiedzy, przesłania linku, czy wprost poproszenia o jakąś przysługę i to...
1: Czyli wydania polecenia także.
2: Również. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że mamy do czynienia z świadomymi działaniami służb, w tym służb rosyjskich, które chcą zdestabilizować sytuację w różny sposób, również takimi narracjami na komunikatorach. Signal i WhatsApp tutaj częściej są używane, żeby podszywać się pod najważniejszych urzędników w Polsce.
1: Macie to zidentyfikowane jako działanie rosyjskie?
2: Mamy zidentyfikowane, że różne służby w taki sposób próbują podszywać się pod najważniejszych polityków. Został wydany też zalecenia pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa w tej sprawie, jak powinny zachowywać się firmy, instytucje, bo to jest bardzo groźna sytuacja.
1: Panie premierze, pan powiedział o tych zagrożeniach, o tych fałszywych kontach na komunikatorach. Rozumiem, że uprzedzeni są wszyscy politycy, także politycy opozycji?
2: Wszyscy, dlatego że komunikat jest jawny. To znaczy nie ma dzisiaj sytuacji, w której ktoś by nie wiedział o zaleceniach pełnomocnika rządu.
1: No dobrze, ale w szerokiej grupie mówimy polityków?
2: Mówimy o kilku osobach w państwie i te osoby są też indywidualnie informowane, żeby miały świadomość, ale nigdy nie wiadomo, czy nie będzie jakiegoś kolejnego podszycia, dlatego trzeba działać z informacją szeroko, dlatego dzisiaj przedstawiam tą informację, zdradzam szczegóły tej kampanii w państwa radiu i za pośrednictwem radia też informuję.

0: Mamy dzisiaj takie kampanie, warto, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dotknie taki incydent osoby, która nie jest na to gotowa.
1: Pana zdaniem to może być przygotowanie do jakiejś szerszej operacji?
0: Obserwujemy od dłuższego czasu, że mamy intensyfikację działań rosyjskich służb na kierunku Polska. To nie jest tak, że to jest chwilowe, że to się dzieje przypadkiem, na przykład w lipcu, w wakacje. Odnoszę wrażenie, że nie ma to nic wspólnego z jakąś przypadkowością. Rosja na kierunku Polska prowadzi taktyczną i operacyjną akcję destabilizacji.
1: Ja też mam takie wrażenie, że możemy łatwo połączyć kropki. Te kropki należy łączyć, bo te ostrzeżenia Radosława Sikorskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, również to, co pan mówi, to zapowiada jakąś dużą operację rosyjską?
0: Mamy tą świadomość, bo też potrafimy
1: ale
0: łączyć kropki.
1: Ale macie sygnały od sojuszników też?
0: Potrafimy łączyć... Ja nie mogę zdradzać takich informacji, panie redaktorze.
1: Ale był pan wczoraj na Komitecie do Spraw
0: Bezpieczeństwa. Byłem, dlatego nie mogę zdradzać tych informacji.
1: A uważa pan, że to, co mówił wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz po tym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa, to jest wierzchołek góry lodowej?
0: Uważam, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedzialnie powiedział tyle, ile może. Powiedział bardzo taką wyrywkową część całości raportów po to, żeby Polacy też wiedzieli, że jesteśmy w sytuacjach krytycznych, to znaczy różnego rodzaju sabotaże, problemy, które miały miejsce w 2025 roku, czyli wloty dronów, czyli akcje na kolei, mogą się powtarzać, bo widzimy takie sygnały.
1: Ale my to mówimy do... czy klasa polityczna mówi to do wyborców, do Polaków, czy mówi to bardziej do Kremla, do Putina?
0: Mówimy to do społeczeństwa, mówimy to do sojuszników, mówimy to do Kremla. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że przeciwdziałanie różnego rodzaju sabotażom musi odbywać się na kilku polach. Społeczeństwo musi wiedzieć, że to wiemy, bo nie ma dzisiaj pola do tego, żeby coś ukrywać. Sfera bezpieczeństwa musi być całkowicie odsłonięta kurtyna. Mówimy to do Rosjan, mówiąc im, identyfikujemy wasze działania, będziemy was oskarżać, jeżeli to się pojawi, i mówimy do sojuszników, uważajcie, bo dzisiaj Polska, jutro wy.
1: To jest nasza wiedza, czy to jest wiedza od sojuszników, panie premierze?
0: Polskie służby są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby infiltrować, wiedzieć, sprawdzać i mieć świadomość sytuacyjną, jeżeli chodzi o obszar Polski, Bliskiego Wschodu, Azji, Europy Wschodniej, i ta świadomość, co się dzieje dzisiaj w tym obszarze sabotaży i zagrożeń, jest w polskich służbach i my też dzielimy się tą wiedzą z innymi, więc ta współpraca operacyjna z innymi państwami jest, ale to z Polski często korzystają.
1: Dzielimy się też z Ukrainą?
0: My dzielimy się ze wszystkimi służbami, które dzielą się z nami. A współpraca...
1: A Ukraina się dzieli?
0: Czasami się dzieli, czasami my się dzielimy. Tak jest z każdymi innymi służbami. Tutaj nie ma takiego pola, że są jakieś flagi, żeby nie współpracować z sojusznikami. Dzisiaj Ukraina w tych relacjach geopolitycznych jest polskim sojusznikiem, a my sojusznikiem Ukrainy. Wrogiem jest Rosja i Białoruś. I trzeba to nazywać po imieniu.
1: A jak pan patrzy na to, co się dzieje wokół Ukrainy, jak pan patrzy na ten hejt, który jest wokół, monitorujecie ten hejt jako Ministerstwo Cyfryzacji?
0: Monitorujemy to i też Ośrodek Analizy i Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK-u ma coraz więcej dowodów na to, że rośnie zaangażowanie rosyjskich służb i rosyjskich wpływów, jeżeli chodzi o sianie dezinformacji w Polsce, która jest antyukraińska.
1: A podsycanie tego hejtu to jest sprawa rosyjskich służb, pana zdaniem, czy to jest kwestia nastrojów społecznych, które się zmieniają?
0: To się wpisuje w rosyjskie oczekiwania, ale też to jest podsycane przez polskich polityków. I ręka w rękę niektórzy politycy polscy, pan na przykład Czarnek, opowiadający o tym, że trzeba dokonać rozbrojenia Ukrainy, to jest to samo, co mówił Putin 3 dni po wojnie, po rozpoczęciu wojny, kiedy mówił, że trzeba dokonać demilitaryzacji Ukrainy. Skoro polski polityk mówi to samo, co przywódca na Kremlu, no to w Polsce będzie podsycało nastroje, bo jeżeli to uwiarygadnia, a polski polityk uwiarygadnia rosyjską narrację, to ona szerzy dezinformację, która w Polsce jest groźna, bo wtedy ludzie w to wierzą, później mamy ataki na ulicach, później mamy taką świadomość rasistowskiego czy innego zachowania, które prowadzi do nieszczęścia, pobicia, czasami do śmierci. I trzeba takie kropki łączyć i pokazywać, bo to nie jest tylko tak, że Rosjanie przyszli, stworzyli farmę troli i nagle tutaj pracują. No jeżeli oni pracują, a mają wsparcie polskich polityków PiSu i Konfederacji,
1: no
0: w rozumieniu narracji...
1: To co możecie zrobić w takim razie jako Ministerstwo Cyfryzacji?
0: Ujawniać to.
2: Usłyszał Piotr Salak od ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Śledzimy dla was doniesienia z kraju i ze świata, w tym dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie. Odczuwamy skutki tej wojny znów dotkliwie. W przyszłym tygodniu 8 zł za litr diesla, to ma być już normalna cena. Iran, który chwalił się, że zniszczył centrum Amazona w Bahrajnie, prowadzi kolejne ataki. Władze Jordanii właśnie podają, że przechwycił 6 irańskich pocisków. I jak stwierdził dziś amerykański sekretarz stanu na spotkaniu państw organizacji ASEAN w Manili, pozwolenie Iranowi na kontrolowanie cieśniny Ormuz stworzyłoby niebezpieczny dla świata precedens. Szef amerykańskiej dyplomacji zapewnił też, że Waszyngton pozostaje otwarty na negocjacje z Teheranem. No, Donald Trump mówił wczoraj coś innego. Z najnowszych informacji z drugiej strony jeszcze Teheran ostrzega Bułgarię przed konsekwencjami przyjęcia samolotów, jak to ujmują władze w Teheranie, terrorystycznej armii Stanów Zjednoczonych. Taką informację przekazuje konserwatywny irański dziennik Kayhan. O tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od tego paliwa, bo to pewnie najbardziej interesuje najwięcej naszych słuchaczy. Po 8 zł litr, jeśli Huti otworzą nowy front, jak ostrzegają, no to będziemy mieć 10 zł, tak mówił mi ekspert przed godziną, ekspert Biura Paliw Reflex. Ważne więc pytanie, na ile ta groźba Huti jest realna, na ile mają możliwości rzeczywiście paraliżowania żeglugi ruchu tankowców przez cieśninę Bab el-Mandeb, a więc ruchu z Morza Czerwonego również, nie tylko z Zatoki Perskiej, jak to ma miejsce w przypadku Ormuzu. Jak pan ocenia teraz prawdopodobieństwo takich ataków?
2: No przede wszystkim ruch Hutich ma znacznie mniejsze militarnie możliwości zablokowania Bab el-Mandeb niż Iran cieśniny Ormuz. To są nieporównywalnie jednak słabsze siły.
1: No ale to nie wystarczą jakieś, że tak powiem, okazjonalne ataki, może nawet nie do końca skuteczne. Są już informacje o tym, że pierwsze tankowce zawracają, płyną w kierunku kanału Suezkiego i będą dookolną trasą wokół Afryki płynąć do Azji.
2: Tak, mamy te informacje. To są na razie nieliczne statki, ale rzeczywiście taki ruch został zidentyfikowany. Natomiast miejmy świadomość, że deklaracje, czy też ruchy, decyzje podejmowane przez armatorów, są ruchami, które opierają się na takim zgrubnym na razie szacowaniu ryzyka. Jeżeli doszłoby do realnej eskalacji ze strony ruchu Hutich, tutaj to jeżeli to jest jeszcze w takim dużym nawiasie, bo wcale nie jest to pewne, to zaangażowanie sił ruchu Hutich w ataki na żeglugę wykaże słabości taktyki Hutich i zapewne nie dojdzie tu w mojej ocenie do takiej pełnej czy blokady cieśniny Bab el-Mandeb, podobnej do tej, którą jest w stanie zastosować Iran w przypadku cieśniny Ormuz. To tą ocenę opieram na bazie szacowania potencjału technologicznego ruchu Hutich, związanego z dostępnością u nich, czy też w ich rękach radarów, umożliwiających identyfikację przepływających statków. Ta infrastruktura radarowa została zniszczona w dużym stopniu oraz stosunkowo niedużych zapasów dronów, czy pocisków przeciwokrętowych, które posiadają, znacznie mniejszych niż te, które są w dyspozycji Iranu. Zatem ta eskalacja jest możliwa. Na razie w mojej ocenie niektórzy przeszacowywują ryzyko jej skali. Natomiast jeżeli do niej dojdzie, to w jakimś stopniu będzie ona na mniejszą skalę realizowana, zdecydowanie mniejszą skalę niż ta, z którą mamy do czynienia w przypadku irańskiej kontroli nad cieśniną Ormuz.
1: Dobrze, to
2: pomyślam też, że ruch Hutich historycznie jakby można go było odstraszyć od tej taktyki uderzenia prewencyjne Stanów Zjednoczonych wspieranych przez Wielką Brytanię w dużym stopniu ograniczyły te możliwości uderzenia Hutich i doprowadziły do rozejmu, który przez ostatnie ponad rok utrzymał się. I wreszcie może ostatnia uwaga na temat ruchu Hutich. Pamiętajmy, że ruch Hutich to nie jest narzędzie w ręku Teheranu. To jest ugrupowanie ze swoimi własnymi interesami i jak zobaczymy politykę ruchu Hutich, ona jest w dużym stopniu uwarunkowana stopniem negocjacji, czy też poziomem negocjacji, zaawansowaniem negocjacji z jednym głównym państwem, jak nie Arabia Saudyjska. W momencie, kiedy Saudyjczycy dadzą więcej koncesji ruchowi Hutich, istnieje spora szansa na to, że Huti odstąpią od działań kinetycznych na tym akwenie.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: wracając jeszcze do ceny paliw, jeśli spojrzy się na dwa wykresy, pierwszy z nich ukazujący ruch ceny ropy na rynku światowym i drugi ukazujący ruch statków w cieśninie Ormus, no to można powiedzieć w dużym przybliżeniu, że te dwa wykresy są odwrócone, odwrotnie zależne od siebie. Mieliśmy to porozumienie wstępne, które miało prowadzić do trwałego pokoju, jak widzimy, nie prowadzi. W czerwcu ten przez Ormus przepływał po kilkadziesiąt statków nawet dziennie. Teraz znów ledwie kilka. Doszło do eskalacji, o której mówimy teraz codziennie w naszych informacjach. We've been nice, powiedział wczoraj Donald Trump. Byliśmy dla nich i tak mili. Będzie jeszcze więcej bomb, jeszcze więcej rakiet? Będzie dalsza eskalacja między Iranem a Stanami Zjednoczonymi?
1: No, mówiąc w perspektywie krótkoterminowej, myślę, że tak, bo to właśnie Ormus stał się na tym etapie tego konfliktu zasadniczym
0: kością niezgody.
1: Stał się zasadniczym kością niezgody, czy też centrum ciążenia tego konfliktu, czy środkiem ciężkości tego konfliktu aktualnie, prawda? Chociaż mamy też doniesienia o programie atomowym i tak dalej, ale jest to kwestia drugorzędna. Dla obu stron w tym momencie klucz do wygrania tego konfliktu leży w cieśninie Ormus. I to porozumienie, które było naszkicowane, zostawiało dużo przestrzeni do interpretacji, prawda? Co do tego, jak owa regulacja ruchu przez cieśninę Ormus ma przebiegać. Porozumienie w pierwszym zarysie było bardzo korzystne dla Iranu, tak obiektywnie rzecz ujmując, czy patrząc właśnie z perspektywy Europy, ale Amerykanie liczyli się, mieli nadzieję, że w zamian za te potencjalnie bardzo duże koncesje, no uda się przywrócić status quo ante, czyli swobodny przepływ przez cieśninę Ormus. To była tylko jedna z możliwych interpretacji, ponieważ zapisy były, jak pamiętamy, bardzo ogólne. I teraz Irańczycy, a w każdym razie pewna część, bo mamy też do czynienia przecież z walką frakcyjną w ramach tej grupy pretorian reżimu, trzymających władzę, czyli głównie generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oni uznali, że pomimo też pewnych takich namówień czy interpretacji frakcji Galibafa, czyli tej, która chce odblokować środki i rozpocząć jakąś tam normalizację gospodarczą Iranu, że jednak ta kontrola jest zbyt ważna w tym momencie, żeby ją wypuścić ze swoich rąk i rozpoczęli ataki na statki omijające tor wodny Iranu. I to jest jakby zarzewie tego konfliktu. Musi się wykształcić nowa równowaga pewna w tym obszarze. A to jeszcze wydaje się, że jeszcze trochę zajmie, bo Iran ma bardzo dużo możliwości wpływania kinetycznego na przede wszystkim na ten ruch statków, ponieważ one przepływają przez wąską cieśninę, będącą na długim przebiegu w zasięgu bardzo prostych niekiedy środków wrażenia, które Iran ma w dużych ilościach. A po drugie, Iran ma jeszcze całkiem znaczne zasoby środków oddziaływania napadu powietrznego na te bazy amerykańskie w regionie, w związku z czym należy się spodziewać, że te dwa czynniki będą warunkować to, jak długo będzie w stanie utrzymywać presję militarną na Stany Zjednoczone i sojuszników.
0: O tym pytaniu istotnym dla tego, jak zakończy się ta wojna, mówił profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Misja specjalna w RMF FM. Jak Göring uciekł przed szubienicą? Tajemnicza śmierć szefa Luftwaffe.
1: Jest późny wieczór 15 października 1946 roku. W więzieniu w Norymberdze trwają ostatnie przygotowania do egzekucji nazistowskich zbrodniarzy, skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy.
2: Wykonywanie wyroków ma zacząć się już za kilka godzin. Skazani zostaną powieszeni na szubienicy zbudowanej w dawnej sali gimnastycznej kompleksu.
1: Nad przygotowaniami czuwa oficer armii amerykańskiej pułkownik Burton Curtis Andrews. Pełnił on pieczę nad więźniami przez cały czas trwania procesów.
2: Około godziny 22:45 do pułkownika przybywa zdyszany żołnierz, który zdenerwowanym głosem melduje:
3: panie pułkowniku, coś się dzieje z Göringiem. To wygląda naprawdę poważnie. Jest już u niego lekarz.
1: Andrews natychmiast biegnie do sekcji więziennej i wchodzi do celi zajmowanej przez Hermana Göringa.
2: W środku dostrzega ciało więźnia leżące na łóżku i klęczącego przy nim lekarza. Gdy ten zauważa pułkownika, Andrewsa mówi:
4: nie żyje. Przegryzł ampułkę z trucizną.
1: Pułkownik jest wściekły. Przecież sam zarządził niezwykle rygorystyczne środki bezpieczeństwa, które miały zapobiec samobójstwu któregokolwiek z więźniów.
2: Ich cele były każdego dnia sprawdzane, a oni sami dokładnie rewidowani. Co więcej, osadzeni byli przez całą dobę pod ciągłą obserwacją strażników.
1: A jednak, mimo tych wszystkich starań, Hermann Göring odebrał sobie życie na kilka godzin przed planowaną egzekucją.
2: Jego śmierć do dziś budzi wiele kontrowersji. W jaki sposób udało mu się zdobyć truciznę?
1: I czy istnieje możliwość, że pomógł mu któryś ze strażników? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Hermann Göring przez wiele lat był jednym z najważniejszych polityków III Rzeszy i jedną z kluczowych osób, które pomogły Adolfowi Hitlerowi w dojściu do władzy.
1: Był pierwszym szefem Gestapo i dowódcą niemieckich sił lotniczych Luftwaffe. W 1940 roku został awansowany do rangi marszałka Rzeszy. Żaden inny nazistowski dygnitarz nie posiadał nigdy tak wysokiego stopnia wojskowego.
2: Hitler ufa Göringowi i w 1941 roku oficjalnie ogłasza go swoim następcą, czyniąc go w ten sposób drugą osobą w państwie.
1: Göring gromadzi w czasie wojny ogromny majątek, a swoje rezydencje dekoruje dziełami sztuki zrabowanymi z okupowanych krajów.
2: Jednak jego wpływy u Hitlera zaczynają stopniowo maleć. Wszystko przez pogłębiające się uzależnienie marszałka Rzeszy od morfiny, które otępia jego umysł i prowadzi do upokarzających porażek Luftwaffe.
1: Gdy pod koniec kwietnia wojska sowieckie zbliżają się do Berlina, Göring nie chce ginąć w beznadziejnej walce.
2: Po ostatnich urodzinach Führera opuszcza miasto i wyjeżdża do Obersalzberga.
1: 23 kwietnia 1945 roku otrzymuje informację, że Berlin został niemal całkowicie okrążony, a Hitler postanowił pozostać w mieście.
2: Marszałek zastanawia się, co powinien w takiej sytuacji zrobić. Z jednej strony uważa, że Führer nie będzie w tej sytuacji zdolny do dalszego rządzenia państwem i zgodnie z ustaleniami to on powinien teraz objąć władzę w III Rzeszy.
1: Obawia się jednak, że dopóki Hitler żyje, takie działanie zostanie uznane za zdradę. Z drugiej strony nie chce, by ktokolwiek zarzucał mu brak reakcji w kluczowym momencie.
2: Dlatego wieczorem 23 kwietnia wysyła do Berlina niezwykle ostrożnie napisany telegram. Sugeruje w nim Hitlerowi, że ten może nie być w stanie skutecznie kierować krajem z oblężonego miasta. Pisze też:
5: jeżeli do godziny 22 nie otrzymam informacji zwrotnej, uznam, że utracił pan zdolność do podejmowania decyzji i obejmę w pana zastępstwie władzę w kraju.
1: Jednak każda korespondencja, która dociera do bunkra, przechodzi przez ręce Martina Bormana, sekretarza Hitlera. Ten nienawidzi szefa Luftwaffe i przedstawia Hitlerowi działania Göringa jako jawny zamach stanu.
2: Wściekły Führer pozbawia Göringa wszystkich funkcji, a później rozkazuje go aresztować.
1: Zdymisjonowany marszałek zostaje ujęty przez SS, ale 5 maja uwalnia go przejeżdżający w pobliżu oddział żołnierzy Luftwaffe. 9 maja 1945 roku dobrowolnie oddaje się w ręce Amerykanów.
2: Liczy, że będzie traktowany przez aliantów z honorami i nalega na spotkanie z generałem Eisenhowerem.
1: Göring wierzy, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozpoczną z nim negocjacje, a on sam obejmie ważną funkcję w nowym rządzie powojennych Niemiec. Nie zdaje sobie sprawy, że alianci mają inne plany.
2: Zostaje w tajemnicy umieszczony w hotelu w miejscowości Bad Mondorf w Luksemburgu. Zostaje tam skierowany na kurację odwykową i przychodzi na dietę.
1: Traci kilkanaście kilogramów, a leczenie sprawia, że odzyskuje energię i sprawność umysłową.
2: Jest też niezwykle zaskoczony, gdy dowiaduje się, że ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, gdzie będzie odpowiadał za zbrodnie wojenne.
1: Nie uważa się za winnego i wielokrotnie powtarza alianckim oficerom:
5: stajemy przed sądem tylko dlatego, że przegraliśmy wojnę. Gdybyśmy wygrali, to teraz wasi przywódcy musieliby odpowiadać przed Trybunałem.
2: Zostaje przewieziony do Norymbergi, gdzie wraz z innymi dygnitarzami zostaje umieszczony w więzieniu przy Pałacu Sprawiedliwości. O samych szczegółach i genezie procesów opowiadaliśmy już w odcinku Naziści przed Trybunałem, jak doszło do procesów norymberskich.
1: 20 listopada 1945 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy oficjalnie rozpoczyna proces, który potrwa prawie rok.
2: Naziści będą sądzeni za uczestnictwo w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynarodowej, zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości.
1: Ponieważ Hitler, Himmler czy Goebbels nie żyją, Göring jest najwyższym rangą nazistą, który ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem.
2: Sam zresztą kreuje się na nieoficjalnego lidera oskarżonych, odcina się od zbrodni wojennych i tłumaczy, że kierował się jedynie dobrem Niemiec. Mówi też:
5: byłem żołnierzem i moim zadaniem było wykonywanie rozkazów, a nie ich ocenianie. Poza tym to wszystko, co robiło SS, leżało w kompetencji Himmlera.
1: Niejednokrotnie podczas przesłuchań udziela ironicznych odpowiedzi i kilka razy wypowiada uwagi, które wzbudzają śmiech innych oskarżonych.
2: W trakcie procesów były dowódca Luftwaffe jest badany przez psychiatrów, którzy są zaskoczeni jego wysoką inteligencją i serdecznością.
1: Pułkownik René Jukli, jeden z lekarzy, którzy rozmawiali z Göringiem, wspominał później:
6: musiałem cały czas przypominać sobie o zbrodniach, które popełnił. To był jedyny sposób, w jaki mogłem uchronić się przed polubieniem Göringa.
2: Göring staje się też pewnego rodzaju celebrytą wśród pilnujących go żołnierzy. Były marszałek jest wobec nich przyjazny i z chęcią z nimi rozmawia.
1: Daje im autografy, a czasem nawet swoje przedmioty osobiste jako pamiątki.
2: Choć w teorii strażnicy mają absolutny zakaz spoufalania się z więźniami, to w praktyce przełożeni patrzą na to przez palce.
1: Hermann Göring szczególnie zaprzyjaźnia się z amerykańskim porucznikiem Jackiem Willisem. Oboje lubią polowania i strzelectwo i często rozmawiają o wspólnych pasjach.
2: Jednak dobry humor Göringa nie trwa długo. Oskarżyciele prezentują dowody na to, że wiedział o zbrodniach wojennych.
1: Przedstawiają też list, który wysłał do Reinharda Heydricha, w którym nakazywał mu opracowanie najskuteczniejszego sposobu eksterminacji Żydów.
2: Göring próbuje się bronić, twierdząc, że jedynie wykonywał rozkazy Hitlera. Jednak jego tłumaczenia nie zostają uznane przez sędziów za jakąkolwiek okoliczność łagodzącą.
1: 1 października 1946 roku Trybunał ogłasza wyroki.
7: Oskarżony Hermann Göring, Trybunał uznał was za winnego wszystkich postawionych zarzutów i skazuje was na śmierć przez powieszenie.
2: Były dowódca Luftwaffe nie jest zaskoczony wyrokiem śmierci, ale stanowczo sprzeciwia się sposobowi wykonania egzekucji.
1: Próbuje apelować o zmianę metody na rozstrzelanie.
5: Jestem żołnierzem i jedynym w historii marszałkiem Rzeszy. Uważam, że powinienem zginąć jak żołnierz. Od kul, a nie powieszony jak jakiś pospolity kryminalista.
2: Prośba Göringa zostaje odrzucona, a w dawnej sali gimnastycznej kompleksu więziennego rozpoczyna się budowa szubienic. Data egzekucji zostaje wyznaczona na 16 października.
1: Skazani nie wiedzą, kiedy ma zostać wykonany wyrok. Jednak gdy siedzą w swoich celach, dobiegają ich odgłosy prac, które przypominają im o czekającym ich losie.
2: Gdy dźwięki ostatecznie milkną, osadzeni wiedzą już, że dzień egzekucji jest bliski.
1: Sam Göring przejawia coraz większe zdenerwowanie i kilka razy jego stan zdrowia pogarsza się na tyle, że konieczna jest interwencja lekarza.
2: Wieczorem 15 października, kilka godzin przed planowanym rozpoczęciem egzekucji, Göring miał powiedzieć:
5: czuję, że coś się dzisiaj wydarzy. Na korytarzu jest dużo większy ruch i pali się więcej świateł.
1: Około 22:45 wartownik, który przez otwór w drzwiach obserwuje wnętrze celi Göringa, dostrzega, że więzień leżący na łóżku zaczyna się mocno trząść i krztusić.
2: Natychmiast wzywa lekarza, ale gdy ten przybiega na miejsce, orientuje się, że jest już za późno, by cokolwiek zrobić.
1: Göring nie żyje, a w jego ustach lekarz znajduje kawałki szklanej ampułki. Wyczuwa też charakterystyczny zapach cyjanku potasu.
2: Pułkownik Barton Andrews, komendant więzienia, jest wściekły. Gdy krótko po północy spotyka reporterów czekających na rozpoczęcie egzekucji, mówi jedynie:
8: Göring jest martwy. Popełnił samobójstwo. Nie wiemy jeszcze, jak udało mu się to zrobić.
1: Około 1:30 w nocy rozpoczynają się egzekucje pozostałych 10 skazanych na śmierć nazistów. Później żołnierze wynoszą ciało Göringa z celi i kładą je pod szubienicą.
2: Następnie zwłoki zostają w tajemnicy przewiezione do krematorium, a prochy wrzucone do rzeki.
1: Informacja o samobójczej śmierci Geringa szybko przedostaje się do prasy i natychmiast rozpoczyna się śledztwo, które ma ustalić, w jaki sposób Gering zdołał odebrać sobie życie.
2: Przy zmarłym zostają znalezione listy, z których jeden jest adresowany do pułkownika Andrusa. Gering napisał w nim:
5: od czasu mojego uwięzienia zawsze nosiłem przy sobie ampułkę z trucizną. Miałem ich w sumie 3. Pierwsza została znaleziona w czasie rewizji, drugą schowałem w celi tak dobrze, że mimo przeszukań nie udało się jej nikomu znaleźć. A trzecia znajduje się w mojej kosmetyczce, ukryta w okrągłym pojemniku z kremem.
1: O tym, że Gering posiadał przy sobie truciznę, wspomniał też w liście pożegnalnym do żony.
2: Jednak śledczy mają wątpliwości, czy Gering rzeczywiście byłby w stanie przez tak długi czas ukrywać ampułkę z cyjankiem w swojej celi.
1: Środki bezpieczeństwa, które zastosowano w norymberskim więzieniu, zdawały się być tak silne, że taka wersja wydarzeń wydawała się niemożliwa.
2: Dlatego zaczęto badać inną możliwość, mianowicie, że ktoś świadomie lub nieświadomie dostarczył naziście truciznę.
1: Jednym z głównych podejrzanych staje się porucznik Jack Willis, który utrzymywał z więźniem serdeczne stosunki.
2: Amerykanin dostał zresztą od Geringa kilka pamiątek, w tym złoty zegarek. Czy jest więc możliwe, że uległ namowom więźnia i dostarczył mu ampułkę z trucizną?
1: Jako oficer posiadał możliwość swobodniejszego poruszania się po kompleksie i miał dostęp do pokoju, gdzie przechowywano rzeczy osobiste skazańców.
2: Ale czy porucznik rzeczywiście zaryzykowałby swoją karierę, a może nawet i życie, aby dostarczyć Geringowi ampułkę z trucizną?
1: W końcu zdobywanie pamiątek i autografów oraz rozmowy z więźniem to coś zupełnie innego niż zdrada.
2: Istnieje jednak możliwość, że przebiegły Gering wykorzystał naiwność młodego oficera.
1: Być może prosił go jedynie o przyniesienie pudełka z kremem, a Willis zrobił to nieprzypuszczając, że w środku znajduje się trucizna. Nie jest to jedyne możliwe wyjaśnienie. W 2005 roku Herbert Lee Stivers udzielił dla gazety Los Angeles Times wywiadu, w którym powiedział, że to najprawdopodobniej on nieświadomie dostarczył Geringowi truciznę.
2: Stivers miał 19 lat, gdy w 1946 roku pełnił służbę jako jeden ze strażników w Norymberdze.
1: Gdy przebywał w mieście na przepustce, miał poznać młodą niemiecką dziewczynę o imieniu Mona.
2: Była ona niezwykle zaciekawiona, gdy dowiedziała się, że Stivers jest jednym z żołnierzy pilnujących byłych nazistowskich dygnitarzy.
1: Jednak kobieta początkowo miała uważać to za żart i mówić:
9: na pewno kłamiesz, żeby mi zaimponować, ale jeżeli zdobędziesz dla mnie autograf Geringa, to ci uwierzę.
2: Stivers jednak bez problemów zdobywa autograf i wręcza go dziewczynie.
1: Podczas następnego spotkania Mona przedstawia Amerykaninowi dwóch mężczyzn, którzy mieli być jej przyjaciółmi.
2: Jeden z nich wręczył Stiversowi pióro i powiedział:
10: w tym piórze znajduje się ukryta karteczka z wiadomością do Geringa. Czy mógłby pan mu je przekazać?
1: Amerykanin waha się, ale w końcu ulega namowom mężczyzn i dziewczyny. Później przenosi jeszcze jedną ukrytą wiadomość. Jednak za trzecim razem jeden z przyjaciół Mony mówi:
10: tym razem w piórze ukryta jest pigułka. Hermann Gering jest poważnie chory i nie przyjmuje niezbędnych leków. Chcemy mu pomóc i jeżeli lek zadziała, to prześlemy mu kolejne.
2: Żołnierz dostarcza Geringowi ampułkę. Potem nigdy więcej nie zobaczył już Mony ani jej przyjaciół.
1: Gdy dowiedział się o samobójstwie więźnia, miał zrozumieć, że w rzeczywistości dostarczył mu truciznę.
2: Potem przez ponad 60 lat Stivers milczał, bojąc się konsekwencji swojej naiwności.
1: Do przyznania się do winy miała go przekonać córka, która uważała, że w ten sposób mężczyzna oczyści swoje sumienie.
2: Jednak dzisiaj ustalenie, czy opowieść byłego strażnika jest prawdziwa i kim naprawdę była Mona, jest już niemożliwe.
1: Wysnuwano też inne teorie. Według jednej z nich ampułkę wręczył Geringowi oficer wywiadu Stanów Zjednoczonych, pozwalając mu na szybką śmierć na własnych warunkach.
2: Miał to być wyraz wdzięczności za współpracę oraz informacje, które były dowódca Luftwaffe przekazał Amerykanom podczas przesłuchań.
1: Śledczym nigdy jednak nie udało się z całą pewnością ustalić, w jaki sposób ampułka z trucizną znalazła się w celi Hermana Geringa.
2: Lub być może wyjaśnienie byłoby do tego stopnia niewygodne dla aliantów, że zdecydowano się utrzymać je w tajemnicy.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Rosjanie zaatakowali stacje benzynowe w dwóch rejonach Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Mamy dla Was raport zza naszej wschodniej granicy. W Polsce branża spożywcza sprzeciwia się planowanej przez rząd podwyżce opłaty cukrowej. Poza tym w faktach także walka Słowaków z nadmiernym hałasem w górach. Jest druga. Rosyjskie siły zaatakowały w środę wieczorem dwie stacje benzynowe w różnych częściach miasta Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Poinformowały o tym lokalne władze. W wyniku ataku jedna osoba doznała ostrej reakcji stresowej. Tego samego dnia Rosjanie dwukrotnie uderzyli także w stację benzynową w Charkowie.
1: Aktualny obraz faktów.
0: 4 sierpnia w Rzymie odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, poinformował włoski minister spraw zagranicznych. Rozmowy mają pomóc we wdrażaniu porozumienia ramowego zawartego w czerwcu, które ma doprowadzić do trwałego pokoju. Jednym z głównych tematów jest wycofanie izraelskich wojsk z południa Libanu i przekazanie kontroli nad tym obszarem libańskiej armii. Izrael na razie utrzymuje swoje siły w regionie, ale zapowiedział wycofanie z dwóch wyznaczonych stref pilotażowych. W tle pozostaje kwestia Hezbollahu, wspieranej przez Iran organizacji, która sprzeciwia się rozbrojeniu i pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu. I w faktach przenosimy się do Polski. Planowana przez rząd podwyżka opłaty cukrowej wywołała zdecydowany sprzeciw branży spożywczej. Ministerstwo Finansów chce zwiększyć opłaty za słodzone napoje, a także podnieść stawki za napoje z kofeiną. Jakie są argumenty branży spożywczej? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
2: Przedstawiciele branży spożywczej wskazują, że podniesienie opłaty cukrowej uderzy w portfele konsumentów, a jednocześnie nie przyniesie oczekiwanego skutku. Opłata jest celowa. Środki z niej trafiają do NFZ-u. Między innymi na leczenie otyłości. Resort Finansów chce nie tylko podnieść opłatę, ale i ją rozszerzyć. Parapodatek objąłby również koncentraty w formie stałej, suplementy diety, a także napoje, które mają co najmniej 20% soku. Opłata cukrowa nie była waloryzowana od 2020 roku. Rząd podjął próbę podwyżki w roku ubiegłym, ale prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę.
0: Władze słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego chcą chronić turystów i przyrodę przed nadmiernym hałasem. Chcą zakazu poruszania się samochodów i motocykli po drodze wolności łączącej miejscowości po południowej stronie Tatr. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
3: Słowacy mają dość rejdów organizowanych po swojej stronie Tatr i ryku silników sportowych maszyn. Tatry nie są torem wyścigowym, mówi dyrektor słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego Michał Babnicz. Są za to najcenniejszym parkiem narodowym w naszym kraju i miejscem wypoczynku, do którego ludzie przyjeżdżają w poszukiwaniu ciszy, czystego powietrza i przyrody. Jak zaznaczają nasi południowi sąsiedzi, nie chodzi o szykanowanie miłośników szybkich samochodów czy motocykli, ale o ochronę mieszkańców, turystów i przyrody. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy takie obostrzenia zostaną wprowadzone. Nie wiadomo także, kto miałby sprawdzać, czy pojazdy poruszające się po drodze wolności nie są przypadkiem zbyt głośne.
0: Słowacki TPN wysłał w tej sprawie wnioski do kilku ministerstw. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Przypomnijmy, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, był wczoraj gościem Piotra Salaka.
4: Czy wczorajsze ćwiczenia dotyczące testowania chociażby syren w całym kraju przebiegły bez żadnych problemów? Czy były jakieś próby ataku w